0: wartości, a bardziej gdzieś tam swojej niedoskonałości. I też uczy takiej pokory i współpracy z drugim człowiekiem, więc uważam, że gdzieś tam miało te swoje dobre strony. Może ten przymus, nie wiem, może nie był zbyt dobry, natomiast w tej chwili mamy służbę ochotniczą również i osoby, które chcą faktycznie przejść takie przeszkolenie wojskowe, mają takie możliwości, więc uważam, że poszło to chyba w dobrą stronę.
1: No tak, teraz w wojsku są osoby, które chcą albo mają jakieś predyspozycje i z jakiegoś powodu konkretnego tą swoją przyszłość z wojskiem wiążą, a nie odnosicie wrażenia, że taka służba wojskowa wielu facetom to by się teraz przydała?
0: Tak, przydałaby się zdecydowanie. Czasy się też troszkę zmieniły i nie wiem, ludzie stają się bardzo wygodni i czasem to są po prostu, że tak kolokwialnie powiem, upośledzeni społecznie, ponieważ nie potrafią się młodzi ludzie często odnaleźć jakby w życiu codziennym, nie wiem, nie potrafią sobie przyszyć guzika albo posprzątać swojego pokoju, czy cokolwiek, już nie mówiąc o innych pracach, a wojsko tego uczy.
1: No i chyba wcześniej też ich harcerstwo, bo w wojsku to raczej się już ten guzik powinno umieć przyszyć.
0: Tak, to prawda, ale zdarzają się osoby, które nigdy igły i nitki nie miały w ręku.
1: Czyli służba wojskowa czasami by się przydała. Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że między innymi dlatego, że teraz mamy za dużo zniewieściałych facetów. Zgodzicie się z tym?
2: To znaczy, wydaje mi się, że jako kobiety w mundurze troszeczkę więcej chyba oczekujemy od mężczyzn. W związku z tym, no, nie wiem jak koleżanka, ale ja uważam, że panowie w rurkach obcisłych na ulicy to jest jednak trochę mało męskie.
1: A kobieta w mundurze to kobiece?
2: Tak, kobieta w mundurze jest kobieca, ponieważ po pierwsze mamy też kobiece mundury, bo mundury wyjściowe mają swoje odpowiedniki kobiece w spódnicach i obcasy. Natomiast no, to jest zawód, żołnierz to jest zawód i każda z nas najpierw jest kobietą, potem jest żołnierzem. Tak samo jak każdy mężczyzna najpierw jest mężczyzną, a potem jest żołnierzem.
1: To wróćmy jeszcze do tych początków wojska. Słyszeliśmy o unitarce, to może wyjaśnijmy jeszcze tym, którzy nie wiedzą, co to jest unitarka.
2: Unitarka to jest szkolenie podstawowe, to jest taki, no u nas w akademii to był miesiąc, najpierw takiego czysto samego wojskowego przeszkolenia, po czym na 2 tygodnie wyszliśmy w morze na ORP Wodnik i tam mieliśmy już takie marynarskie szkolenie. To jest taki czas, żeby z tego cywila zrobić wojskowego, tak naprawdę.
1: Czyli żeby zapomniał o rurkach.
2: Dokładnie. Żeby się nauczył maszerować, żeby się nauczył te takiego, no, najbardziej podstawowego wojskowego zachowania się.
1: Jak wygląda taki typowy dzień poborowego kandydata do służby, no bo jeszcze nie żołnierza, to fachowo się nazywa chyba elef. Jak wygląda taki dzień?
0: Fachowo to się nazywa albo elef, albo kadet, albo podchorąży, w zależności do jakiego korpusu dana osoba się przygotowuje. Ale jeżeli na przykład mówimy o korpusie szeregowych, to wtedy jest taki tytuł i wtedy na przykład ten żołnierz jest nazywany elewem. Dzień rozpoczyna się bardzo prosto od pobudki, oczywiście, czyli...
1: Skoro świt?
0: Tak, skoro świt. Jakby każda jednostka ma gdzieś tam te granice, mogą się troszkę różnić, ale jest to w okolicach godziny 6, czasem wcześniej 5:45 na przykład. No mówię, może się to różnić po prostu dosłownie pół godziny, powiedzmy, między jednostkami. Jest pobudka, chwila na poranną toaletę, zaraz później jest wyjście na tak zwaną zaprawę, czyli poranny rozruch fizyczny. Są przygotowane trasy, gdzie żołnierze biegają, wykonują różne ćwiczenia ogólnorozwojowe. Później chwila też na przebranie się, przygotowanie do wyjścia na śniadanie. Po śniadaniu wojsko przechodzi na apel poranny. Na apelu mają, wiadomo, spotkanie z dowódcą, przedstawiony jest jakby plan danego dnia, co będzie się działo. Ważne sprawy omówione, takie, które powinny być omówione na forum do wszystkich. I później w granicach gdzieś godziny 8 zaczyna się szkolenie. W zależności jakby od etapu, na którym są ci żołnierze, no to mówię, są to zajęcia podstawowe takie z musztry, później dochodzi taktyka, później szkolenie strzeleckie i zajęcia trwają do obiadu. Po obiedzie jest apel popołudniowy, czyli znowu spotkanie z dowódcą, jest czytany rozkaz. No, żołnierze muszą wiedzieć, co będzie dalej, co będzie kolejnego dnia. Natomiast po południu to też w zależności od jakby zaawansowania szkolenia. Przez pierwszy miesiąc są po prostu przygotowani do przysięgi, czyli żołnierze dalej uczą się maszerować tak naprawdę. Wbrew pozorom nie wszystkim to dobrze wychodzi, więc nie jest to taka prosta rzecz dla niektórych. No i zajęcia doskonalące, samokształcenie, ponieważ na pierwszym etapie jakby tego życia wojskowego tej nauki jest naprawdę dużo, bo człowiek musi się przestawić właśnie z tych torów cywilnych i musi posiąść taką podstawową wiedzę, chociażby nawet słownictwo wojskowe.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, bo słownictwo wojskowe jest takie specyficzne, tak jak i język policyjnych notatek służbowych, chociażby tam wszystko, co się dzieje, to są zdarzenia, a jak to jest w wojsku?
0: Też mamy jakby takie specjalistyczne słownictwo, chociażby, nie wiem, wspomniane już słowo unitarka, co dla wielu ludzi nic nie mówi albo niewiele mówi. Więc jakby my już jesteśmy do tego przyzwyczajeni i człowiek to chłonie jakby samoistnie, ale później jak rozmawiamy ze znajomymi czy gdzieś z osobami, które nie służyły albo nie miały nic wspólnego z wojskiem, no to właśnie łapiemy się na tym, że sami już jakby używamy tego słownictwa.
1: A jak to wygląda w marynarce? Bo tam pewnie trochę rzeczy się różni, bo jest woda, no ale jednak na pokładzie tam musztra pewnie wygląda bardzo podobnie. Gdzie można zauważyć różnicę?
2: Tak, na pewno samo szkolenie ogólnowojskowe tyczy się każdego rodzaju wojsk, więc to jest dosyć uniwersalne. Tak nawiązując do tego słownictwa, no to my w marynarce mamy dużo specyficznych słów i konkretnych nazw. Chociażby bardzo częsty błąd, ludzie mówią, że my pływamy na statkach, my pływamy na okrętach marynarki. Tak samo jak nie ma łodzi podwodnej, bo nie ma żadnej cywilnej łodzi podwodnej, to jest okręt podwodny zawsze. Więc to jest częste, niestety wśród żołnierzy wojsk lądowych czy sił powietrznych tak samo się zdarzają takie błędy, więc trochę nas tam nie rozumieją za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o musztrę na okręcie życie jest bardziej dostosowane pod okręt, czyli jest na przykład malowanie tego okrętu. My na unitarce mieliśmy tak zwany obierak, czyli wszyscy siedzieliśmy na rufie, musieliśmy obierać warzywa na obiad, żebyśmy my mogli zjeść, ale tak samo marynarze, jeszcze wtedy była służba zasadnicza, więc oni też służyli na okrętach.
1: No, obieranie ziemniaków zawsze może się kojarzyć z wojskiem, chociażby tym osobom, które oglądają sporo telewizji. Czterej pancerni i pies, tam była nie jedna scena, gdzie ziemniaki się obierało na jakiś obiad, no coś żołnierze muszą jeść. Kucharz sam nie obierze ziemniaków, marchewki, pietruszki dla całego garnizonu.
0: Znaczy z tym zapleczem takim gastronomicznym to też powiedzmy, że jest różnie, bo jeżeli mamy jednostki, które na przykład są obsługiwane, po prostu są zatrudnieni pracownicy, którzy pracują na kuchni, ale też jeżeli mamy ćwiczenia poligonowe, wtedy jakby już wojsko musi być samowystarczalne, więc żołnierze rozwijają kasyno wojskowe, też takie słowo, czyli kuchnię całą, prawda, z całym zapleczem.
1: Czyli tam jedyne żetony to pokrojona w talarki marchewka.
0: Powiedzmy. No i właśnie tak jak mówię, i wtedy już żołnierze jakby przygotowują wszystkie posiłki. Są to najczęściej żołnierze z kompanii logistycznych, czy też plutonów logistycznych.
1: A zdarza się, że żołnierze korzystają z jakichś zewnętrznych źródeł, typu na przykład jakiś catering?
0: Tak, zdarza się to.
1: No na okręcie marynarki, żebym się tutaj nie pomylił, to raczej ciężkie do wykonania, bo śmigłowcem raczej nikt tego nie dowiezie, za drogie by to było, więc jednak trzeba siąść na rufie.
2: Tak, znaczy no okręty mają duże chłodnie, w których na ogół jest po prostu przechowywane jedzenie od portu do portu. Tak jak wodnik chodził na Morze Śródziemne, no to tam czasami było nawet przejścia po 2 tygodnie i wtedy na te 2 tygodnie musi być zapas jedzenia taki, żeby wojsko mogło zjeść. Do tego no zaraz pod dowódcy chyba najważniejszą osobą na okręcie jest kucharz. Ale narzekać nie możemy, bo...
1: Bo jutro nie ugotuje.
2: Tak. Nie, mamy świeży chleb pieczony często. Czasami kucharz, jak tam coś zostanie z obiadu, to mi pizzę zrobi. Także trochę sobie dogadamy w marynarce, jeżeli chodzi o jedzenie.
1: Czyli to menu nie jest jakieś ubogie, że codziennie to samo i wszyscy już po tygodniu, dwóch mają dosyć i kucharza ganiają po pokładzie?
2: Nie, kompletnie nie. Jedzenie jest naprawdę dobre.
1: Chciałem zapytać was jeszcze o jedną rzecz, ponieważ służycie w różnych formacjach. Jedna z nich to takie niebieskie berety. Tu mówię o porucznik Rzadkowskiej, Katarzynie Rzadkowskiej, która, przypomnę, jest moim i waszym gościem dzisiaj. Te niebieskie berety pojawiają się na misjach. Zresztą misje zagraniczne obie macie już w swoim żołnierskim CV. Jak wygląda właśnie misja? Co robią niebieskie berety? Bo one kojarzą się z tym, że krzewią pokój, niosą pokój w różne zakątki świata, ale to niesienie pokoju wcale nie jest łatwe, jak to wygląda z bliska?
0: U nas Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, tak jak już pan wspomniał, szkolimy

0: My po naszym rejonie odpowiedzialności prowadziliśmy spotkania z lokalną ludnością, z przedstawicielami władzy samorządowej, władzy powiedzmy religijnej, czy też z przedstawicielami szkół i instytucji.
1: Padło w Kielcach, ja dodam, że w Kielcach, a dokładniej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, bo tutaj taka jednostka się znajduje. Sporo spotkań każdego dnia i to wszystko, nie wiem, z jakąś obawą, bo na głowie jest niebieski beret, ale kabury i broni przy pasie nie ma.
0: Nie ma takiej potrzeby, żeby żołnierze przebywając na terenie jednostki nosili broń przy sobie. Broń, wiadomo, jeżeli wyjeżdżamy na strzelania, czy jeżeli jest oficer na służbie, wtedy ma przy sobie broń.
1: No bo tak przynajmniej mi osobiście kojarzą się żołnierze w niebieskich beretach. Ciężko mi sobie zwizualizować go właśnie z jakąś bronią. Z reguły to wygląda zupełnie inaczej, a zagrożenie jednak może być realne.
0: Ponieważ niebieskie berety są typowe dla misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tej chwili również trwa u nas taki kurs przygotowujący żołnierzy do wyjazdu na misję. Na misję właśnie w charakterze obserwatorów wojskowych i tam ci żołnierze noszą niebieskie berety czy też niebieskie hełmy i są bez broni.
1: A na czym polega ich zadanie? Bo obserwator wojskowy nie każdemu może jasno określić tymi dwoma słowami, jaki jest zakres obowiązków. Tu drugi nasz gość jest właśnie uczestniczką w zasadzie takiego kursu obserwatorów. Co należy do takich podstawowych obowiązków?
2: No, ponieważ kurs jeszcze trwa, więc na pewno całej wiedzy nie posiadam na ten temat. Natomiast no, jest to przede wszystkim monitorowanie sytuacji. To są misje w dosyć niebezpieczne rejony i naszym zadaniem jest po prostu monitorowanie przestrzegania różnych postanowień pokojowych, czy tego, jak te strony między sobą się umówiły. Natomiast absolutnie nie jest to żadna ingerencja w ich sprawy.
1: Czyli po prostu trzeba pilnować tego, żeby te wszystkie rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych były przestrzegane.
2: Dokładnie.
1: Waszym jednym z zadań jest raportowanie, czyli trzeba być dobrym obserwatorem.
2: Tak, zdecydowanie trzeba być dobrym obserwatorem, ale też trzeba umieć pisać, żeby móc w takiej jednej formie zawrzeć wszystko, co jest najważniejsze, a nie rozpisywać się na 20 stron, bo tego nikt nie będzie czytał codziennie. Takie raporty trzeba sporządzać codziennie, więc no, trzeba mówić krótko, zwięźle i na temat, jak my to mówimy.
1: Trochę jak w serwisach informacyjnych w radiu. Tam też trzeba krótko o sprawach, o których niektórzy choćby z mównicy sejmowej na przykład mogliby opowiadać godzinami. Jeszcze wracając do tych przygód na misjach, bo pewnie jakieś się zdarzały. Co się kojarzy z Kosowem w pierwszej kolejności? Tak już minęło trochę czasu, ale co przywołuje takie wspomnienie, co staje przed oczami?
0: Jest to piękny kraj. Osobiście lubię bardzo góry, a tam teren jest bardzo górzysty. I uważam, że jest to kraj z potencjałem, tylko trzeba by tam zainwestować sporo pieniędzy, żeby ruszyć na przykład z turystyką. Oprócz tego jest trochę właśnie zaniedbane, ponieważ łatwo można zauważyć wszędzie dookoła śmieci. I ludzie jakby też nie przestrzegają tego. Tak jak w Polsce na przykład się jedzie gdzieś, nie wiem, przez las, już nie widzimy, żeby gdzieś leżały śmieci, czy jakieś odpady, natomiast tam jest to spotykane.
1: To pierwsze, co przychodzi do głowy, jak się wspomina misję w Kosowie?
0: Nie minęło jeszcze aż tak dużo czasu tak naprawdę, żeby wraz z wspomnieniami. Ale nie, dla mnie teraz powiedziałam o takich jakby zewnętrznych przejawach, powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o takie wnętrze, był to dla mnie czas takiego poznania siebie. Poznałam też wiele wspaniałych osób, między innymi Dagmarę, która tu siedzi. I mówię, misja jest takim właśnie specyficznym czasem, gdzie możemy zobaczyć trochę, jak sobie radzimy w pewnych sytuacjach, chociażby rozłąka, nie wiem, z rodziną, z naszą ojczyzną, z tym, że jakby jesteśmy oderwani od takich codziennych problemów, bo tam mamy swoje zadania, tam mamy swój rytm pracy, a tutaj jakby życie toczy się zupełnie inaczej w kraju, a inaczej na misji.
1: Czyli misja w Kosowie to nie jest przeglądanie Facebooka, zamieszczanie postów i robienie selfie na tle tego wspomnianego krajobrazu.
0: To znaczy, jeżeli ktoś jest oficerem prasowym, to jak najbardziej należy to do jego zadań. I my akurat tam, gdzie pracowałam, tak jak wspomniałam, zajmowaliśmy się monitorowaniem sytuacji, więc jak najbardziej dokumentacja fotograficzna jest wpisana jakby w nasze zadania. Natomiast

0: Natomiast no też nie można jakby uznawać Kosowa za jakiś kraj, nie wiem, trzeciego świata, gdzie nie ma dostępu do Facebooka czy internetu, bo...
1: Nie, mi bardziej chodziło o to, o ten czas, który niektórzy poświęcają w bardzo dużej ilości do tego, żeby przeglądać media społecznościowe.
0: W wolnym czasie to ja już nie wnikam, co kto robi. Natomiast, no nie, jakby skupiamy się też na innych rzeczach, albo chociażby na tym, żeby razem wspólnie, nie wiem, zorganizować sobie czas, czy pójść na siłownię.
1: To odbijam teraz piłeczkę i to samo pytanie do drugiej pani porucznik, Dagmary. Z Kosowem co się kojarzy w pierwszej kolejności? Poza przyjaźnią z siedzącą obok Katarzyną.
2: To znaczy tak jak Katarzyna powiedziała, z zewnątrz dla mnie to były przede wszystkim śmieci i hordy dzikich psów ganiające po polach, co zresztą jest dosyć dużym problemem, ponieważ no, Kosowo jakby... Tam, schroniska dla bezdomnych zwierząt powiedzmy nie są ich priorytetem, w związku z tym tych bezdomnych zwierząt jest bardzo dużo i często się zdarza tak, że po prostu zagryzają ludzi przy drodze, którzy czekają na autobusy, średnio 2 osoby miesięcznie, więc to jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, góry też jak najbardziej piękne. Ja byłam w grupie Wkłady Narodowe do dowództw i sztabów i wraz z 6 innymi osobami siedziałam w bazie amerykańskiej. Znaczy 6 innymi Polakami. No dla mnie to było naprawdę duże doświadczenie, jeżeli chodzi o zobaczenie, jak wygląda organizacja taka sztabowa na misji, tak naprawdę, no powiedzmy w cudzysłowie na bojowo. Jak to wygląda, że są odprawy codziennie. Ja byłam akurat w sekcji też od spraw cywilno-wojskowych, więc dzięki temu dużo wyjeżdżałam też poza bazę. Właściwie cała połowa Kosowa była pod naszą jurysdykcją i musieliśmy jeździć na spotkania z policją, z lekarzami po całym kraju.
1: Całkiem sporo zadań na głowie.
2: Tak, no ale też jest i sporo ludzi, którzy się wspierają w tym wszystkim i sobie pomagamy.
1: No właśnie, bo wojsko to nie jest organizacja dla indywidualistów, to jest praca zespołowa, jeżeli coś trzeba wykonać. Są zresztą po to podziały robione na plutony, bataliony i tam jeszcze mniejsze oddziały. Po prostu jedna osoba na drugiej musi polegać. Da się tak bardzo szybko zbudować zaufanie, jakąś taką nić, czy tego po prostu się uczycie na unitarce już chociażby, że to jest jakby obowiązki drugiej osoby i można po prostu nie tyle jej zaufać, co mieć pewność, że ona to zrobi, bo to należy do jej obowiązków.
2: Tak, na pewno zaczyna się to na unitarce. Unitarka jest tak intensywnym okresem, że często się mówi, że ludzie w niedoli się łączą i tak chyba jest, bo potem te roczniki jednak gdzieś tam są zawsze ze sobą związane. My z moim rocznikiem się do tej pory spotykamy średnio tak ze 2 razy w roku, mimo tego, że ja po 2 latach odeszłam z akademii, wyjechałam za granicę. Natomiast zawsze jestem zapraszana i ci ludzie naprawdę gdzieś tam są w moim kręgu tych najbardziej zaufanych ludzi, ale się poznaje też nowych ludzi w trakcie służby i no na pewno nie jest tak, że można samemu przesłużyć te, nie wiem, 15, czy jeżeli ktoś chce więcej lat.
1: No, zawsze na pewno warto z kimś chociażby o czymś porozmawiać, podzielić się problemem, być może zwierzyć i na 2 głowy zupełnie inaczej rozwiązuje się problem, ale to chyba wciąga, bo cały czas sobie jesteście w wojsku, obie cały czas związane z mundurem i marzeniami też wybiegacie do przodu, bo jak rozmawialiśmy poza anteną, to też pojawiły się głosy o kolejnych wyjazdach, kolejnych misjach.
2: Tak, właśnie wczoraj otrzymałam informację, że prawdopodobnie pod koniec lipca będę wyjeżdżała do Sudanu Południowego. Także w moim przypadku wyjazdy to jest coś, co chciałam robić zawsze i póki co mi się to na szczęście udaje. No mam takie jakieś szczęście i do przełożonych, i do takich różnych zdarzeń, które mi się w życiu przytrafiają. Często jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
1: I korzystam z możliwości, które się otwierają.
2: Tak. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że jeżeli nie jestem do końca pewna, czy jestem w stanie wykonać jakąś pracę, to się na pewno zgodzę, a potem zobaczę, jak się ją wykonuje i się nauczę. Także ja na pewno zawsze najpierw działam, potem okazuje się, że nie żałuję i te rzeczy, które mi się przytrafiają, zawsze mają bardzo pozytywny wpływ na moją dalszą służbę.
1: Czyli jest to po części też metoda na zobaczenie jakiegoś kawałka świata, chociaż z turystyką to zapewne nie ma wiele wspólnego. Wiadomo, krajobraz za oknami nie wiem, jakiegoś pojazdu wojskowego, nie znam tej terminologii nazewnictwa, ale coś tam pewnie widać z tego krajobrazu i da się zobaczyć, ale na zwiedzanie na pewno czasu jest o wiele mniej, tym bardziej, że tak jak podkreślałyście obie, to są przede wszystkim obowiązki i z tego jesteście rozliczane. To, co w czasie wolnym, to wtedy można czegoś spróbować, chociaż nie wszędzie można pewnie iść, nie wszystko zobaczyć, nie wszystko zwiedzić, co by się chciało, ale też widzicie te kraje od zupełnie innej strony niż typowi turyści. Mi się pokazuje tylko tą frontową stronę, oni tej kuchni, tego zaplecza nie widzą.
0: Tak, to prawda, ponieważ tak jak już Dagmara wspomniała, wyjeżdżałyśmy zarówno ona, jak i ja na wiele spotkań. I tak naprawdę można było czasem dojeżdżać do wiosek właśnie, gdzie mieszkają ludzie, zobaczyć, że tak powiem, od kuchni, jak wygląda ich życie takie codzienne. Łączyło się to jakby właśnie z wykonywaniem naszych zadań, bo monitorowanie ich życia to było nasze podstawowe zadanie. Więc jakby to wszystko było ze sobą połączone i no i można było naprawdę zobaczyć, może nie zwiedzić, ale zobaczyć ten kraj.
1: Jakbyśmy mogli manipulować czasem i go cofnęli, to pewnie wasza decyzja będzie taka sama. Idę do wojska, ale jeżeli byśmy go mogli przyspieszyć o kilka lat, to gdzie siebie widzicie za 5, 10? Pewnie już co innego na pagonach.
0: Taką mam nadzieję, oczywiście. Jakby jest to trudne, ponieważ tak Mara na przykład wspomniała, czasem zdarzają się takie sytuacje, że po prostu z dnia na dzień trzeba podjąć decyzję i to jakby wywraca nasze życie zawodowe do góry nogami. Ja miałam taką sytuację, że będąc na misji zadzwonił telefon i w 3 godziny miałam podjąć decyzję, czy zostaję na kolejne pół roku. Więc no, mówię, to są czasami bardzo, bardzo szybkie i trudne decyzje. Natomiast w przyszłości chciałabym pracować za granicą, może właśnie gdzieś na placówce międzynarodowej.
1: A w przypadku porucznika marynarki za 5-10 lat?
2: Tak, dla mnie też na pewno struktury międzynarodowe są gdzieś tam celem w przyszłości i służenie na placówkach. Ale właśnie tak a propos podejmowania decyzji w 3 godziny, ja miałam z kolei odwrotną sytuację. Ja przez to, że byłam na misji, no, nie mogłam później wyjechać na placówkę, ponieważ nie byłam w stanie przejść wszystkich kursów, będąc w Kosowie. I gdzieś tam ta placówka mi umknęła. Ale dzięki temu z drugiej strony odkryłam, że w sumie może ta misja obserwatora by było czymś, co bym chciała robić i się udało. Znaczy, zobaczymy jeszcze tak naprawdę, ale miejmy nadzieję, że się uda. I tę taką pracę trochę bardziej, powiedzmy, operacyjną najpierw niż sztabową bym porobiła. A potem w przyszłości, no też miejmy nadzieję, że więcej na pagonach i gdzieś za granicą.
1: Czyli krótko możecie powiedzieć tym, którzy się jeszcze wahają, że jeżeli wojsko, to warto.
2: Tak, zdecydowanie do wojska warto iść. Jeżeli ktoś wie, że ma na tyle dużo samodyscypliny, żeby to wytrzymać, no bo to nie jest łatwy kawałek chleba na pewno.
1: Delikatnie powiedziane, dyplomatycznie. Taka sama rada dla tych, którzy się zastanawiają, stojąc gdzieś przed bramą WKU i zastanawiając się, a może jednak będę unikać tej kwalifikacji, bo w tym roku takich przypadków było bardzo dużo, gdzie na kwalifikacje wiele osób się nie zgłosiło, ale czy tym bardziej zdecydowanym też można powiedzieć jedno krótkie, warto?
0: Zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś myśli o tym, chce się sprawdzić, chce spróbować, uważam, że powinien to zrobić, że powinien się zgłosić. Jakby bardziej żałujemy tych decyzji, których nie podjęliśmy, niż tych, które podjęliśmy, więc jak najbardziej ja polecam. Bo tak jak mówię, zawsze jak rozmawiam ze znajomymi, to mówię, że kocham swoją pracę i zdania nie zmieniam póki co, a już parę lat służę w wojsku.
1: No tak, jeżeli się robi to, co się lubi i jeszcze ktoś za to płaci, no to żyć nie umierać.
0: Dokładnie tak. Nie ma się tutaj co oszukiwać. No. To jest po prostu, jeżeli się wiąże właśnie pracę z pasją, wtedy jest to sama przyjemność.
1: A jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Można się nauczyć tego, przyzwyczaić do tego, że jak ktoś wyda rozkaz, to choćby była najbardziej niepokorna dusza, to trzeba go wykonać?
0: Tak, jakby tego uczymy się od samego początku właśnie. Tak jak powiedział pan generał amerykański, jest takie fajne jego przemówienie, że jakby dyscyplina czy też kariera wojskowa zaczyna się od ścielenia łóżka i to prozaiczne, te prozaiczne czynności, one uczą nas pokory i uczą nas takiej właśnie samodyscypliny, żebyśmy później w trudnych sytuacjach umieli sobie radzić.
1: Czyli jeżeli ktoś zastanawia się, czy iść do wojska, czy nie, to powinien rano wstać i po porannej toalecie spojrzeć na swoje łóżko. Jeżeli jest zasłane, to być może zrobi karierę w wojsku, jeżeli nie, no to może trzeba spróbować czegoś innego w zupełnie innej dziedzinie, albo spróbować wojska i być może ono człowieka zmieni. A o wojsku pewnie jeszcze mogłybyście tak długo, długo opowiadać, bo przygód pewnie związanych z misjami było też co niemiara, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę, w zupełnie innym czasie i terminie. A dziś dziękuję za wizytę w studiu, za opowieści o wojsku. Mam nadzieję, że kogoś udało nam się do pójścia w kamasze przekonać. Przypomnę, że moimi waszymi gośćmi były dziś dwie panie porucznik. Pani porucznik Katarzyna Rzadkowska, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I porucznik marynarki Dagmara Broniatowska, dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: A wam życzę podjęcia trafnych decyzji. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Choć nasza audycja będzie trwała zaledwie pół godziny, to zapewniam was, że dzisiaj wybierzemy się w tygodniową podróż po Ameryce, a to ze sprawą książki 7 dni w siódmym niebie, amerykański sen, prawdy i mity, autorstwa Żanety Auler. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Żaneto, ciekawa koncepcja na napisanie książki i na opowiedzenie o Stanach Zjednoczonych w formie 7 dni. Skąd taki pomysł?
5: Pomysł, ja w ogóle lubię cyfrę 7 i tak ta siódemka gdzieś się przewija, szczególnie w tym roku. 7 lat już mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Wiek też taki będzie wskazywał w tym roku na siódemkę z tyłu. Nie to, że 70 coś. Tak?
4: Z tyłu, zaznaczmy, z tyłu.
5: Tak, z tyłu. I jak ta siódemka się kręci? A moje życie jest dosyć aktywne. Pracuję w turystyce, prowadzę dwie firmy w Stanach. I właśnie moja firma turystyczna przyjmuje bardzo dużo turystów z Polski, z którymi jeżdżę po różnych najciekawszych miejscach, zaczynając od parków narodowych, przez miasta takie jak Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas i wiele, wiele innych. I to 7 dni to jest taka pigułka, to jest 7 dni z mojego życia, ale jednocześnie to jest tylko taki właśnie background, czyli takie tło do tego, żeby opowiedzieć o najciekawszych miejscach do zwiedzenia w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie opowiedzieć o Amerykanach, o ich mentalności, o sposobie życia, o podejściu do życia, o problemach, z jakimi się borykają, w czym są najlepsi, w czym może nie do końca tacy dobrzy, mimo że tak myślą, że są. Także no, w tej książce staram się zawrzeć jak najwięcej, szczególnie no, dużo obserwacji, które nie są takie oczywiste dla kogoś, kto tam nie był, a są oczywiste, jak już tam przyjedzie i jeszcze szczególnie, jak się mamy okazję spotkać, ja dopowiem, to wtedy ta książka jest takim uzupełnieniem też.
4: Jasne, no to dobra, to po kolei. Gdzie przez te 7 dni zaglądamy?
5: Zaglądamy, najpierw zaczynamy od Los Angeles, bo tam mieszkam, także najpierw zabieram w pierwszym rozdziale gości, czytelników na taki dzień ze mną w moich dwóch firmach, odbieram syna ze szkoły, opowiadam wtedy o szkole amerykańskiej, o młodzieży, o stylu życia Angelinos, jak nazywamy mieszkańców tego pięknego miasta aniołów, takich szczegółach z życia, które są typowe dla Los Angeles, a niekoniecznie typowe dla ludzi mieszkających gdzie indziej, typu chodzenie cały dzień w klapkach i w leggingsach na przykład, bo a nie tylko cały dzień, cały rok, właściwie w różnych sytuacjach, czy do szkoły, czy na spotkanie biznesowe, na jogę, no właściwie wszędzie.
4: W Polsce trochę nie do pomyślenia,
5: no ale w szkołach amerykańskich, na przykład u moich dzieci, bo akurat jedno studiuje, drugi już właśnie kończy szkołę średnią, więc w szkołach jest zapis, żeby nie przychodzić na przykład do szkoły w piżamie, bo to ludziom wam
4: zdarza się,
5: przychodzi im to do głowy, widać często na lotnisku. I wciąż przychodzą, mimo że jest taki zakaz, to jednak widać w szkołach, na lekcjach dzieci siedzą w piżamach, no to jest po prostu nie do pomyślenia. Także najpierw w tym pierwszym rozdziale kręcimy się po Los Angeles, potem wsiadamy w samochód, jedziemy przez pustynię, Mojave, aż do Nevady, do kolejnego stanu, przejeżdżamy z Kalifornii, przekraczamy granicę i jedziemy do Las Vegas, szalonego Las Vegas, miasta grzechu, które jest na grzechu zbudowane, na grzechu zarabia. No jest to miasto dla ludzi młodych w każdym wieku, czyli młodych duchem. Zdecydowanie warte zobaczenia. W kolejnych rozdziałach zabieram do parków narodowych moich czytelników. Tam wszędzie, gdzie zabieram też również moich turystów realnych, którzy przyjeżdżają do Stanów, czyli parki narodowe, Wielki Kanion, Dolina Śmierci, Zion, Bryce, Yosemite. Przecudna przyroda, bo to jest to, co w Stanach naprawdę zachwyca. No i później się przenosimy, potem mam dzień wolny, co wcale w moim przypadku nie oznacza wolny, więc wtedy w tym dniu wolnym zabieram gości i siebie, żeby poznać miasto jeszcze lepiej, czyli jakiś spacer po górach, Malibu, spotkania towarzyskie, międzynarodowe towarzystwo, które w Los Angeles nie trudno, bo mieszkają tam ludzie z ponad 150 krajów świata, mówiące 200 językami. Także mieszanka jest na jednej kolacji, spotyka się Japonka, Chorwatka, Rumunka, ktoś z Tajlandii, z Afryki, z Etiopii miesza. Każdy przynosi coś ze swojej własnej kuchni. Oczywiście Polka, tak jest. I inne Polki, Polacy, których tam znam, z którymi się trzymamy razem i jest bardzo sympatycznie. Także, no i na koniec te dwa rozdziały ostatnio poświęcone są Nowemu Jorkowi. To Nowy Jork taki z punktu widzenia turysty, co trzeba zobaczyć, a ostatni rozdział to jest taki Nowy Jork widziany oczema młodych ludzi. Jestem, dlatego, że studiuje tam moja córka i ją często tam odwiedzam i ten Nowy Jork jakby dzięki niej poznaję na nowo.
4: A jaka jest różnica właśnie w tym spojrzeniu młodych ludzi na Nowy Jork?
5: Nowy Jork jest dosyć specyficzny. Wydaje mi się, że trzeba być młodym albo naprawdę bardzo młodym duchem i energicznym i z taką dużą dozą cierpliwości do tego miasta. Miasto jest piękne, niesamowite, ma szybkie tempo, ale może być też męczące dla niektórych. Natomiast może zafascynować właśnie, szczególnie młodych na studiach. No jest to miasto marzeń, aczkolwiek nie jest łatwe do życia. Trzeba sobie to powiedzieć. Jest takie powiedzenie nawet chińskie, które mówi, jak kochasz swoje dzieci, to wyślij je do Nowego Jorku, ale jak nienawidzisz swoich dzieci, to wyślij je do Nowego Jorku.
4: No to wiele obrazuje. Żaneto, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ myśląc o Stanach Zjednoczonych, mam wrażenie, że większość młodych ludzi pomyśli sobie właśnie o Nowym Jorku, o Los Angeles. Niewiele osób myśli o naturze. Ty na parki narodowe poświęcasz sporo miejsca w tej książce.
5: Uważam, że warto. Ja wiem, że ciężko jest przekonać kogoś, żeby pojechał do parku, o którym nawet nigdy nie słyszał, ale jak dadzą się przekonać, to naprawdę są później zachwyceni. Do tego stopnia, że nawet łezka wokół się kręci z wrażenia, bo żadne zdjęcie, żaden opis nie jest w stanie oddać tego piękna przyrody i tego rozmachu, bo to chodzi o rozmiary. Ameryka jest ogromna i te parki narodowe to nie jest tak, że można sobie wjechać jednego dnia przejść dwa szlaki na przykład. Nie, to trzeba zostać tydzień albo dłużej. My zazwyczaj nie mamy tyle czasu, jak przyjeżdżamy na wakacje na 10 dni, 14. Ale przynajmniej zobaczyć chociaż te podstawy, żeby sobie zamarzyć o emeryturze. Jeżdżąc, żeby można było pojeździć ze 3 miesiące co najmniej. Także tak, namawiam, żeby znaleźć trochę czasu na przyrodę, żeby się nie skupiać tylko na miastach. Bo miasta w przeciwieństwie do parków mogą trochę rozczarować. Bo my je widzimy najczęściej w filmach, a one potem w rzeczywistości nie do końca wyglądają tak, jak w tych filmach. A przyroda gwarantuje, nie rozczaruje.
4: Jest ekstra. Przeglądając książkę 7 dni w siódmym niebie, amerykański sen, prawdy i mity, zastanawiałem się, no nie jest to na pewno przewodnik, taki stricte, który znamy, prawda, z różnych wydawnictw. To jest trochę kronika twojego życia, to są twoje obserwacje, jakbyś to określiła?
5: Wydaje mi się, że to jest taki właśnie subiektywny przewodnik, ale okraszony moimi spostrzeżeniami. Ja mam tu taki troszeczkę, kilka lat w radiu i ta umiejętność obserwacji obserwacji spowodowała, że musiałam się podzielić. Dzielę się z turystami, oni właściwie mi tak namówili, że chcieliby usłyszeć i albo przeczytać więcej. I to była taka motywacja do napisania tej książki. Także ktoś, kto był ze mną na wycieczce, będzie czytał, to będzie się czuł, jakby był dalej w tym autobusie i słuchał, co ja opowiadam. Bo jest naprawdę bardzo dużo różnic mentalności Amerykanów. Także ta kronika mojego życia to tylko po prostu kwestia, że jest ubrany w siedem dni, ale jest dużo różnic takich mentalnych, o których nie wiemy, a które są bardzo, bardzo ciekawe. I zdecydowanie nie jest to siódme niebo. Ja mówię, że ten tytuł to tylko taka, no troszeczkę ironiczne, bo nie jest to siódme niebo. Ameryka boryka się z wieloma kłopotami, no których oczywiście nie eksportują, w sensie nie mówią o nich. Amerykanie mają zawsze to optymistyczne podejście, jesteśmy najlepsi, to mamy najlepsze. Zresztą też takie jest podejście do ludzi w każdym zawodzie i w każdej, i w szkołach, że mówimy o tym, co mamy najlepsze, co umiemy najlepiej, zwracamy uwagę u ludzi na to, czym się wyróżniają na plus, nie na minus właśnie.
4: Ale to chyba dobrze.
5: Bardzo dobrze. To jest to, co mi się podoba najbardziej. Ja widzę też po swoich dzieciach, jak one się zmieniły w szkole amerykańskiej. Szkoła amerykańska wychodzi z założenia, że nie będziemy oceniać ryby po tym, jak się wspina na drzewa, no bo ona nigdy w takich zawodach nie wygra. Po prostu oceniamy ją w zawodach, w których jest dobra, czyli w pływaniu. I to jest fajne. I to powoduje, że człowiek się staje taki troszeczkę bardziej wyluzowany, jakiś taki lepiej nastawiony do świata, bo wie, że nie patrzą na niego wszyscy pod kątem, co ci dzisiaj nie wyszło, co ci dzisiaj nie udało.
4: My Polacy mamy także sporo, narzekamy i lubimy to robić.
5: Tak, ale właśnie ja nie wiem, czy my lubimy, czy nam się to po prostu udziela, bo ja obserwuję swoich turystów, swoich gości i muszę powiedzieć, że oni bardzo szybko przestawiają się na ten amerykański styl i robią się bardzo otwarci, także w nas to drzemie głęboko gdzieś, tylko po prostu może nie mamy możliwości odkryć się tutaj, szczególnie jak
4: może
5: pada.
4: Może pod tą szerokością geograficzną, prawda? Mamy takie problemy, żeby być optymistami.
5: Być może. No coś w tym musi być, bo widzę, że jak naprawdę witam gości w Los Angeles, to oni już na lotnisku są wszyscy uśmiechnięci, więc nie wiem, czy ja mam takie szczęście, czy tylko wybrańcy przyjeżdżają tam do mnie, ale naprawdę nawet młodzież też jak przyjeżdża, no oni jeszcze może przez pierwsze 2-3 dni traktują mnie jak panią nauczycielkę i są troszeczkę spięci, ale potem już naprawdę mamy dobrą komitywę i współpracujemy się z młodzieżą rewelacyjnie. To jest jakieś moje nowe odkrycie w biznesie, w tym sensie, że fantastyczny klient, który wie, czego chce, dużo już wie o tych Stanach, nie zadaje żadnych zbędnych pytań, bo wszystko sam sprawdził, a jak nie sprawdził, to zaraz sprawdzi.
4: Zaraz to zrobi,
5: tak, dokładnie. No i są tacy chłodni, nie mówiąc już o tym, jak bardzo są inteligentni, jak dobrze znają język angielski, jak świetnie się są obyci w świecie, także jestem pod wrażeniem. Myślę, że polska młodzież mogłaby zawojować Amerykę i zawojować świat.
4: Ale poczekaj, są stereotypy o polskich turystach. Jest ich bardzo dużo.
5: No są, ale to nie wiem. W Stanach nie mówi się o polskich turystach, raczej się mówi o chińskich turystach, bo ich widać, no są w większych grupach przyjeżdżają i zdecydowanie te różnice kulturowe są bardziej wyraźne. Także na moich turystów nie tak specjalnie nikt nie narzeka, aczkolwiek są faktycznie. Moi kierowcy czasami, z którymi współpracuję już od lat, oni się pytają mnie, dlaczego Polacy są tacy właśnie smutni na śniadaniu, albo że go tak przechodzą, nie zagadają go przy tym śniadaniu, nie są już uśmiechnięci od ucha do ucha i wtedy się mnie pytają, czy ty jesteś w ogóle z tego kraju, o co ci chodzi? Ale ja im zawsze tłumaczę, staram się bronić nas pod tym kątem, bronić, że gdybyśmy, ja zawsze tłumaczę kierowcom, gdybyście wy przyjechali do Polski w odwiedziny, to każdy z tych turystów, który się może rano do ciebie nie uśmiechnął na tym śniadaniu, przyjąłby cię u siebie w domu, ugościł jak najlepszego, prawda, przyjaciela i odałby ci serce i wszystko. Mm-hmm. To jest akurat dla Amerykanów niezrozumiałe, bo oni się będą uśmiechać, będą mili, ale żeby gdzieś z nimi na kawę zaprosili do domu, to raczej nie. Chyba, że chcą coś sprzedać. Chyba, że chcą ci coś sprzedać, namówić cię na wejście do jakiegoś biznesu, to wtedy robią takie lunchy. Zresztą piszę o tym w swojej książce, że takie lunchy, niby takie networking między na przykład kobiety się spotkają razem gdzieś w domku, robią sobie razem lunch, no to potem każda pani po takim lunchu wypisuje gospodyni czek na $20 albo zostawia pieniądze w gotówce. Nam by to nie przyszło nigdy do głowy. Albo urodziny. Ostatnio mój znajomy urodziny organizował i zapraszał mnie na te urodziny już pół roku wcześniej. po czym przysłał mi link do wykupienia biletu na te urodziny i jeszcze na swoich urodzinach sprzedawał jakieś gadżety, na których zarobił, więc to jest amerykańska gościnność. Ja to opowiadam jako dowcip, bo to są fantastyczni ludzie, ale im do głowy nie przyjdzie, że można by było na własne urodziny zaprosić gości i tak od serca ich po prostu nakarmić.
4: Niczego nie oczekując. No niesamowita historia, tego jeszcze nie słyszałem. Żaneta, właśnie, bo rozmawiamy o twoim biznesie w Stanach Zjednoczonych. Ty ten biznes przeniosłaś z Polski, prawda? Rozkręciłaś go tutaj w Polsce i przeniosłaś go na realia Stanów Zjednoczonych. Powiedz, czy jest różnica w prowadzeniu biznesu w Polsce i w Stanach?
5: Jest, jest troszeczkę, tak, zdecydowanie. Właśnie ja przeniosłam to moje biuro podróży Fan Travel, które teraz operuje na rynku amerykańskim. Jeździłam tutaj po całym świecie właśnie z grupami, pokazując im świat i sama zwiedzając dzięki temu.
4: Super robota, nie?
5: Fantastyczna, fantastyczna. Naprawdę, to daje taką energię i ja to uwielbiam, to jest moja pasja. No teraz skupiam się na rynku amerykańskim. Są różnice, zdecydowanie. Właśnie ja, moi podwykonawcy to są Amerykanie, więc to borykam. Ja doskonale wiem, czego oczekuje polski turysta i wiem, co go rozczaruje, a co mu się spodoba, więc staram się być takim buforem między jedną grupą a drugą. Te w Stanach Zjednoczonych te napiwki tak powszechne, które Polaków szokują, mnie nadal szokują, bo napiwek zdecydowanie w Stanach to nie jest napiwek, tylko to jest jakby ostatnia opłata, taka finalna, która jest przerzucona na tego ostatniego klienta. De facto zostawiając napiwek w restauracji, my płacimy pensję kelnerowi. To może zadziwiać, więc ja nazywam się sama siebie opowiadaczem Ameryki, bo chcę tę Amerykę wytłumaczyć, dlaczego tak to jest i skąd to się wzięło, żeby po prostu zniwelować żeby ten odbiór był lepszy po prostu, żeby się skupić na tym, co dobre, a nie na tym, co złe.
4: A sama przeprowadzka do Stanów była trudna?
5: Nie, w moim przypadku nie. Ja byłam w Stanach już w 95 roku, spędziłam tam 6 miesięcy mieszkając w Chicago i wtedy jeżdżąc po całym kraju, a później byłam ponad 30 razy właśnie z grupami. No i wtedy też troszeczkę o tych Stanach miałam inne pojęcie, mimo że mi się wydawało, że znam. Także przeprowadzka, nie wiedziałam czego oczekiwałaś. Także nie momentalnie jakoś się przestawiłam.
4: Jeszcze w temacie twojego biznesu zajmujesz się organizowaniem podróży i chciałem zapytać właśnie, czy z twojej perspektywy lepiej jest sobie zorganizować taką podróż, czy na przykład spontan wyruszenie właśnie do jakiegoś parku krajobrazowego, spontaniczne, czy to jest lepsze rozwiązanie?
5: Każde rozwiązanie jest dobre, wszystko zależy od budżetu, od liczebności grupy, od wieku, od odporności na niewygody, także, albo braku odporności na niewygody. Także jest mnóstwo takich czynników, które wchodzą. Ja oczywiście zachęcam ludzi, żeby podróżowali. Nieważne jak, ale żeby podróżowali, żeby zobaczyli ten przepiękny kraj. Ale trzeba w Stanach mierzyć siły na zamiary. To jest faktycznie drogi kierunek. Mimo, że on się wydaje może tani, ale to są takie kruczki, które Amerykanie stosują. Że cena nigdy nie jest podana, ta cena finalna. Do ceny trzeba jeszcze odliczyć podatek, potem jeszcze w usługach wchodzi napiwek, potem jakieś resort fee na przykład gdzieś w hotelach Las Vegas, się okazuje, że tak naprawdę na końcu to wcale nie jest tak ładnie, jak miało wyglądać. To są właśnie kruczki, z którymi ja też się borykam jako przedsiębiorca, ale już jakby wiem, że one na mnie tam w którymś momencie spadną. Ale polecam, żeby... Można oczywiście wypożyczyć samochód, przejechać cały kraj. Trzeba pamiętać, że to są tysiące kilometrów. Nawet jak się tutaj człowiek kręci tylko po zachodniej części Nevada, Arizona, Kalifornia, Utah i chce zobaczyć kilka parków i podstawowe miasta, to jest takie 4000 kilometrów to momentalnie. Mhm. Sam przejazd z San Francisco do Los Angeles to jest jak z Krakowa do Gdańska. Samo miasto Los Angeles ma ponad 26 autostrad i żeby się przemieścić z jednego miejsca na drugie, to zajmuje czasami półtorej godziny. Zresztą Angelinos, jak gdzieś można dojechać w godzinę, to dla nich już jest blisko. To jest jak zaraz obok.
4: No w Warszawie zupełnie inna jest ta perspektywa,
5: no,
4: prawda?
5: No właśnie, to jest po prostu ta perspektywa tych wielkości jest. W Stanach jest wszystko duże, zaczynając od parków narodowych, przestrzenie, łóżka w pokojach, porcje jedzenia, wszystko jest duże.
4: Dobrze, ale jeżeli zostaniemy przy tym planowaniu podróży, ty jako ekspertka, od czego byś zaczęła?
5: Zaczęłabym od Nowego Jorku, bo jest cudowny, ale oczywiście nie można na nim skończyć. Nie polecam łączenia wybrzeży, nie polecam przejeżdżania aż całości, bo to jest naprawdę długa droga. Polecam, żeby sobie to rozłożyć na raty. Zwiedzić wschodnie wybrzeże, zwiedzić potem Florydę, to też jest po tej wschodniej stronie, i potem się przenieść na zachodnie, albo zacząć od zachodniego, tam zawsze czekam na was. I koniecznie właśnie Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah, tam jest ta kondensacja parków narodowych tej przyrody i bardzo różnorodnej, także mamy najwyższe góry na kontynencie, Sierra Nevada, i zaraz mamy największą depresję, czyli Dolinę Śmierci. Mamy wspaniałą linię brzegową, gdzie można jeździć rowerem na setki kilometrów. Mamy pustynię i mamy duże miasta, i mamy lasy, sekwoje, no po prostu tam jest wszystko. Właściwie cała Kalifornia to jest jak oddzielny kraj, większy od Polski, więcej ludzi tam mieszka, także na samą Kalifornię można by mieć miesiąc i będzie jeszcze za mało. Mi jest wciąż mało. Jestem tam 7 lat i cały czas właściwie w każdy weekend można robić coś innego.
4: Podróżujesz też?
5: Prywatnie podróżuję jak szalona. Uwielbiam to, także jak tylko znajdę jakąś lukę w grafiku, to podróżuję po Stanach i po świecie cały czas, także dopiero co wróciłam z karnawału w Rio.
4: O, super.
5: Niesamowicie było.
4: Powiedz, bo mówiłaś o tym, że polska młodzież, jak przyjeżdża do Stanów, jak oprowadzasz ich po Ameryce, jest bardzo otwarta, ale czy zdarzają się takie przypadki, że ktoś boi się otwartości, boi się poznania nowej kultury?
5: Wydaje mi się, że młodzież nie ma, Polska absolutnie takiego strachu przed nową kulturą. Mi się wydaje, że są bardzo tego ciekawi i bardzo na to otwarci, wręcz wypatrują tego. Natomiast z tym samą otwartością jest gorzej. I ostatnio coś, co mnie bardzo zaskoczyło podczas rozmowy z młodzieżą, teraz byliśmy na Florydzie taką przyjemną grupą, pozdrawiam moją grupkę z Częstochowy, co przyjeżdża do mnie co roku. Bardzo, bardzo ich lubię, świetnie się z nimi podróżuję, i oni powiedziały mi młodzież, że one by w życiu po angielsku przy swojej pani od angielskiego się nie odezwały. A ja ich obserwuję na co dzień, ja widzę, jak sobie dają świetnie radę, dla nich nic nie stanowi problemu. Mówią przepięknie po angielsku, to, że zrobią gdzieś tam błąd, oczywiście każdy robi błąd, ja robię ich mnóstwo.
4: No po polsku też robię mnóstwo błędów.
5: Oczywiście, cały czas. Chodzi o to, żeby na nim przejść do porządku dziennego, poprawić się i iść dalej, a nie żeby go rozstrząsać. A ta młodzież jest taka, ja przekonana jestem, że w polskich szkołach, chodziłam do polskich szkół, więc wiem, jak jest. A my się tak zamykamy przed, żeby nie popełnić tego błędu, jakby to był koniec świata. Amerykanie mają tak na zasadzie, ojej, to nic, no idziemy dalej, nic się nie stało. No
4: tak, to fakt, jakby sposób edukacji, sposób nauczania języków obcych w Polsce jest bardzo skomplikowany. Ja sam mam z tym problem właśnie i też pytając o te obawy, miałem na myśli język, bo kiedy sobie myślę, że miałbym wyjechać na wakacje do Stanów, nawet do jakiegokolwiek innego kraju, w którym też oczywiście możemy porozumieć się w języku angielskim, no to pojawiają się już we mnie obawy, prawda?
5: No,
4: może się nie dogadam.
5: Nawet ich nie miej w ogóle, zapomnij o tych obawach. Dogadasz się rewelacyjnie i wszyscy będą zachwyceni, że mówisz. Amerykanie mówią z błędami, jestem. To jest dopiero problem. Amerykanie, młodzież amerykańska, koledzy mojego syna, mojej córki, ja byłam zaskoczona, że nie potrafią napisać słowa. Do tej pory nie wiedzą, że stawia się S na koniec w liczbie mnogiej, na koniec wyrazu. Robią z apostrofem dopełniacz. No po prostu podstawy, które tutaj w pierwszym roku miesiącu nauki angielskiego
4: no to już
5: mamy.
4: Tak, trzeba
5: to
4: umieć.
5: Są podstawy, a oni piszą posty na Facebookach, na Instagramie z takimi błędami, albo często też ludzie dorośli, moi instruktorzy, ja non stop poprawiam, mimo że to ja jestem nie stamtąd. Oni piszą hi, yogis, zwracają się do kolegów i piszą jogi, apostrof, S. Ja mówię, co to jest? Po prostu. A młodzież polska zna ten język, niesamowicie się boi, żeby jakiegoś tam błędu w wymowie. To nie ma znaczenia, tam mieszkają ludzie z tylu krajów świata, że każdy ma jakiś akcent. I właśnie ludzie się nie oceniają, bo jakby się w takim miejscu każdy non-stop krytycznie oceniał, no, w sensie innych, no siebie i innych, to strasznie się umęczy. Mm-hmm. Tak się zmęczy, że nie będzie miał siły już żyć i tym życiem się cieszyć. Więc lepiej sobie odpuścić.
4: No to super, język nie jest naszą barierą. A powiedz, obserwujesz młodzież, ponieważ po pierwsze przyjeżdża do ciebie młodzież z Polski, no a po drugie twoje dzieci, prawda, musiały gdzieś tam zetknąć się z młodzieżą amerykańską. Czy tutaj też upatrujesz jakieś różnice w mentalności?
5: Są różnice, dlatego że młodzież amerykańska bardzo mało podróżuje. I to, jak mówię podróżuje, to nie myślę tylko oczywiście o wyjazdach za granicę. 30% Amerykanów ma tylko paszporty, tylko 30%. I jeżdżą.
4: Niesamowite. To jest niesamowite. A po Stanach jeżdżą chociaż?
5: Właśnie nie mają za bardzo na to czasu, bo jest bardzo mało urlopu, ludzie nie mają urlopów, mają 7 dni, czasami 10 dni, więc jak słyszą nawet moi pracownicy, których zatrudniam 15 Amerykanów u siebie w klubie, fitnessu, takim małym butikowym i jak ci moi pracownicy widzą, gdzie ja zabieram polskich turystów, Wielki Kanion i kolejne parki, to oni jeszcze, większość z nich nigdy tam nie była.
4: Ale słyszeli przynajmniej.
5: Słyszeli, oczywiście. No każdy słyszał o Vegas. O Vegas to marzy każdy i starają się tam jechać. Amerykańskie dzieci spędzają, na przykład kupują sobie, rodzice im kupują takie wejścia do Disneylandu na cały rok i oni spędzają raz w miesiącu na przykład dzień w Disneylandzie. Cały czas to samo powtarzają. Dorośli ludzie potrafią chodzić do Disneylandu kilkanaście razy w roku, nie myśląc o tym, że można wyjechać jednak gdzieś w świat, że ten świat poza Ameryką istnieje. I ta młodzież właśnie, ja mówię, oni od małego, bardzo mało czasu spędzają na koloniach, na obozach, bez rodziców, więc właściwie często jest tak, że dopiero wyprowadzają się z domu, idąc na studia. Mhm. Więc to już, no nie mają tego zaprawienia w bojach, jakie ma polska młodzież, która jest tutaj, przecież się patrzy co chwila, obozy, wyjazdy, zielone szkoły, no to nie trzeba przecież jechać daleko, można jechać 50 kilometrów od miasta swojego, wystarczy, żeby się zintegrować z innymi, no, zmierzyć się ze sobą, bez mamy, jak się jest małym, potem starszym, już no do inne problemy wchodzą, także to są te różnice, ja znam amerykańskie rodziny, gdzie dzieci całe wakacje siedzą. Dzieci, to ja nie mówię o bardzo o biednych, tylko po prostu z normalnej, klasa średnia domów i nigdzie nie wjeżdżają. Fakt, że mają może w Los Angeles akurat ten ocean i plaże blisko, więc mogą codziennie iść na surfing, na rower, to pomaga, ale chodzi o to, że nie wyjeżdżają i faktycznie mało podróżują. Ja jeżdżę dużo po świecie i widzę młodzież z Kanady, z Australii, z Europy, robią taki backpacking gdzieś tam po Europie, po Ameryce Południowej. Amerykanów nie widać, ale to też się wiąże z finansami, bo Amerykanie są tymi dociśnięci długami, oni wszystko, to jest życie na kartach kredytowych i młodzież, kto na przykład idzie na studia, studia kosztują około 70-60 tysięcy dolarów za rok, te takie najlepsze oczywiście, znaczy najlepsze, te dobre, najlepsze to już wiadomo, to jest tam inna liga, ale studia kosztują bardzo dużo i młodzież już wpada w pierwsze długi. Mhm. Jak jeszcze w liceum już nie miała.
4: Na samym
5: i później
4: początku.
5: Trzeba te długi po studiach spłacać, potem trzeba wziąć, wiadomo, samochód, bo bez samochodu nie ma życia, na przykład w takim LA samochód, potem iPhone na kredyt i wszystko na kredyt i no i te wakacje to już jest ostatni punkt. Mhm.
4: A jak twoje dzieci reagowały na przeprowadzkę? Odnalazły się w szkole?
5: Odnalazły się bardzo szybko. Ja myślałam, że to będzie pot, krew i łzy, a okazało się, że właśnie nie. No pierwszy rok, wiadomo, to był taki przejściowy, bo jeszcze nie miał aż takiej swobody rozmawiania, ale poszło to o tyle szybciej, że właśnie zrobiły w liceum 2 lata w jeden rok. No i moja córka poszła na studia, jak miała 17 lat, bo po prostu nudziło jej się w liceum, nie chciała tego czasu tracić, także jest teraz na trzecim roku Uniwersytetu Nowojorskiego i skończy, jak będzie miała 21 i wtedy będzie mogła się legalnie napić pierwszego piwa, bo w Stanach Zjednoczonych można dopiero
4: spożywać. Już będzie po studiach.
5: Właśnie my to zawsze sobie z tego żartujemy. Syn też idzie w tym roku, aplikował na studia, zobaczymy, gdzie się uda dostać, mając lat 17, także przyspieszyli ze względu na to, że ta powszechna nauka jest dosyć na dużo niższym poziomie. Ja to tłumaczę polskim młodzieżom, jak opowiadam, to oni nie wierzą, że tylko 6 przedmiotów w szkole, że nie można nie zdać, że w sensie do końca liceum trzeba jakiś przedmiot zaliczyć, którego się nie zaliczyło w pierwszej klasie czy w drugiej, ale raczej nikt nie zostaje na drugi rok. No i naprawdę jest łatwiej. No studia już są oczywiście, uniwersytety są w czołówce uniwersytetów światowych, więc uniwersytety no, są, robią dobrą selekcję i jak już się tam dostanie, to już jest naprawdę super sukces i to jest dobry poziom. Ale szkoły powszechne to no, pozostawiają wiele do życzenia. Tam, w Stanach też mamy teraz reformę.
4: Też jest reforma. A polska młodzież zazdrości takiego systemu nauczania, czy raczej
5: z tego, co widzę, to tak. Z tego, co widzę, to tak. Myślę, że polska młodzież jest bardzo mocno dociśnięta ilością zajęć.
4: No tak, obowiązków jest mnóstwo.
5: Obowiązków i stresów i dodatkowo. Jest łatwiej w Stanach, zdecydowanie. Nie wiem, jakie to ma przełożenie później, bo ja mówię, ja troszkę, mi się bardzo podobał amerykański styl, takie dawanie kredytu każdemu na starcie, ale teraz widzę też oczywiście te minusy tego, bo w Stanach się to faktycznie daje kredyt i nauczyciel mówi do dziecka dziękuję ci, thank you for coming, że dziękuję, że przyszedłeś do szkoły i takie dziecko w szkole mówi, a no to jak już przyszedłem, to już wystarczy, już jestem, już jest świetnie, a to nie jest świetnie, to trzeba się troszeczkę pouczyć. No i faktycznie oni nie mają geografii na przykład w szkołach, przez wszystkie, przez podstawówkę, gimnazjum i szkołę średnią. No zostawia ich to troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o wiedzę. Ale no, może im się żyje z tym łatwiej. Może to nie jest potrzebne. Może nie jest po prostu potrzebne
4: kierunkujemy się na studiach,
5: encyklopedii w głowie.
4: W Polsce faktycznie jest jakby bardzo dużo przedmiotów i w konsekwencji też niewiele w tej głowie zostaje po skończeniu liceum, prawda? Bo musimy się rozdrabniać na...
5: No właśnie. A w Stanach jest coś, co mi się podoba, że jak ktoś ma zostać kierowcą autobusu, to on będzie tą pracę wykonywał z pasją, będzie z niej dumny i wszyscy go będą za to szanować. I on nie musi mieć ambicji, żeby robić doktorat, że nie musi, albo żeby nawet mieć magisterkę, to nie jest mu potrzebne do tego. A przecież są potrzebni ludzie we wszystkich zawodach i trzeba ich szanować za to, co robią.
4: A twoje dzieci planują przyszłość w Stanach?
5: Tego nie wiem. Na razie córka cały czas straszyła nas, że pójdzie do Europy na studia i faktycznie dostała się do Berlina, do Barcelony, dostała się tutaj na uczelnię, ale na szczęście wybrała ten Nowy Jork. Zawsze mam trochę bliżej, to tylko 5 godzin lotu, a nie 12 do Europy, także cieszę się i myślę, że zostaną jeszcze przynajmniej przez kilka lat, a później to kto to wie? No, nie wiem, czy ja zostanę.
4: No tak, widzę, że bardzo jesteś otwarta. No właśnie, no to my jesteśmy też bardzo otwarci na zwiedzanie Stanów Zjednoczonych i myślę, że 7 dni w siódmym niebie to jest dobry początek, jeżeli ktoś jeszcze nie był, żeby się zarazić i złapać bakcyla na Stany Zjednoczone, no a potem oczywiście spotkać się z Żanetą Auler na miejscu w Los Angeles.
5: Zapraszam bardzo serdecznie, najpierw na strony mojej książki, a później do mnie, do Miasta Aniołów. Będę czekać.
4: No to widzimy się, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję ślicznie.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o pasji. Pasji do motoryzacji. Każdy chyba gdzieś w pewnym etapie swojego życia, niezależnie od płci, interesował się czterema kółkami. Jedne przyciągały wzrok, bo były ładne. Inne przyciągały nie tylko wzrok, ale i ucho, bo wydawały ciekawe dźwięki z rury wydechowej i przede wszystkim ten warkot silnika, w tym można się zakochać. Zakochał się swojego czasu także mój dzisiejszy rozmówca, Piotrek Urbański. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, słuchacze.
1: Właśnie, zaczęliśmy na początku o tym, że można się zakochać w dźwięku silnika. W jakim silniku i w jakim brzmieniu ty się zakochałeś?
6: Kocham każdy silnik, każde chyba brzmienie. Im głośniej, tym lepiej. No, powiedzmy, do pewnego stopnia, bo jak trzeba zrobić daleką trasę bardzo głośnym samochodem, to jednak zacząłem odczuwać dyskomfort. Chyba się starzeję, ale bo kiedyś nie stanowiło to dla mnie najmniejszego problemu wsiąść samochód przygotowany do sportu z ryczącym, naprawdę ryczącym wydechem, zrobić 200 km w jedną i 200 km w drugą stronę. A w tej chwili wybieram jednak coś bardziej cichego, coś przyjaznego.
1: Przede wszystkim, żeby było praktycznie, a czym jeździsz, albo inaczej, w czym dłubiesz wieczorami?
6: W czym dłubię wieczorami? No moim konikiem, moim hobby, moją pasją i w pewnym sensie, można powiedzieć, miłością motoryzacyjną jest FSO Polonez. Jest to autko z 83 roku, więc taki typowy, klasyczny, jak to się popularnie mówi, Borewicz.
1: Dopieszczasz, doglądasz, dokupujesz części, no właśnie, z tym może być problem.
6: Tak.
1: Jak sobie radzisz?
6: Radzę sobie w prosty sposób. Mam duży zapas własnych części, które gromadziłem przez lata. Nawet ostatnio przy okazji likwidacji mojej firmy robiłem przegląd różnych rzeczy i cóż, powiedzmy, znalazłem trochę swoich części. Uzbierałem tego w sumie 15 kartonów.
1: Na pewno sentyment do tego pojazdu, bo ta miłość skąd się wzięła. Swój pojazd ostatnio też odchudzałeś. To było na potrzeby wyścigu. Miał być jak najlżejszy.
6: Tak, mój Polonez przygotowany jest do sportu amatorskiego, ale to, co przy nim robię, staram się robić jak najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, profesjonalnie, w miarę oczywiście moich możliwości. Waga jest bardzo istotna w przypadku sportu samochodowego. Jest to największy wróg przyspieszenia, bo możemy zwiększać moc silnika, no powiedzmy, o jakiś duży procent, ale kurczę, masa cały czas będzie nas przytrzymywać i zabijać. Dużo lepiej, szybciej i łatwiej jest po prostu wyjąć, co się da ze środka, oczywiście w jakichś tam granicach rozsądku, bo warto wiedzieć, że trzeba zostawić pewne elementy, choćby tak na przykład tapicerkę na drzwiach, deskę rozdzielczą, wskaźniki i chociaż to dwa siedzenia dla kierowcy i pilota i będziemy mieli znaczny zysk na masie. Jest to dużo łatwiejsze, szybsze niż jakiekolwiek właśnie zwiększanie mocy silnika. No poza tym odbije się też na prowadzeniu naszego samochodu, bo te wszystkie rzeczy tak naprawdę zdejmujemy z tej górnej części auta. To, co jest najcięższe, czyli cały ten układ jezdny, jak silnik, skrzynia biegów, wał napędowy, most, zostaje na dole. Czyli w pewnym sensie ma to wpływ również na prowadzenie samochodu. Samochód staje się bardziej przewidywalny, bardziej stabilny. Na przykład ja poprzez usuwanie poszczególnych części samochodu odelżyłem auto o 160 kg, a jest jeszcze pewien zapas wagowy, bo sprawa wygląda w ten sposób. Seryjny Polonez...
1: To nie była sama szpachla?
6: Nie, właśnie mi trafił się w ogóle bardzo zdrowy egzemplarz, natomiast seryjny Polonez waży 1140 kg. Mój po zważeniu wykazał 980 kilo, przy czym osiągnąłem to przez wyciągnięcie wszystkich wygłuszeń, tapicerek, foteli, podłokietników, różnych takich drobiazgów, które jak się okazało dość dużo ważyły. Natomiast są jeszcze możliwości, są pewne rezerwy, bo zostawiłem seryjne szyby. Szyby są dość ciężkie, a można je zastąpić na przykład nie tyle szybami, co kawałkami tworzywa takimi jak poliwęglan. Pleksy nie polecam, ponieważ łamie się na takie bardzo ostre kawałki i może w przypadku, nie daj Bóg, jakiegoś dzwona, czyli wypadku, nas uszkodzić. Dlatego poliwęglan byłby lepszy, ale jakoś jeszcze nie zdecydowałem się na ten zabieg, więc myślę, że te kolejne 30 kg po wymianieniu większości szyb jest do urwania.
1: No wszystko jednak trzeba robić z głową, bo ten środek ciężkości samochodu powinien zostać nienaruszony, żeby to auto nadal się prowadziło, tak jak powiedziałeś, przewidywalnie.
6: Przewidywalnie, tak. Natomiast ze zmianą środka ciężkości nie ma akurat tutaj jakiegoś problemu, bo Polonez uchodzi za auto, które źle się prowadzi, które jest, powiedzmy, mało przewidywalne. Ja Polonezami można powiedzieć, że jeżdżę od urodzenia. Praktycznie zawsze jakiś w rodzinie był, zawsze tata miał Poloneza, dłubał przy nich, poprawiał, usprawniał. Poldek ma tą zaletę, że właśnie ma ten ciężki swój układ napędowy. To jest z jednej strony jest wada, bo powiedzmy, wiadomo, masa jest wrogiem przyspieszenia, ale z drugiej strony to jest dość nisko umieszczona masa, czyli mamy most, który jest powiedzmy te 10-15 cm od ziemi, jego główka, wał napędowy tak samo, skrzynia biegów około 20 cm i silnik też mniej więcej 20 cm od ziemi. Te elementy są ciężkie i skutecznie trzymają auto. Należy wziąć pod uwagę, że buda jest lekka, więc w sumie to wypada to nieźle. W sumie prowadzenie mnie tego autka, mojego egzemplarza, naprawdę zaskakuje, bo z poważnych modyfikacji zawieszenia to cóż, poszedłem dosłownie jakimś takim, można powiedzieć, programem minimalnym, czyli bardzo twarde amortyzatory. Z tyłu drążek stabilizatora i to z poważnych modyfikacji właściwie wszystko.
1: Powiedziałeś w pewnym momencie, że Polonez źle się prowadzi. Przypomniał mi się odcinek takiego słynnego programu nagrywanego w Anglii przez BBC, gdzie Polonez był bohaterem jednego z odcinków i prowadzący ten program łapał się za głowę, prawie rwał włosy z głowy, oceniając cudo naszej motoryzacji.
6: Tak, po części trzeba się zgodzić. Bierze się to z kilku przyczyn, ponieważ w pewnym okresie produkcji FSO dążyło do maksymalnego uwygodnienia samochodu, zrobienia z niego auta jakby luksusowego. Robiono to poprzez na przykład błędny zabieg zmiękczania tylnego zawieszenia, czyli zamiast przewidywanego i produkowanego zresztą najpierw zawieszenia z resorem z tyłu trzypiórowym, wprowadzono resor dwupiórowy, który był znacznie bardziej miękki. Stosowano na przykład dość miękkie amortyzatory, przez co auto naprawdę potrafiło, źle prowadziło się, szczególnie podczas pokonywania szybkich łuków. Swoje też robiły opony, które no niestety nie były to opony niskoprofilowe, tylko to były opony na pełnym profilu, które przy jakimś tam powiedzmy niedopompowaniu bardzo się podwijały podczas właśnie szybkiej jazdy, więc ja rozumiem tutaj akurat krytykę pana Clarksona, bo miałem przyjemność jeździć autami seryjnymi, miałem zresztą nawet takiego Poloneza, który był dramatyczny, jeśli chodzi o prowadzenie się, to w ogóle wymagało błyskawicznej, natychmiastowej interwencji, przeróbki, ale przyniosło to spodziewany efekt. Także wcale się nie dziwię temu programowi i opinii pana Clarksona.
1: No ale przede wszystkim auto, które miało być luksusowe, które miało zmodyfikowane tylne zawieszenie, w założeniu nie miało być autem sportowym.
6: Oczywiście, te dwie rzeczy ze sobą się gryzą, ale żeby sprzedać dobrze auto na zachodzie, trzeba było promować je przez sport. W latach 70. FSO połączyło to sprzedaż ze sportem przy okazji produkcji i sprzedaży dużego Fiata, czyli polskiego Fiata 125P. Te samochody dobrze się sprzedawały, również dlatego, że osiągały dobre wyniki sportowe, udział w takich rajdach jak Monte Carlo, Akropol, kończenie tych imprez z dobrymi lokatami i udział jeszcze w innych, mniejszych i większych imprezach rajdowych na zachodzie odbijał się korzystnie na sprzedaży. Trzeba o tym pamiętać, że duży Fiat, który był bezpośrednio poprzednikiem Poloneza, doskonale sprzedawał się w krajach zachodnich, bo był po pierwsze, jak na tamte warunki, niedrogi, po drugie, co dobrze wykonany i trzecie, zapewniał przyzwoite osiągi. Mało kto już o tym pamięta, że duży Fiat był montowany w Egipcie, ale także również w Tajlandii. Nawet na tych rynkach auto udawało się eksportować, sprzedawać, mimo na przykład, że na rynkach dalekowschodnich była ogromna konkurencja, choćby ze strony licznych japońskich firm motoryzacyjnych. A jednak duży Fiat znalazł tam swoją niszę i do tego stopnia, że opłacało się uruchomić montownię.
1: No poza tym duży Fiat też wyglądał. Wygląd do dziś budzi zainteresowanie innych kierujących, ale porozmawiajmy nie tylko o Polonezach, bo w waszej grupie tych aut jest więcej. To nie są tylko polskie klasyki motoryzacyjne, bo są też inne perełki.
6: Oczywiście. Samochodów jest, można powiedzieć, mnóstwo. Wiadomo, większość z nas dysponuje autami polskiej motoryzacji, polskiej myśli technicznej. Ale mamy też kilka innych ciekawych autek, tak jak chociażby Jugo kolegi Michała. Jest to Jugo Coral, samochód z roku 90 bodaj 8, czyli już chyba praktycznie końcówka produkcji. Mamy też Mazdę 626, która należy do kolegi Mieszka. Bardzo fajny japoński samochodzik, już zarejestrowany na żółte blachy, chociaż sylwetka wydaje się dość mocno współczesna, niemniej jednak ten samochód ma już prawie 30 lat. Jest też i Volkswagen Garbus. Mamy też kilka Trabantów w grupie.
1: Wspomniałeś o żółtych blaszkach. To jest marzenie fana motoryzacji, mieć auto właśnie zarejestrowane jako zabytek, bo ma to swoje plusy i minusy i każdy chyba rozważa we własnym gdzieś sumieniu, czy to mu się najzwyczajniej opłaci.
6: No właśnie, to co jest tak, że każdy ma swoje zdanie na ten temat, na temat rejestrowania pojazdu jako auto zabytkowe, czyli na tak zwane właśnie żółte blachy. Ja przez chwilę też myślałem o zrobieniu sobie opinii pojazdu historycznego, zarejestrowania go na żółte blachy i tak dalej, ale z drugiej strony uznałem, że skoro ja tym autem się ścigam, nie daj Bóg coś zmajstruję, typu dzwon, pognę budę, będę miał jakieś kłopoty ze strony, powiedzmy, konserwatora zabytków. Czyli w moim przypadku jest to nieopłacalne. Natomiast w przypadku osób, które użytkują auta generalnie tylko i wyłącznie do weekendowej jazdy, na zasadzie potoczymy się, jedziemy na zlot, jedziemy na spot, żółte blachy są zupełnie uzasadnione, można powiedzieć, bo po pierwsze, nie musimy robić przeglądu. Nie są to, wiadomo, wielkie koszty, bo to jest 100 zł w skali roku. Także są już jakieś zyski, tutaj można powiedzieć, finansowe. Poza tym, w takim przypadku, kiedy jeździmy autem zabytkowym i nie daj Bóg, ktoś nas auto zarysuje, uderzy, będziemy mieli jakąś kolizję, to ponieważ jest to zabytek, to auto będzie musiało być doprowadzone do stanu takiego jak przed wypadkiem, czyli nie będzie możliwa na przykład szkoda całkowita, która w przypadku, załóżmy, duży Fiat Polonez według taryfikatora pewnie będzie warty 600 zł. Czyli my to, załóżmy, przy oficjalnym cenniku naprawimy dwa elementy.
1: No tak, trzeba przede wszystkim o takie auto dbać, ma to swoje korzyści. Stara motoryzacja, od której zaczęła się przygoda twoja i kolegów z grupy. Ty poszedłeś w Polonezy, mówiąc kolokwialnie. Pozostali mają inne marki samochodu. A skąd u ciebie wzięło się takie zamiłowanie? Powiedzieli, że tata zawsze miał Polonezę. To takie z ojca na syna przechodzące zainteresowanie?
6: To tak, dokładnie. W ogóle tak to właśnie wygląda. Wszystko zaczęło się w 80 roku. Ja wtedy miałem 6 latek i dziadek z tatą postanowili, że trzeba zmienić samochód na nieco nowszy. Poprzednio mieli dużego Fiata. Akurat padło na Poloneza. Na Fiata 132 nie było ich stać, bo to były już naprawdę dość drogie wtedy samochody. Polonez zresztą też tanie nie był, ale powiedzmy tak, dziadek dysponował gotówką, a tata miał odpowiednie kontakty, żeby zorganizować taki samochód, ponieważ no cóż, wiadomo, talony, przydziały, więc auto zostało kupione w Krakowie, w BOMIS-ie, czyli Biuro Obrotu Maszynami i Samochodami. To była taka firma, która sprzedawała lekko uszkodzone lub samochody czy maszyny, które się, lub takie, które nie przeszły jakiejś kontroli jakości. I stąd się wziął Polonez w rodzinie. Ja pamiętam swoją pierwszą przejażdżkę tym samochodem, kiedy byłem na tyle mały, że mogłem jeszcze stanąć z tyłu samochodu. Chyba wtedy się zaraziłem jakąś chorobą polonezową i od tamtej pory zawsze w rodzinie był jakiś Polonez. Ten czy inny, ale zawsze jakiś był.
1: A jak połączyły się wasze losy, czyli kolegów z grupy nieformalnej? To też były zloty, bo na nich

0: Chyba, czyli praktycznie można powiedzieć od zawsze. Nawet nie pamiętam już, gdzie niektóre osoby poznałem. Jest nas grono, tak jak mówiłem, może niewielkie, ale jednak jest. Nie jestem w stanie spamiętać, gdzie kogo poznałem, bo najczęściej było tak. Ktoś ma takie auto, ktoś mnie z kimś zapoznał, ktoś mnie z kimś spotkał, gdzieś kogoś spotkałem na ulicy, bo masz fajny samochód. Zaczęliśmy gadać, wymieniliśmy numerem telefonu, gdzieś żeśmy się spotkali. I tak to się już jakoś potoczyło. To po prostu o wszystkim w gruncie rzeczy zdecydował przypadek, niż jakieś tam celowe szukanie ludzi do takiej grupy. Czasami spotykaliśmy się gdzieś na jakichś zlotach, spotach, na jakichś zawodach sportowych, także to tak to właśnie się stało, że powstała taka grupa, powiedzmy, z potrzeby.
1: To też łatwo się poznać przy poszukiwaniu części. Ktoś kogoś poleci, ktoś zna kogoś, kto ma zapasowy na przykład most do Poloneza i już warto się z nim skontaktować, znajomość zostaje.
0: Tak, właśnie tak to, kurczę, się odbywa. Czasami gdzieś postawię samochód i przejdę się, wysiadam z niego, wsiadam do niego. Wie pan co, bo ja robię porządki w garażu i ja coś tam będę miał, czy coś, to jakieś wymienimy się na przykład numerami. Często jest tak właśnie, że ludzie troszkę starsi ode mnie, którzy mieli kiedyś takie samochody i gdzieś tam coś włożyli, schomikowali w garażu, chcą mi odsprzedać takie elementy. Najczęściej jednak są to rzeczy, które już mam, więc no niestety nie kupuję na zapas, bo Holender, więcej zapasu już chyba nie upchnę w swój garaż, piwnicę, kanciapę i coś jeszcze. Wiem, że tych części mam dość dużo i tak. No, cóż, chyba jeszcze gdzieś coś pewnie zapomniałem, gdzie leży.
1: Skoro mowa o częściach i o dłubaniu przy swoim samochodzie, bardzo często też spotykacie się ze sobą, wymieniacie nie tylko doświadczeniami, ale pomagacie sobie też przy niektórych remontach. Przed jednym ze zlotów, dzień przed zlotem, wiem, że wymienialiście skrzynię biegów.
0: To akurat robił Dominik właśnie z Michałem, robili to w Polonezie, wymieniali skrzynię biegów, tak. Ja akurat robiłem coś przy swoim Polonezie, byłem w garażu przez dosłownie chwilę, zdaje się, gmerałem przy zapłonie albo przy... Nie, jak gmerałem przy gaźniku i przy pompie paliwowej. Nagle trach, telefon, słuchaj, bo jest taka sprawa, bo nie możemy sobie z tym poradzić, więc zaraz muszę zobaczyć, jak to wygląda w książce. Drugie, mam skrzynię biegów na wierzchu, zobaczę, jak wygląda element, który próbujecie wyjmować. Niestety tak z zewnątrz tego nie wyjmiecie. Musicie odkręcić dzwon, czyli inaczej obudowę sprzęgła, dopiero dostaniecie się do uszczelniacza. Okej. Tak to właśnie wygląda. Część rzeczy można sobie pomóc, choćby właśnie taką dobrą radą. Nie jest potrzebna obecność czyjaś, bo załóżmy tą operację, którą robili moi koledzy. Dwie osoby wystarczają zupełnie. Czasami wystarczy tylko, powiedzmy, podpowiedzieć, słuchajcie, trzeba zrobić tak i tak.
1: Teraz żyjemy w czasach, gdzie serwisy samochodowe są na lewo i na prawo. Można auto przy odpowiednim nakładzie gotówki naprawić. Nie trzeba się znać na tym, co jest pod maską. Wy podchodzicie do tego zupełnie inaczej, bo tu wszystko musi być dopieszczone, musicie znać ten samochód na wylot. Każda śrubka, każda sprężynka musi być dokładnie wyoglądana na wszystkie strony, rozmontowana, pewnie też i złożona. Ale jakie auto polecilibyście osobie, która zaczyna przygodę, zrobiła prawo jazdy, szuka tego pierwszego samochodu? Jeszcze nie jest może jakimś pasjonatem motoryzacji, ale będzie stawiać swoje pierwsze kroki za kierownicą. Warto skierować się właśnie ku takim Fiatom, Polonezom, poszukać tego typu aut, czy może zupełnie inny kierunek, coś innego, gdzie można zarazić się pasją do motoryzacji?
0: Tu są różne szkoły. Niektórzy radzą, żeby kupić auto jak najbardziej typowe, coś bardziej współczesnego, co będzie, załóżmy, proste, łatwe w naprawie. No, nie chcę wymieniać marek, prawda, bo będzie wtedy to kryptoreklama, ale są, załóżmy, samochody, do których części są dosłownie na każdym złomowisku, w każdym sklepie i można je kupić za naprawdę nieduże pieniądze i to chyba byłoby najrozsądniejsze, zacząć od czegoś takiego. No chyba, że ktoś, kurczę, się upiera i chce mieć coś klasycznego, ale jednocześnie dość jeszcze typowego, no to może jednak Polonez. Może Polonez Plus w wersji z, powiedzmy, takiej, która była produkowana do 2002 roku, bo kurczę, to już zaczyna się... 15 lat już go nie produkują, czyli zaczyna się już robić prawie auto klasyczne. Ale jednocześnie na tyle jeszcze miłe i współczesne w prowadzeniu, bo choćby z tego względu, że ma wspomaganie kierownicy i ten układ pracuje dużo lepiej. Bo trzeba pamiętać, że w dużym Fiacie, ani w Polonezie, nie było nigdy wspomagania układu kierowniczego. i on chodził z pewnym takim oporem, szczególnie przy manewrowaniu na ciasnym parkingu.
1: Trzeba było też mieć trochę siły w rękach.
0: Tak, trzeba było też mieć właśnie trochę siły w rękach, szczególnie

0: jeśli układ kierowniczy, no cóż, był niedokładnie, że tak powiem, wyregulowany. Nie, to jest taka rzecz, że mało kto zwraca uwagę na to, czy jest olej w przekładni kierowniczej. I ile go jest? Doświadczyłem czegoś takiego w jednym z moich poprzednich aut i okazało się, że moja żona jest w stanie manewrować spokojnie polonezem na parkingu bez nadmiernego wysiłku, więc no kwestia wiadomo zadbania, ale to się tyczy każdego samochodu, czy to będzie marka X, Y, czy jeszcze jakaś inna.
1: To, jakie auto wybrać się na sam początek, to oczywiście w twoim przypadku będzie tylko jedno polecenie, to będzie polonez. A czy miłośnik...
0: Nie chcę mówić o jeszcze jednej marce, Fiat Cinquecento. Albo Fiat Seicento, tylko że w wersji Sporting. Bardzo zawsze mi się podobały. Miałem przyjemność pojeździć przez chwilkę takim samochodem, na zasadzie powiedzmy użyczenia. O kurczę, naprawdę fajne autko. Dobrze się prowadzi, nieduże, wygodne do manewrowania w mieście. Aczkolwiek też w większości chyba wersji nie było wspomagania układu kierowniczego, ale tego nie jestem pewien.
1: No i jak na początek przede wszystkim też tanie auto, a wiadomo, że budżet studenta czy ucznia szkoły średniej nie musi być jakiś kosmicznie duży, raczej to będzie poszukiwanie wariantu oszczędnego. A czy pasjonat motoryzacji, czyli osoba, która, tak jak mówiliśmy, znowu użyję tego określenia, dłubie przy swoim samochodzie i wyjeżdża nim w weekendy, to musi być taki właśnie niedzielny kierowca, który tylko gdzieś tam wolno sobie przejedzie, żeby zobaczyć, czy to auto tak się sprawuje, jak przez cały tydzień prac nad nim miał autor na myśli?
0: Nie, no jak gorąco zachęcam do jeżdżenia na co dzień, kurczę, autami klasycznymi, chociaż wiadomo, że no każdy z nas chce je oszczędzać jak najbardziej, żeby generalnie starczyły jak najdłużej. Przede wszystkim z tego, co się orientuję, z tego, co rozmawiam z ludźmi, najbardziej nam wszystkim chodzi o nadwozie. O popularnie mówiąc blachę. Ponieważ wiadomo, że w zimie nasi wspaniali drogowcy w ramach walki z lodem, ze śniegiem sypią ogromne ilości solanki, czy też rozlewają właściwie tą solankę na naszych drogach, co powoduje nadmierną korozję na naszych wspaniałych bolidach, więc dlatego z nas większość nie jeździ po prostu zimą. Natomiast w lecie ja zachęcam, jak mamy chwilę wolnego, garaż odpalić, klasyka, przejechać się, jest miło, sympatycznie. Ja czasami tak właśnie robię, kiedy załóżmy mam chwilę wolnego, potrzebuję się zrelaksować 5, 10, 15 minut przejażdżki, parę kilometrów. Inaczej wygląda w ogóle dzień. Gęba mi się sama śmieje, zaczynam się cieszyć. Inny świat, po prostu. Wsiadam w auto, które na początku mówię, kurde blade, denerwuje mnie. Jezu, dyfer wyje, gaźnik przerywam. Nie, kurtka, w ogóle za parę minut wszystko się uspokoi. Jadę, dodaję gazu, wszystko jest pięknie. Rewelacja, po prostu bomba.
1: Ale jest takie auto, które chyba może sprostać tym działaniom drogowców, odporne na solankę, bo tutaj karoseria to raczej nie są blachy, to popularny karton, niektórzy mówią Ford karton, po prostu Trabant.
0: Trabant, tak, tu zaskoczenie. Konstrukcja jest metalowa, natomiast samo poszycie zewnętrzne jest zrobione z tworzywa, które się nazywa duroplast. To rzeczywiście nie rdzewieje. Natomiast pozostałe elementy, tak jak na przykład progi i elementy podłogi, dość często poddają się tej korozji. Ja pamiętam, że kilku moich kolegów miało trabanty i właśnie dość często były wymieniane lub wzmacniane progi i elementy bodaj mocowania tylnego zawieszenia, o ile się nie mylę, bo one lubiły gnić, ale to lepiej jakby na przykład ci, którzy się siedzą w tych trabantach, lepiej by to wszystko ładnie objaśnili niż ja, który powiedzmy trabanty znam z doskoku, że tak powiem. O.
1: Ale progi to przypadłość chyba każdego samochodu i to nie tylko klasycznego czy zabytkowego, ale i samochodów współczesnych. Po pewnym czasie progi, podwozie dają sobie znać. A tak jeszcze a propos podwozia, to ja pamiętam, mój ojciec też jeździł polonezem, dużym Fiatem i co roku przed zimą zawsze był taki jeden generalny zabieg. Auto wjeżdżało do garażu, na kanał i co się odbywało? Konserwacja podwozia.
0: Tak, robiono to kiedyś namiętnie, co roku, choć nie wiem, czy to też było dobre robienie tego rokrocznie, bo jak to się popularnie mówi, lepsze wrogiem dobrego. Jejku, pamiętam, że mój tata porządnie zabezpieczył auto tak naprawdę raz. Zaraz po kupnie było częściowo rozebrane, dosłownie tak to wyglądało, bo ta procedura ojciec powtarzał, czy miał dużego Fiata, Malucha, Żuka, czy Poloneza, to zawsze. Pamiętam, że w Polonezie odkręcał nawet przednie błotniki, żeby je dokładnie wysmarować jakimiś tam swoimi miksturami od wewnątrz. Napuszczał jakiejś substancji dodatkowo we wszystkie tam możliwe zamknięte profile. Część do niektórych nawet robił specjalne dziurki, wywiercał oczywiście od strony wewnętrznej, żeby się dostać i zalać je jakąś magiczną miksturą, którą sam sobie tam wymyślił. Rzeczywiście to pomagało. Potem tylko raz na jakiś czas ta odpryśnięte kawałki gdzieś tego zabezpieczenia, które gdzieś tam odprysnęło, odpadło od jakichś uderzeń, od jakichś obcierek tam od spodu, prawda, wiadomo, jeździmy, coś możemy przytrzeć, o jakiś krzaczek, coś tego typu rzeczy, czy o po prostu nierówności na drodze, to tata zabezpieczał to, ale już tak potem nie robił, że powiedzmy co roku odświeżał. Generalnie pierwsze auto, pierwszy Polonez mojego taty wytrzymał 17 lat bez żadnego remontu blacharskiego i muszę powiedzieć, że ja jeździłem tym samochodem potem. Potem jeździł mój cioteczny brat i nikt nie robił żadnych poważnych prac konserwacyjnych, tylko powiedzmy właśnie takie stopniowe, powiedzmy gdzieś, a tu trzeba zrobić małą zapraweczkę od spodu, bo pojawił się kawałek gołej blachy, to pach, jakiś podkładzik reaktywny plus tak zwany Vitex. I to pomagało. Generalnie wiem, że ludzie robili takie rzeczy, co roku odświeżali, ale tu też trzeba powiedzieć jedno. Dużo zależało od blachy, z której było zrobione nadwozie. To właśnie od egzemplarza. To niestety taka była przypadłość polskiej blachy, że ona często była złej jakości, że korodowała nie od zewnątrz, tylko od wewnątrz, bo była albo odkwaszona, czy też odsiarczona, coś takiego. No było to wiadomo związane z tym, na przykład w latach 80. No różnie staliśmy z produkcją z, i często i gęsto blachy nadwoziowe były tłoczone z tego gorszego gatunku blach przeznaczonych na coś innego tak naprawdę. No niestety, no, zdarzało się to nagminnie, że nowe auto gniło na placu fabrycznym. Dosłownie już gdzieś pojawiała się pierwsza korozja. Spotkałem się z takimi przypadkami, czy to powiedzmy koledzy mojego ojca, czy ojciec opowiadał mi o takich przypadkach, że auto, czy to był mały Fiat, czy to był duży Fiat, czy Polonez, gdzieś już właśnie korozja pojawiła się na etapie stania w fabryce na placu.
1: Pielęgnacja podwozia to jedno, pielęgnacja nadwozia to drugie, prace w silniku, kiedy już to wszystko jest dograne, auto wypolerowane, wyjeżdża się z garażu, wyjeżdża się na ulicę i widzi się te spojrzenia, czasami zazdrosne, czasami ten uśmiech na twarzy innych kierowców, u którego widać w oczach, że wzbudziły się jakieś wspomnienia po tym, jak zobaczył czy to Poloneza, czy to dużego Fiata, to ten chyba najprzyjemniejszy moment, kiedy właściciel takiego zabytkowego, klasycznego samochodu siedzi za kierownicą swojego auta.
0: Tak, to prawda, jest to moment tej satysfakcji, że ta nasza praca, ten nasz wysiłek włożony w utrzymanie, w konserwację tego samochodu, w ogóle przywrócenie go, powiedzmy, na drogę, nie poszedł na marne, że to jednak było coś warte, bo wiele osób mówi, no po co ci to, po co ty to robisz? Zostaw to, weź, kup sobie normalny samochód, odłóż to, to bez sensu, to bzdura. Nie, to właśnie w takich momentach widać, że to my, jeśli można tak powiedzieć, mieliśmy rację, że ten wysiłek gdzieś włożony w to, co robimy, jest opłacalny, tylko nie w taki stricte materialny sposób, tylko można bardziej taki wymiar jakby po części duchowy, prawda, że to jednak okej, fajny kawał dobrej roboty, ludzie podnoszą kciuk, pozdrawiają, ktoś pomacha, ktoś gdzieś tam zatrzymuje, chce pogadać, bo tata miał takiego, bo dziadek miał, o takim jeździłem, czy coś. Panie, kurczę, bladet, jak to jeszcze tyle lat i taka zdrowa buda, na tej zasadzie się to toczą się takie właśnie rozmowy. Jest to ten moment satysfakcji i chyba każdy z pasjonatów ma takie momenty, kiedy wyjeżdża swoim autem na drogę i ludzie odwracają za nim wzrok, patrzą, kurczę, rety, dawno nie widziałem takiego samochodu, nie? Ale fajny. Jest to bardzo miłe i bardzo sympatyczne.
1: Przygód na pewno było całe mnóstwo. Mi jednak pozostaje życzyć, aby tej satysfakcji ze spojrzeń innych kierowców i tych ciekawych rozmów na trasie było jak najwięcej. Oczywiście też życzę, żeby Poldek wytrzymał jeszcze przez wiele, wiele lat w tej samej kondycji, która pewnie i tak będzie co roku gdzieś poprawiana, podreperowywana.
0: Na razie Poldek musi się poddać niestety właśnie operacji jakiejś blacharskiej. Może nie bardzo dużej. Są pewne ubytki na zasadzie takich bardzo typowych miejsc. To znaczy się podłoga, punkty mocowania lewarka, jedna dziura w bagażniku w kącie nadwozia. To podobno też typowe miejsce, aczkolwiek ja pierwszy raz spotkałem, żeby tam rzeczywiście Poldek mignił, bo w poprzednich 5 egzemplarzach nie miałem problemu z tym punktem. No chyba, że akurat w tym akurat właśnie jest ta byle jaka blacha, bo samochód nie ma śladów jakiejś naprawy blacharstwa kierniczej, bo na początku myślałem, że może gdzieś on był trachnięty tyłem. Nie, kurczę, wygląda na to, że rzeczywiście gdzieś jednak to ten kawałek tej właśnie takiej gorszej, słabszej blachy się trafił. Tak, ma feler, zresztą auto jest fabryczne, lakier fabryczny, nigdy nie malowane, a ciekawostką w moim aucie jest to, że jeden błotnik jest z przedni jest z cieńszej blachy, drugi jest z grubszej blachy. I takie myki też się trafiały w fabryce. Po prostu montowali to, co akurat było na składzie.
1: No, takie były czasy. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w tej przygodzie z motoryzacją, a dziś dziękuję za rozmowę, za garści ciekawostek i historii związanych z motoryzacją. Jednocześnie naszych słuchaczy też zapraszamy do tego, żeby spróbować samemu coś zrobić przy swoim samochodzie, a być może gdzieś ten bakcyl uda się go złapać, kto wie, może tych klasycznych samochodów dzięki temu na naszych drogach będzie jeszcze więcej. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i waszym gościem był dziś Piotr Urbański, dumny właściciel Poloneza z grupy nieformalnej Świętokrzyska Klasyka Motoryzacji. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś znów moimi gośćmi w studiu Pasjonaci porozmawiamy o pasji do fotografowania. Fotografować obecnie może każdy. Sklepy mamy zalane aparatami. Każdy może wybrać coś dla siebie w dowolnym przedziale cenowym, ale to jest moda lat ostatnich. Ze mną pasjonaci, którzy zaczynali o wiele wcześniej, zanim ta moda na lustrzanki, tanie lustrzanki się rozpoczęła. Ale może przedstawię moich gości. To Ania Kaleta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Marcin Jarosław Białek, witam.
4: Dzień dobry, witam.
1: Na początek, no właśnie, jak już powiedziałem o tej historii kilkuletniej, to zapytam o waszą historię, kiedy ten pierwszy raz aparat trafił w rękę i okazało się, że bardzo dobrze pasuje.
4: To znaczy, pierwszy raz gdzieś tam wyciągnąłem starego Zenita mojego taty. To była podstawówka. Także to był taki klasyczny aparat, który chyba każdy miał gdzieś w domu. I na tym aparacie były moje pierwsze kroki robione w fotografii. Pierwsze odbitki później. Na chwilę potem w podstawówce zaprzestałem fotografowania i wróciłem dopiero w liceum plastycznym, kiedy rzeczywiście mieliśmy już na poważnie zajęcia z fotografii i kiedy można było bardziej jakoś zgłębić ten temat. No i to właśnie tak od liceum się zaczęło rozwijać. I fotografia, i tak naprawdę równorzędnie różne inne sztuki plastyczne. Bo to i malarstwo, rysunek, grafika. Także to wszystko idzie jakby jednym torem i się rozwija.
1: W twoim przypadku można powiedzieć, że odzwierciedlanie rzeczywistości w różnorakiej formie.
4: Tak, bo tak naprawdę fotografię wykorzystuję właśnie w grafice. I szukam różnych motywów też graficznych fotografii na przykład. Także jedno z drugim się u mnie myślę, że przenika i gdzieś jedno na drugie wpływa.
1: Ania, twój pierwszy aparat w ręce? To już była cyfra?
3: No nie, u mnie troszkę inaczej to było. Troszkę inaczej, bo mniej profesjonalnie. Ja to zaczynałam od takich małych kodaczków. To były takie małpki kiedyś tam, bardzo dawno temu w podstawówce. Ale z tego tak sobie robiłam odbitki, coś tam sobie próbowałam. To było w podstawówce. Później tak samo jak Marcin, poszłam do liceum plastycznego. Ogólnie tak sztuką się zajęłam, w sensie podstawowym, i fotografii trochę mniej, troszkę odeszła ta fotografia. Zawsze tam gdzieś była, z tyłu głowy, zawsze gdzieś myślałam o fotografii, ale nie, dopiero tak naprawdę na poważnie to się zajęłam fotografią, powiedzmy 3 lata temu, to niedługo. I od tej pory już tak działam prężnie, że się szkolę, że współpracuję z różnymi kółkami fotograficznymi. Tak, no początki były takie tylko dla własnej przyjemności, nic takiego większego, żadnych takich większych zapędów fotograficznych.
1: Ale można powiedzieć, że to był eksperyment.
3: Tak, to na pewno były eksperymenty. Udane i mniej udane. To się zgadza. Super frajda. Zawsze mi to super frajdę sprawiało, bo Po liceum plastycznym wyjechałam też, mnie nie było w Polsce około 7 lat i tam też, tam już miałam cyfrowy aparat i zawsze gdzieś tam był ze mną ten aparat, zawsze gdzieś się ten temat przewijał, przyjaciele, znajomi namawiali mnie i to w sumie cały czas mnie namawiali, żebym sobie poszła w tym kierunku, bo mi to fajnie wychodzi. Ja troszkę byłam oporna, bo wtedy zajęłam się zupełnie czym innym, bankowością. ale wróciłam do Polski, wróciłam do korzeni. Zaczęłam teraz, rok temu zaczęłam naukę na wydziale artystycznym. No i fotografia. I teraz właśnie od 3 lat fotografia już na poważnie już. No też eksperymenty w dalszym ciągu, ale takie pod kontrolą bardziej profesjonalistów.
1: Eksperymenty cały czas. No tych eksperymentów nie dało się uniknąć w czasie, kiedy nie było matrycy elektronicznej, nie było cyfrowej fotografii, wszystko było zamknięte na klatce, na kliszy i była taka jedna wielka obawa po zakończeniu filmu, co z tego wyjdzie, jakie będą zdjęcia. Dopiero niespodzianka, jakby bańka pryskała, jak się odbierało zdjęcia gdzieś w zakładzie fotograficznym. Chociaż jak się ma większą wiedzę na temat fotografii, to tych niespodzianek chyba jest mniej. Można odpowiednio przewidzieć, co na tym zdjęciu będzie, albo inaczej. Można zaplanować, co na tym zdjęciu ma być i jak to ma wyglądać.
4: Tak, no cała sztuka polega na tym, żeby właśnie nie widząc tak naprawdę od razu efektów, to jest taka była magia fotografii kiedyś, nie widząc od razu efektów, trzeba było tak ustawić aparat, żeby wiedzieć mniej więcej, co wyjdzie. Teraz można faktycznie eksperymentować dużo łatwiej, bo dużo szybciej pokazują się efekty. A wtedy trzeba było, ja miałem taką technikę, że każdą klatkę zapisywałem dokładnie, jaka była ekspozycja, jaka była przysłona, w jakich mniej więcej warunkach było robione zdjęcie, żeby poznać właśnie wpływ przysłony, czasu na to, jakie będę miał efekty później. I tak się uczyłem. Później oczywiście no, już tego nie robiłem, ponieważ mniej więcej wiedziałem, co może wyjść. I tak naprawdę każdemu na przykład bym polecał wziąć stary aparat analogowy i zacząć od tego. Nie robić, nie wiem, 1000, 2000 zdjęć, zapisując je na karcie pamięci, potem próbując gdzieś wyszukać jakieś dobre ujęcie, tylko na początku nauczyć się myśleć fotograficznie, dobrze kadrować, wiedzieć, że ma się na przykład tylko 36 strzałów, tyle, albo 24, zależy jaką kliszę, ewentualnie 12, jeśli się na przykład średnioformatowym aparatem fotografuje. I takie ograniczenie ilościowe fotografii jest bardzo dobre, przede wszystkim dla nauki, dlatego żeby jakąś tą wiedzę rozbudowywać, no i nie na ślepo nie robić zdjęć, a może coś wyjdzie.
1: Takie podejście uczy chyba tej fotograficznej pokory.
4: No fotografia to jednak jest to skupienie, wiedza i no jakiś taki chwila zastanowienia nad tym, co chcemy pokazać i w jaki sposób. No myślę, że rzeczywiście to też uczy pokory, bo nagle się film kończy i mamy mieć materiał.
1: Trzeba wcześniej zaplanować, co na tym filmie ma się znaleźć. Oczywiście mówimy o filmie o negatywie fotograficznym. To taka dobra szkoła na początek? Dobre podejście, jeżeli zaczynamy przygodę z fotografią?
4: Tak.
1: Czy od razu seria 1000 i później wybieramy 10?
4: Nie, myślę, że taka nauka poprzez właśnie, jeśli nie mamy nawet dostępu do tego aparatu analogowego, nie chcemy wywoływać, czekać, to faktycznie można sobie ograniczyć ilość miejsca na karcie, znaleźć jak najmniejszą, robić zdjęcia w RAW-ach, żeby one jak najwięcej zajmowały. Można sobie też na którychś warsztatach robiliśmy taki eksperyment, że zaklejaliśmy ekrany, na których się pojawiały informacje, zdjęcie i informacje o tym zdjęciu, tak żeby robić je na ślepo i myśleć o tym, co może wyjść. Dopiero później patrzyliśmy, co wyszło.
1: Te początki fotografii to chyba jeszcze jedna rzecz, którą zaobserwowałem u siebie, jak robiłem zdjęcia. Przynosiłem z jednej imprezy około 400 i musiałem się nauczyć kasować zdjęcia. To chyba na początku najbardziej boli, kiedy usuwamy te klatki, które gdzieś są poruszone, nie wyszły, albo ktoś wszedł nam w kadr. To właśnie jest największy ból, kasować.
3: Szczególnie jeśli jest tak, że na przykład kadr jest taki, wow, super i w ogóle, a tu jest mydełko. To jest ból, po prostu. Albo ktoś wszedł, albo, nie wiem, jakieś paproszek. Ale to jest najgorszy ból, no ale trzeba to robić, bo no bo później jest tego tyle, że to się nie da tak ogarnąć. To najfajniej właśnie mieć swoje, a zresztą jak ja na przykład u siebie po reportażu, po jakiejś sesji, to już kasuję w sumie na etapie aparatu, w sensie, że jeszcze nie, zanim zgram na komputer, to już kasuję, chwilę przerwa, I robię selekcję taką wstępną. Później jest tego mniej i jest mniejszy ból kasowania. Ale tak, zdarza się, że trzeba coś kasować i zawsze to jest szkoda. No.
1: Fotografią zajmujecie się już od wielu, wielu lat. Jest to wasza pasja. A co wam sprawia największą frajdę? Co obecnie z największą przyjemnością fotografujecie?
4: To znaczy, Teraz to są głównie reportaże, właśnie też i reportaże ślubne. Bardzo lubię kontakt z człowiekiem, bardzo lubię fotografować wydarzenia, to gdzie coś się dzieje, gdzie można uchwycić emocje. I właśnie no, największą przyjemność chyba mi sprawia to obcowanie właśnie z emocjami człowieka. Gdzieś fotografia człowieka i no, te najfajniejsze kadry to właśnie, gdzie te emocje ludzie pokazują i gdzie zapominają, że ja stoję obok. To jest też chyba najfajniejsze, że w pewnym momencie człowiek tak, na przykład na reportażach ślubnych, czasami pary głównie, bo najczęściej to już potem się z parami spotykam, mówią mi, że w ogóle nie zauważyły mojej obecności. To jest właśnie najfajniejsze, że udaje się wtopić jakby tak w tłum, żeby nie zwracać na siebie uwagi, i wtedy ta praca fotografa jest jakby najłatwiejsza, najfajniejsza, bo ludzie stają się naturalni, nie pozują, a te niepozowane zdjęcia tak naprawdę, jeśli chodzi u mnie o portfolio, no to są te, które ja najbardziej lubię. Bo oczywiście no, są sesje pozowane, gdzie się bierze na przykład właśnie, nie wiem, parę czy modelkę, modela na sesję i się kreuje tą fotografię. To też jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, bo ma się wpływ jakby na cały kadr, na to, co się będzie działo na zdjęciu, albo na wyraz twarzy chociażby, tak, no, na wszystko właściwie. W takiej fotografii no już się ma wpływ właściwie na wszystko, bo od wyboru modela, modelki, poprzez wybór lokalizacji do zdjęć, światła, czy to zastanego, czy błyskowego, którym też się kreuje obraz, także tam się ma wpływ na wszystko, a podczas reportaży tak naprawdę nie ma się wpływu na nic, tylko się łapie te emocje, trzeba wiedzieć, jak się ustawić, gdzie mniej więcej, mieć trochę nosa takiego fotograficznego, żeby wiedzieć, że na przykład, że gdzieś tam na ślubie mama czy babcia będzie płakała, czy gdzieś jakieś dziecko złapie pannę młodą za suknię, i gdzieś te momenty najfajniej potem na przykład w takim reportażu ślubnym najfajniej wyglądają.
1: No właśnie, najlepszy reportażysta to ten niezauważany przez otoczenie, stąd też chyba najlepsze ujęcia nagradzane na różnego rodzaju konkursach, w tym na WordPress Photo, to te, gdzie widać właśnie emocje, widać zaskoczenie na twarzach poszczególnych osób. Tam ewidentnie widać, że ktoś nie zdawał sobie sprawy, że obok jest ktoś z obiektywem.
4: Takie pokazywanie emocji, jeśli chodzi o reportaż, jest najistotniejsze dla tego reportażu. No, ludzie lubią to oglądać i to się fajnie ogląda i jeśli coś się dzieje, no wiadomo, obraz zastępuje tysiąc słów, więc jeśli tam są emocje, to ten obraz ma co opowiadać. Takie obrazy zdecydowanie, no, moim zdaniem są najlepsze.
1: No są na pewno inne niż to znane przez każdego własne odbicie w lustrze, gdzie ta twarz wygląda tak samo, raz jest uśmiechnięta, raz jest smutna, tutaj zupełnie nowe emocje. Ania, a w twoim przypadku jaka fotografia daje ci najwięcej satysfakcji, w jakim gatunku ty się odnalazłaś?
3: W tym momencie bardzo dużo robię takich indywidualnych sesji. Głównie są to mężczyźni. Tak, ale oczywiście też bardzo reportaż jest mi bardzo bliski. Ale tu już wyczerpaliście temat, więc nic nie dodam. A w tym momencie bardzo, bardzo dużo robię takich indywidualnych sesji i bardzo to lubię. No to jest tak, że tutaj coś tworzymy, coś kreujemy, jakąś rzeczywistość, ale to jest tak, że na przykład ja sobie wybieram kogoś i piszę do niego, to co, robimy sesję, robimy. I ja już mam wtedy tak w głowie wizję, mam już przed oczami to, jaki chcę uzyskać klimat, co to ma być, jak to ma wyglądać. No i wtedy jest hasło, działamy. I to nie jest też często tak, że od początku do końca ja im mówię, gdzie głowę przekręcić, jak nogę przesunąć. Nie, to jest właśnie w ogóle nie tak, bo jeśli to nie są tacy modele z wybiegu, czy tam po prostu modele jako zawód, tylko chłopaki, mężczyźni normalni, czy kobiety też zresztą, bo kobiety też fotografuje rodziny i dzieci. No ale teraz tak mówię o na przykład takich sesjach mężczyzn. To nie są profesjonaliści i to są najfajniejsi modele do współpracy. I to jest tak, że właśnie spotykamy się, aranżacja mniej więcej jest tak. Zaczynamy sesję, mamy się czuć swobodnie, porozmawiamy chwilę przed, zaczynamy sesję, robimy i to jest... Tak, zachowuj się swobodnie. Pomyśl sobie, wczuj się w sytuację. No bo jeśli to jest na przykład sytuacja, gdzie jesteśmy w jakichś fajnych wnętrzach, chłopak ma na sobie garnitur i no to ma być taka klasyczna, ładna sesja, no to wiadomo, będzie się zachowywał jakoś tak, nie wiem, roztropnie.
1: Inaczej niż by był w t-shircie i dżinsach.
3: Tak, no właśnie, ale na przykład sesja, gdzie siedzi na motorze z HLC z któregoś tam roku w skórze, w okularach słonecznych, no to też inaczej. I ja nie mogę mówić mu, tu się zachowuj tak, bo to samo przez się wychodzi. No, każdy się zachowuje w takiej sytuacji. Ja bardzo chcę i bardzo, bardzo namawiam, żeby się po prostu zachowywali normalnie, naturalnie i nie udawali nic. I wtedy wychodzą najfajniejsze kadry. Ja to bardzo lubię. Bardzo lubię sobie wynajdywać ludzi, modeli. Bardzo lubię takich świeżaków. Ja takich niezmanierowanych. Właśnie, żeby nie było tej maniery na tych zdjęciach. Tej takiej udawanej, że my tutaj coś reżyserujemy. Właśnie bardzo lubię takie świeżynki bardzo.
1: Czy można powiedzieć, że polujesz? Tak. Nie tylko na dobre kadry, ale też i na odpowiedni materiał ludzki na zdjęcia.
3: Tak. Właśnie jest. Ja kiedyś jadąc, akurat jechałam autobusem gdzieś na imprezę i był sobie chłopak w autobusie i po prostu miał taką piękną buzię, że musiałam podejść i zapytałam się o numer telefonu i żeby się umówić na sesję po prostu, bo i tak jest w różnych miejscach. Idę i patrzę, wow. I no...
0: Co za twarz.
3: W ogóle, tak. Czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna i czy to jest w ogóle nawet na Facebooku można kogoś tam mniej więcej usłyszeć, chociaż wolę to na żywo, zobaczyć jak się ktoś porusza, jaką ma mimikę twarzy i w ogóle w czym go widzę, bo jak ja patrzę na kogoś tak na żywo, to ja już widzę, ja już mam wizję, gdzie to będzie, co to będzie, jaka stylizacja i tylko jest to, żeby ktoś był chętny, to nie każdy, niektórych trzeba tam namawiać, ale nie, mamy dar przekonywania, więc większość się zgadza.
1: Szeroki uśmiech i później umawiamy się na sesję.
3: Oczywiście, no trzeba tak sobie radzić. No.
1: A powiedzcie mi, poszukiwanie własnego stylu w fotografii, bo mówicie tutaj o fotografowaniu osób, fotografia człowieka, różne rysy twarzy, różnie układający się cień, później przy obróbce takiego zdjęcia, no też każdy szuka, żeby ta jego fotografia już kojarzyła się na pierwszy rzut oka, czy to z jego działalnością. Są twórcy, którzy świetnie robią zdjęcia noworodków. Te zdjęcia, mam na myśli Anię Łosak, fotografkę. Widać zdjęcie, nie widać podpisu autorki, ale już wiadomo, że to ona wykonała te zdjęcia. Wy gdzieś ten swój styl jeszcze szlifujecie, czy jest już coś takiego, co zawsze w obróbce zdjęć stosujecie? Jakiś taki swój trik, swoją metodę? Jak to wygląda, Marcin, w twoim przypadku?
4: To znaczy...
1: Wręcz trochę kuchni.
4: To znaczy, no tutaj ciężko tak naprawdę, ja bym też nikomu nawet nie polecał tego, żeby jakoś konkretnie, nie wiem, tam wzorować na kimś, tylko po prostu być sobą. Dla samego ćwiczenia warto tak naprawdę na przykład podrabiać gdzieś tam mistrzów, zobaczyć na przykład, jak jest obrobione zdjęcie i starać się obrobić je podobnie, ale to tylko dla samego ćwiczenia, warsztatu, potem postprodukcji. Niektóre magazyny podają, jaka była przysłona, czas ekspozycji i inne parametry, ale jeśli przeglądam czasami w internecie galerie, no to tego nie widzimy. Ale tutaj też nie chodzi tak naprawdę o wykonanie, jak było przysłonę, to można jeszcze gdzieś tam przysłonę ogniskowo, można się domyślić po tym, jak wygląda zdjęcie. Chodzi bardziej o tą postprodukcję, co było na przykład kolorystycznie, tonalnie, jak było to zdjęcie zbalansowane, co by, które, nie wiem, gdzieś były cienie. Niektórzy na przykład mocniej wyciągają cienie, inni trochę mocniej kontrastowe zdjęcia robią. I to, jeśli chodzi o naukę, to w porządku, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o jakiś tam styl, no na pewno każdy ma swój i każdy gdzieś tam... Ja nie mam jakiegoś takiego określonego stylu. Znaczy, niektórzy mi mówią, że też mogą poznać moje zdjęcia. Jak widzą gdzieś jakiś reportaż, to wiedzą, że najprawdopodobniej był to mój, bo faktycznie obrabiam, dodaję jakieś tam rzeczy, ewentualnie jeśli się czegoś uczę, to trochę to się modyfikuje, ale nigdy nie dążyłem do tego, żeby wszystkie zdjęcia wyglądały identycznie też, że każdy kolejny reportaż będzie taki sam. Bo też... wydarzenia są różne, gdzieś czy na przykład sesje są różne, także zawsze jakby niby się podchodzi indywidualnie, ale trochę tego takiego takiej podstawowej obróbki, tej postprodukcji zawsze jest to ten sam jakby rdzeń. I się podobnie, bo każdemu no coś to też tak naprawdę no już na wyczucie tak to wszystko robię. Nie tak, że na przykład, nie wiem, tam mam dokładnie cyfrowo opisane, że na przykład tyle i tyle mam wyciągnąć z cienia, tyle i tyle mam na przykład osłabić światła, gdzieś nadać konkretny kolor w cieniach albo w światłach, także zawsze to dostosowuję do tego, co aktualnie robiłem, jaki jest na przykład właśnie reportaż albo sesja.
1: Ania, twój styl, bo ostatnio widziałem te zdjęcia motocyklisty, stylistyka czarno-biała, moje pierwsze skojarzenie, jak spojrzałem na jedno ze zdjęć, to James Dean, Ameryka, motocykl gdzieś na autostradzie, ale nie tylko czarno-białe zdjęcia. Czy ty też już właśnie znalazłaś swój styl, szukasz go, czy też masz jakieś takie swoje triki, których już słyszeliśmy, nie chcesz zdradzić, ale gdzieś tam są, czają się.
3: To znaczy tak, nadal szlifuję mój styl, bo jednak zależy od inspiracji, zależy od wizji, jaką mam na daną sesję, tak później obrabiam, bo taką wizję, jak to ma finalnie wyglądać, mam już przed taką sesją, więc no inaczej właśnie będzie ten motocyklista, który jest czarno-biały, ponieważ no to była sesja robiona na warsztatach z fotografii. No jakbym to zrobiła w kolorze, to on by nie wyglądał, jakby był na autostradzie czy gdzieś tam w Ameryce przy jakimś gdzie? Lokalu? No właśnie, gdzieś tam. Więc tu musiałam troszkę zmanipulować, żeby to było bardziej wiarygodne, no i to dlatego. Ale tak, swój styl, znaczy, jeśli tak miałabym póki co do dnia dzisiejszego określić, no to ja lubię na przykład bardzo cienie. Lubię cienie, tutaj Marcin mnie czasami szturchał, że za dużo cieni jest, ale ja bardzo lubię cienie, lubię jak się coś wyłania z cienia, że to jest takie bardziej skupiamy uwagę na tym, co się wyłania, a tu te przeczarnienia, powiedzmy, są gdzieś tam tajemnicą, gdzieś tam się domyślamy, co tam może być. Także to są może zalążki takiego mojego stylu, aczkolwiek no, w dalszym ciągu pracuję nad tym, żeby sobie właśnie wyrobić swój styl, bo bardzo mi zależy na tym, żeby jednak właśnie moje zdjęcia były rozpoznawalne, żeby to było tak jak na przykładzie Ani Włosak, że się patrzy na takie zdjęcie, o, to musi być na pewno zdjęcie Ani Kalety, no nie ma innej opcji, no i dążę do tego cały czas, tak.
1: Chodzi mi po głowie jedno pytanie, chociaż chyba wiem, jak na nie odpowiecie, że to jeszcze przed wami. Takie zdjęcie życia, albo zdjęcie, z którego jesteście naprawdę zadowoleni, tak w 99% daje wam mnóstwo satysfakcji. Lubicie na nie patrzeć. Wam się podoba. Gdzieś już się spodobało. Gdzieś spotkało się z taką ciepłą reakcją ze strony odbiorców, nie wiem, być może na jakiejś wystawie, może w jakiejś publikacji. Jest już takie zdjęcie, czy to jeszcze jest gdzieś strefa, która jest przed wami? Dążycie do zrobienia takiego kadru, którym będą się inni zachwycać?
4: To znaczy,
1: co ewentualnie na takim kadrze, jeżeli to przyszłość, to co chcielibyście, żeby się na nim znalazło?
4: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że nie dążę do tego, żeby właśnie, nie wiem, zrobić jakieś jedno zdjęcie życia, bo podchodząc do każdej sesji, każdego reportażu, chcę, żeby te zdjęcia z danego reportażu były dobre, a nawet świetne, żeby się podobały ludziom, bo to tak naprawdę później ludzie oceniają, to się robi tak naprawdę dla ludzi. Każdy artysta tak naprawdę bez tej publiczności nie istnieje, bo nie, każdy, kto by, nie wiem, namalował sobie obraz, wykonał rzeźbę i postawił ją u siebie w domu, to nie wiem, czy to tak naprawdę... No, ludzie przez to, jak reagują na to zdjęcie, to daje jakby najwięcej satysfakcji. Także dużo zdjęć już na pewno gdzieś tam mam, które mnie się podobają, które uważam, że zrobiłem dobrze. Ale czy zdjęcie życia, to myślę, że tak naprawdę podsumowując gdzieś tam życie pod koniec jego, może bym mógł powiedzieć, które na przykład było, które zdjęcie, która praca była taką, nie wiem, albo przełomową, albo gdzieś wywoła największe emocje, bo co przyniesie los, tak naprawdę też nie wiem. No, gdzie mnie na przykład fotograficznie nawet chociażby rzuci, jakie będę miał wyzwania. Także może okazać się, że gdzieś rzeczywiście no, na miarę WordPress Photo gdzieś kiedyś zrobię zdjęcie i to będzie tak naprawdę zdjęcie życia. Może nigdy taka sytuacja tak naprawdę się nie wydarzyć.
1: Nigdy nic nie wiadomo, no ja życzę, żeby się wydarzyło i tobie, i Ania, w twoim przypadku takie zdjęcie już znajduje się w portfolio, z którego jesteś mega zadowolona. Czy jeszcze liczysz, że takie zdjęcie dopiero przed tobą?
3: Liczę, że jeszcze są lepsze kadry, lepsze zdjęcie przede mną, aczkolwiek jest kilka zdjęć, z których jestem zadowolona. Na przykład w zeszłym roku właśnie też z Marcinem razem mieliśmy wystawę pod tytułem Czarownica i te zdjęcia, które ja tam wystawiłam, tam było kilka, chyba cztery czy 5 zdjęć. Uważam za bardzo udane. To była sesja z Roxaną Oraniec, taką naszą fotomodelką. I to było robione w tokarni. I tak stylizowane na, to było stylizowane na czarownicę właśnie. I tak, jestem zadowolona z tych zdjęć. Też jestem zadowolona z takiej sesji, która się odbyła rok temu na naszych, też w sumie z Marcinem byliśmy, nie wiem, jakoś tak się składa. Photo Summer's Day, które to są takie spotkania coroczne, warsztaty fotograficzne, trzydniowe, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i tam są różne plenery, różne inscenizacje i też warsztaty, no ale też praktyka. I tam właśnie powstała taka jedna sesja, kilka zdjęć. To było pod okiem pana Jacka Boneckiego. Dziewczyny tańczącej na róże po prostu. I ja jestem bardzo zadowolona z tych zdjęć. Bardzo, bardzo na mnie taki, jak pamiętam to obrabiałam, to było takie wow, o kurczę, to fajnie wyszło. I jestem bardzo zadowolona też z tych zdjęć. No ale to tak jak mówię, no ja liczę na to, że jeszcze ten taki efekt wow nadejdzie któregoś dnia i to będzie strzał w dziesiątkę i powiem, że to jest moje zdjęcie życia do kolejnego zdjęcia oczywiście.
1: Tego wam życzę, tej kluczowej, przełomowej klatki. A dzisiaj dziękuję za wizytę w studiu, za opowieści na temat fotografii. Pewnie moglibyśmy jeszcze o niej opowiedzieć mnóstwo, jeszcze jeżeli wpletlibyśmy jakieś porady dla tych, którzy zaczynają, a coś ich jeszcze nurtuje, to moglibyśmy się naprawdę rozgadać na więcej niż przewiduje nasza audycja, ale dziś serdecznie dziękuję za opowieści na temat waszych historii, waszych przygód z fotografią. Przypomnę, że moimi i waszymi gośćmi byli pasjonaci tej właśnie sztuki, sztuki fotografii i zaklinania rzeczywistości w takiej małej klatce, w małym kadrze. Ania Kaleta, dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: I Marcin Jarosław Białek, również dziękuję za wizytę.
4: Dziękuję serdecznie.

jak z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: w Kielcach wita nas z deszczową aurą. Pamiętajcie, że to ostatnie godziny starego układu na Łódzkiej. Dziś w nocy drogowcy zamykają południową jezdnię i wyłączają światła na Olszewskiego. Poza tym na Warszawskiej wciąż pomykacie tylko jednym pasem, a na S7C do Jędrzejowa prawy pas jest zajęty.
1: No i się zaczęła, to już środa, już w pół do siódmej. No to działamy i podkręcamy tempo. A, i za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia będzie dla was. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was coś, co na pewno wam się przyda codziennie rano. Kubek Meloradia jest do zgarnięcia. Można zdobyć go właśnie teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go mieć. Taki kubek może być twój. Czekam, dzwońcie 321-321-777. Nigdzie go nie kupicie, za to możecie go dostać już za chwilę u nas. 321-321-777. Kubek Meloradia czeka, ja też. Czekam na was. Za 21:07.

0: Sorry, papy, Topik, Becky G w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, dzień dobry, Tomek, hej, hej.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, wszyscy witają Tomka. Tomek, no ja jestem ciekaw. Fajny dzień się zapowiada, jakieś zaskoki, niespodzianki. Co
1: to
0: tam
1: znaczy,
0: się szykuje?
1: Pogoda tragiczna, ale jadę aktualnie na szkolenie z serwisowania automatów paczkowych, więc podejrzewam, że może być ciekawie.
0: Słuchaj, spokojnie, takie szkolonko, to ty wiesz, z automatu dzisiaj łykniesz, a potem to już z górki tydzień poleci, więc będzie okej, nie? Też to czujesz?
1: Tak jest.
0: No właśnie.
1: Tak jest, oczywiście.
0: No właśnie. A o pogodzie to w ogóle, wiesz co, nie gadajmy. Zamiast tego mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Tomek, uważaj. Matcha czy yerba mate?
1: Yerba mate.
0: Cukinia czy bakłażan?
1: Cukinia.
0: A, zastanawiam się chwilę. Ciekawe, dlaczego aż tak?
1: Się zastanawiałem.
0: Dobra, uwaga. Deskorolka czy rolki?
1: Rolki.
0: Bez zastanowienia. Tomek! To ja mam paczkę dla ciebie taką już spakowaną, a w niej kubek Meloradia. Już teraz do ciebie z automatu wysyłamy. Cześć, hej!
2: Szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu za 15 minut, 7 w środę rano. A co u was? 321, 321, 777.

0: David Guetta i Alphaville, Forever Young w Meloradio. Nie ma to jak zacząć od jakiegoś sukcesu, może być nawet najdrobniejszy. Nawet taki, że powiesz hej, cześć.
1: No hej, cześć w takim razie.
0: No, to dorzuć jeszcze co w newsach.
1: No tu na razie sukcesów nie ma.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: John Summit, Chainsmokers w Melo, All the Time. Słuchajcie, ale spokojnie. Dzień dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że to będzie początek pasma nieustających sukcesów dla was. Za chwilę prognoza pogody, potem też i newsy w Melo za 6:07.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA. Pod okiem Jeremiego Sochana.
8: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
7: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy. Z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: O reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Zaczynamy środę w Kielcach i od rana nie ma co ściemniać. Za oknem pada. Termometry pokazują 17 stopni, ale popatrzmy na to tak pozytywnie, bo po ostatnich upałach miasto dostaje wreszcie rześkie odświeżenie. No, przyrodzie, drzewom, parkom, trawie, wszystkiemu, co zielone przyda. Powietrze jest super czyste i idealne do oddychania.
2: To już prawie 7 rano, czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na Iran, to w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być silny i stanowczy. Fałszywy kominiarz z Jarocina stanie przed sądem, grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna przeprowadził blisko 100 przeglądów, a jeśli są źle przeprowadzone, mogą stanowić duże niebezpieczeństwo, mówi Piotr Masłowski z Krajowej Izby Kominiarzy.
4: My jesteśmy tą pierwszą osobą, która jest w stanie zauważyć ewentualne ryzyko, bo jak już straż pożarna przyjedzie, to już to ryzyko wystąpiło.
3: Służby przypominają, że coroczny przegląd kominowy jest obowiązkowy. Polskie piłkarki przegrały z Holenderkami. Ich ostatni mecz Dywizji A w Lidze Narodów zakończył się wynikiem 1-3. Biało-czerwone spadły do Dywizji B. W związku z tym jesienią wezmą udział w dwustopniowych barażach do Mistrzostw Świata.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Ej, no słuchajcie, ale jak to jest z tym fałszywym kominiarzem, nie? To jak ja go widziałem i on był fałszywy i ja się złapałem za guzik, to ja będę miał szczęście,
3: nie,
2: czy nie?
3: Nie.
2: Czaltek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Jest 7. Na szczęście, gdy inni gadają, to my już gramy i podkręcamy tempo w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. John Summit i Chainsmokers też. All the time w Melo.

0: Łapcie dobrą energię od samego rana. Mamy ją dla was i dużo energetycznej, dobrej muzy na start tej środy. Kleo, Łowcy Gwiazd w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj obowiązuje zasada, że bez zbędnego napięcia. Dobra? Dlaczego? Dlatego, że Daria, dzisiaj jest dzień elektryka, wyobraź sobie. Czujesz to?
1: No. Okej. Okay.
0: Także nie spinaj się za mocno i jeszcze coś ci podpowiem, bo jakbyś chciała wracać po pracy, to dzisiaj dzień jazdy na rowerze.
1: Okej, okay, spoko.
0: Nago.
1: No nie.
0: 12 minut po 7 w Meloradiu. Ejbony, hollow, tak podkręcamy tempo. Razem z wami w środę od samego rana.

0: The Mind w Melo Radio. Słuchajcie, to dzisiaj chcemy was zapytać, jakie macie sposoby na to, żeby zacząć taką szybką, krótką rozmowę. Wiecie, taki tak zwany small talk. Może macie jakieś fajne pomysły, jak zacząć, albo jakiś temat byście podrzucili. Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i tam taka ikonka słuchawki na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać nam głosówkę. A my w zamian za najfajniejsze pomysły to mamy dla was Super Melo Merch. A pytamy, bo okazuje się, że zagadanie do kogoś obcego to podobno jedna z rzeczy, która stresuje nas w życiu najbardziej.
1: Nienawidzę po prostu. No. Nienawidzę zagadywać do obcych osób.
0: No to uważajcie, taki szybki small talk to dzisiaj bardzo ważna umiejętność. Przydaje się na co dzień i w pracy też. I eksperci od mówienia jak żyć radzą, żeby nie wymyślać nie wiadomo jak mądrych zaczepek i tematów, tylko rzucać, wiecie, proste kwestie, nie blokować się i że warto brać przykład z dzieciaków, bo one często z rówieśnikami to właśnie tak zaczynają rozmowę. I szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy to na pewno jest taka dobra rada, bo wiesz, wyobraźcie sobie, no, jakby tak podszedł ktoś do ciebie i zapytał: heja, chcesz się pobawić? Ale wiecie, dobra, grunt, żeby nie zaczynać od: hejka, co tam? Czekamy na wasze pomysły. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole ikonka słuchawki. Można wysłać nam głosówkę, a nawet trzeba, bo w zamian fajny merch wam wyślemy.
1: Ej, ale mama mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi.
0: To nie gadaj. 19 minut po 7.

0: Hello, Kikale, Dive into me. Jakie macie pomysły na szybki small talk? Jakiś temacik podrzucicie? Albo jak kogoś tak po prostu podejść i sympatycznie zaczepić? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, bo mamy fajny merch do zgarnięcia i chcemy wysłać go do kogoś. Czekamy na meloradio.pl. Dajcie znać, może macie jakieś swoje pomysły i doświadczenia albo podpowiedzi, które możecie dać innym. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie ze swojego telefonu, klikacie na dole słuchaweczkę i nagrywacie i wysyłacie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w środę rano za 18 minut 8. Macie jakieś fajne pomysły na szybki small talk, na taką, wiecie, dobrą zaczepkę, to co? Zacznijmy od klasyka.
1: Kierowniku, masz piątaka?
0: No, wiadomo, że od tego się zaczyna. A tutaj, jaki pomysł?
2: Wracam się w towarzystwie ludzi z psami, więc tak, naprawdę na dzień dobry, jak podejdę, ale słodziak, to działa.
0: No, wiadomo, brzmi dobrze. A ty, twój pomysł?
3: Cześć. Czy lubisz winogrona?
0: Dobre. Kradnę. Za 17 minut 8. A wy, jakie macie pomysły? Czekamy na głosówki.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: A czy spadnie deszcz, to sprawdzimy w prognozie pogody Liwka i Fuka, i to już niedługo. Prognoza, bo chcę więcej, i to właśnie teraz na naszej antenie. Najlepszy drop nowych hitów. Melo, i teraz mam zaczepkę, Daria, do ciebie. Uważaj.
1: No.
0: Jaki wynik?
1: 24-19 w drugim secie. Polska wygrywa z reprezentacją Kuby w Lidze Narodów. Siatkówka mężczyzn, no oczywiście. No tak,
0: trzymamy
1: więc
0: kciuki.
1: Teraz ostatni punkt i wygrywamy seta zaraz.
0: I za chwilę też newsy w Melo Radio.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Godoy, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Ej, słuchajcie, mam jeszcze jedną zaczepkę i temat na small talk. To trochę groźny może być.
3: Jaki?
0: Komu kibicujesz?

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to Twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
0: Po reklamie.

0: uważajcie na ulicach, bo gdzie niegdzie po wczorajszych przelotnych deszczach może być jeszcze naprawdę ślisko. Szczyt ruszył na pełnej, ruch gęstnieje, a najciaśniej jest na zwężonej warszawskiej. Sznur aut melduje się też na wylotowej S7 przed Jędrzejowem oraz na Alei Solidarności. Deszczowa aura w Kielcach wciąż rozdaje karty, ale taka rosyjska ruletka was czeka o poranku, bo raz pada, raz nie pada, na Barwinku pada, na Ślichowicach nie pada. No ten dzień będzie taki deszczowy, ale zmienno-deszczowy, kapryśny. No ale trzeba się przyzwyczaić, bo zamierza nam towarzyszyć przez większość dnia.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce. Do późnego wieczora trwało usuwanie skutków nawałnicy. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia. Głównie w południowej i południowo-wschodniej Polsce, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
2: Do tego możliwe gwałtowne wzrosty wody w rzekach i lokalne podtopienia. Teraz zamieszki w Irlandii Północnej. Uczestnicy jednej z demonstracji podpalili autobus. Ludzie wyszli na ulicę w proteście po ataku nożem. Obywatel Sudanu ranił 40-latka. Gorszy sen nastolatków powoduje słabsze zdrowie w dorosłości, tak wynika z badań naukowców. Lekarze przypominają, osoby w wieku 13-18 lat powinny spać po 8-10 godzin na dobę.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Polscy siatkarze na razie prowadzą z Kubą w setach 2-0 i niech będzie jeszcze lepiej. Właśnie teraz zaczął się trzeci set w tym meczu, a my zaczynamy 8 rano. Inni gadają, a my już, tak jak siatkarze, gramy.

0: Sean Paul i Gabry Ponte w Melo Radio. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie udowodnić wszystkim, że jesteście po prostu the best, czyli gotowi na wszystko. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777, czyli w sumie u nas dzień jak co dzień. Zawsze możecie być gotowi, no.
0: Czekamy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch do zgarnięcia. Już za chwilę.

0: Eric Pritz w Melo Radio.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz uwaga, słyszymy się z Lidią. Cześć Lidia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć Lidia. Dzisiaj fajny dzień ma przed sobą, bo relaks z przyjaciółką po pracy się zapowiada. A Marta, cześć Marta.
3: Hej wszystkim.
0: Hej wszystkim. A Marta to lekko nie ma i do relaksu jeszcze trochę, bo dzisiaj tynkuje ściany i walczy z zakwasami u siebie w domu. Wszystko się zgadza?
3: Tak.
0: Super. Marta, skupienie jak słychać. Słuchajcie, uwaga, mam dla was zabawę Gotowi na wszystko, a w niej do zgarnięcia Melo Merch. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo Torba. Marta, przycisz trochę.

0: 1. Ile pików jest w talii kart? 4 czy 13?
1: Lidia.
0: Lidia, słuchamy?
1: 13.
0: Dobrze.
2: Brawo. Ale pewnie. Słychać, kto gra w karty.
0: 1-0. Uwaga. No to pytanie numer 2. Dzisiaj dzień elektryka, w związku z czym dokończ powiedzenie. Elektryka, prąd. Nie wnika czy nie tyka?
1: Kto Lidia. Marta.
2: Marta była pierwsza.
0: Tak. Marta była pierwsza. Marto, słuchamy?
3: Elektryka, prąd nie tyka.
0: Dobrze. Zaskakująco. Z ultradźwiękami od którejś z was. Jeszcze tylko nie wiem od której. Lidia, Marta, pozdrawiam bardzo gorąco. 1-1 dzisiaj w tej rozgrywce, w związku z czym już pakujemy i już wysyłamy za jedną dobrą odpowiedź melotorbę dla was.
4: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: I tak podkręcamy tempo i tak sprawdzamy, czy jesteście gotowi. Zawsze po 8 w Melo.

0: Martin Garrix, jetzt Schwedern auf Mellon. A mówiłem, że to będzie dobra środa. Świetnie to zrobiliście, a oni jeszcze lepiej. Znaczy, wy świetnie kibicowaliście,
1: no i super.
0: Oni świetnie wygrali. Polscy siatkarze.
2: 3-0!
0: Pierwszy mecz w Lidze Narodów pokonali Kubę.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Reklama.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.

Never Be Lonely, Jax Jones. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Jeszcze tylko 18 minut i będzie 9. Jeszcze tylko kilka tygodni i w wakacje nad polskim morzem będą Axwell, Sebastian Ingrosso, Afrojack, Rainer Zonnewald, Paul Van Dyk, Cosmic Gate i Scooter. I wy też możecie być w tym samym miejscu co oni, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a tam mega emocje, tysiące ludzi i energia, jaka zostanie z wami na o wiele dłużej niż letnia opalenizna. Jest jeszcze szansa, żeby zgarnąć bilety. Słuchajcie Melo, bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu jeszcze dziś dla was w Melo Radio.

0: Beatles. Naja. W Melo Radio najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was już 9 minut do 9 i mamy też newsy.
1: No, a w tych newsach będzie między innymi o kangurach w Polsce.
2: A już o 9 zagramy
0: And Dust w Melo Radio. No to hop. Za 9 minut 9, za chwilę też prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
13: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
14: Pośpiech powoli odpuszcza, dlatego skupiamy się na wschodniej części Kielc, bo tam ekipy budowlane mocno wbiły łopaty w asfalt. Na Sandomierskiej trwa budowa nowej ścieżki rowerowej. Zwolnijcie w tym rejonie, bo ekipy zmodernizują też sygnalizację przy Śląskiej i przy Straży Pożarnej na Dalekiej. Noga z gazu.
15: Pogoda.
14: końcu nieco spokojniejsza aura w stolicy regionu. Choć poranek przyniósł nam spore zachmurzenie, to opady deszczu w Kielcach w końcu na razie całkowicie ustały. Na termometrach wciąż blisko 17 stopni. Na drogach sucho, jednak parasol lepiej mieć dzisiaj ze sobą, nie chować głęboko do torby, bo chmury zostaną z nami na dłużej. Ciśnienie też mamy takie sobie.
0: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
12: Kuba okazała się łatwym przeciwnikiem. Pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów Polacy wygrali w setach 3-0. Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają jutro ze Słowenią. Podejrzany o zbrodnie w Kadłubie na Opolszczyźnie był poczytalny. Stwierdzono u niego jednak zaburzenia osobowości i rozwojowe. Chodzi o 17-letniego Łukasza G., który miał popełnić podwójne morderstwo. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Kangury uciekły z prywatnej hodowli w Jastrzębiu-Zdroju. Po 2 dniach poszukiwań udało się złapać wszystkie. O szczegółach Szymon Kastelik.
15: Zwierzęta były widziane w różnych częściach miasta. Mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia zwierząt przy drogach, w parkach, a nawet przy domowych ogródkach. To walabie, czyli niewielkie białe kangury, raczej niegroźne.
12: Nagrania i zdjęcia z białymi kangurami możecie jeszcze znaleźć w internecie.
0: A wam udaje się całkiem nieźle dogonić tę środę, a nawet prześcignąć. No to my jeszcze bardziej podkręcamy tempo w Meloradiu i zaczynamy tę godzinę. Jest 9:00. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w środę od samego rana. Sam środek tygodnia mamy i 9 minut po godzinie 9, a Julia Żugaj to przekazała ostatnio radę dla przyszłych influencerów. W wywiadzie powiedziała, przed jakim błędem chciałaby uchronić przyszłe gwiazdy internetu. Ogłosiła m.in. casting na swoją zastępczynię i zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o tę radę, to mówi, że no, trzeba się liczyć z tak zwaną intensywnością działań. Zbyt łatwo można w tym wszystkim się zatracić, a w momencie, gdy ma się zbyt dużo projektów, to ma się zbyt mało czasu. No coś w tym jest, jak to jest odpowiednio w punkt trafiające, co? To w związku z tym, skoro już jest taka pora i już mamy środę, a wy już tyle projektów ogarnęliście, to może jakaś szybka, krótka, fajna przerwa na dobrą kawę, co? My dołożymy energetyczną muzę. Meduza w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 10 po 9.

0: Dua Lipa, Really Got The Illusion w Melo. Podkręcamy tempo, jest coś, co wzbudza ogromne emocje i wywołuje mega reakcje. Tomorrowland w Boom w Belgii. Nasza ekipa, jaką wyślemy w lipcu na to wydarzenie, powiększyła się o Dominikę i Szymona. Tak się cieszyli wczoraj, gdy tylko dowiedzieli się, że jadą razem z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Chcecie też przeżyć coś tak wyjątkowego? No to szybko wchodźcie na meloradio.pl, tam napiszcie i pokażcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy też na wasze odjechane filmy i fotki. A dlaczego warto to zrobić, to wam Dominika powie.
2: No kurczę, bo spełniacie marzenia. My od zawsze marzyliśmy o tym, żeby pojechać na Tomorrowland. No i w końcu będziemy oglądać to nie przed telewizorem, a na żywo.
0: No i ekstra. Mamy też dla was Tomorrow, paki, pewnie, że ekstra. I ekstra jest też to, że o transport nie musicie się martwić, bo też zapewniamy. No to co? To teraz wasz ruch. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dołączajcie do naszej ekipy na Tomorrowland.

0: Modelki i włodarski, lubię cię jak lato, a lato to jest od tego, żeby robić fajne rzeczy i dlatego mamy dla was szybką kasę w Meloradio, żebyście mieli za co. Dzisiaj 10 jest szansa, że szybką kasę będziecie mieli u siebie szybciej niż wypłatę i do wydania te pieniądze są od razu. Marta, jaki masz pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Też lubimy. No dobra, to jak chcecie szybką kasę, to wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie, na co ją wydacie. Jakie macie pomysły? Czekamy.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
1: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłaż.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Wieczorami.
7: Idę w Melo.
8: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Radio Kielce.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu, a już za chwilę coś, czego możecie nie wiedzieć o truskawkach.

no, Tymek i Sofia. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo. Początek czerwca kojarzy mi się z truskawkami. Wam też? Sezon w pełni. Warto korzystać, bo truskawki to prawdziwa witaminowa bomba. Mają więcej witaminy C niż cytrusy. Do tego dużo fosforu i żelaza. A to wszystko oczywiście wspiera odporność. Ale to nie wszystko. Wiedzieliście, że szypułki truskawek też są bardzo cenne? Większość osób je odcina i wyrzuca, a to duży błąd, zwłaszcza jak jesteście fanami trendu Zero Waste. Szypułki są pełne błonnika, antyoksydantów i kwasów omega. 3. Zabrzmiało ważnie i dobrze. Nadają się idealnie do smoothie. Także wiecie, żadnego dzisiaj odcinania i wyrzucania.

0: Set Goes, Bibi Rexha, David Guetta. To jest numer, na który możecie głosować, bo to jedna z piosenek prosto z 30 Meloradia. A to prosto z miasta on. Cześć Adi, hej.
1: Siemanko, tak, hejka, bardzo mi miło. Fajnie jest, brzydka pogoda, ale ja zadbam o słońce. Będzie fajnie. Mamy kawę jeszcze?
2: Gdzieś mamy. Jest, no.
1: To dobrze, no, bardzo się bardzo przyda. Wam też
0: a
1: zrobić?
0: Jak nie ma, to Daria.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. I z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 10:00, dlatego serdecznie Was zapraszam. No i mam nadzieję, że humory mimo wszystko dobre.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. O reklamie.
0: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
9: W głównych trasach regionu świętokrzyskiego ruch stał się płynny, taki w Kielcach. Pamiętajcie, że dzisiejsza noc zmieni wszystko na ulicy Łódzkiej. Zamknięcie południowej jezdni drastycznie przetnie przepustowość krajowej 74 i zgasną światła. Ruch przejmie jezdnia północna i tymczasowe rondo. Na kieleckim niebie wisi trochę chmur, ale deszcz na razie zrobił sobie dłuższą przerwę. Termometry pokazują w Kielcach 18 stopni. Po południu opady znowu wrócą nad miasto, więc parasole miejcie ze sobą, bo dzisiaj przez cały dzień będzie nam taka towarzyszyła przeplatanka chmur deszczowych i chmur zwykłych.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
9: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wyprodukuje tańsze leki na raka. Placówka przystąpiła do ogólnopolskiej sieci medycznej, która ma rozwijać tak zwane akademickie terapie genowe, w tym rewolucyjną metodę walki z białaczką. Obecnie koszt komercyjnego podania takiego leku wynosi aż 1,5 miliona złotych. Lekarze walczą z chorobami, z kolei urzędnicy wygrali walkę o spokój mieszkańców, bo Kielce najlepiej w kraju kontrolują hałas. Wynika z raportu Instytutu Ekologii Akustycznej. Więcej o tym Ewa Pasierbiewicz-Biernat.
10: Wysoka pozycja Kielc w tym rankingu to dobra wiadomość dla zdrowia Kielczan. Światowa Organizacja Zdrowia przypomina bowiem, że hałas to obecnie drugi, zaraz po smogu, najbardziej niebezpieczny środowiskowy czynnik ryzyka zdrowotnego w Europie.
9: Dziękuję za relację. Kielce walczą z plagą nielegalnych napisów, których usuwanie kosztuje rocznie 300 tysięcy złotych. Sposobem na problem mają być nowe legalne strefy dla graficiarzy. Po ulicy Zagnańskiej kolejnym takim miejscem na mapie miasta stanie się kielecki skate park.
11: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Trwa pat na linii Warszawa-Kijów. Według polskiego premiera Ukraina podjęła starania, żeby załagodzić konflikt po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, ale zdaniem Donalda Tuska są one wciąż niewystarczające. Polska jest ich największym producentem w Unii Europejskiej. Mowa o narkotykach syntetycznych, tak wynika z unijnego raportu. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Niemczech. Jak podkreślają eksperci, stał się już tam gatunkiem pospolitym. To między innymi przez ocieplenie klimatu. Nie jest jednak groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
13: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca.
12: Pająk od czasu do czasu pojawia się też w Polsce, ale na razie nie zadomowił się u nas na stałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Siemanko, 10 na zegarach, Adi po tej stronie. Mamy wtorek, trochę pochmurny, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokojnie, ja wam przyniosę dużo słońca w głośnikach. Sam Walt, hej San! No to jedziemy do 14.

Anima, Georgie Beautiful Love w Melo Radio. 16 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. Na ja pytam, jak się macie, co robicie i gdzie jesteście? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i jak zawsze za jakieś ciekawe opowieści będę miał dla was coś z Melomerczu. Co dokładnie? Jeszcze się okaże. Musimy spojrzeć, co mamy na magazynie, ale będzie to coś superanckiego, także dawajcie znać, co u was, jak się macie i gdzie jesteście. Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Hej!

0: Ale Farben i Boty Cok w Melo Radio, 28 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, wysłaliście mi głosówki, ale jako że nasza koleżanka w redakcji ma urodziny, to nie zdążyłem ich zmontować, a pytanie brzmiało, co robicie, gdzie jesteście i jak się macie. Zaraz ja to zmontuję wszystko i puścimy na antenie Melo Radia. A jeżeli też chcecie dołączyć, to śmiało zapraszam. Wy naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekam na fajowe głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteś więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: Kukę 2115, Francis i taki mały ja. 18 minut do 11, podkręcamy tempo. No właśnie, pytałem przed momentem o to, co u was, co robicie, gdzie jesteście, jak się macie. No i dostałem pakiet genialnych głosówek na WhatsAppa Meloradia. Kamil, bratku, jak tam?
1: Witam wszystkich, Kamil z tej strony. No ja aktualnie jadę sobie w trasę, bo zostałem wysłany z pracy do jednego miejsca. Słucham sobie Meloradia cały czas. Także pozdrowienie dla wszystkich, polecam słuchania Meloradio.
0: Dzięki stary, pozdrosy. Kacha, jak tam?
2: Hejka, ja właśnie jadę 120 km w jedną stronę do przyjaciółki na kawę, bo strasznie za nią też. I po prostu musimy się zobaczyć i zrobię jej dzień i nie mogę się doczekać. Elo.
0: Weź się tam pozdrów od nas serdecznie. No, na wasze głosówki też czekam. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście i co robicie.

0: Moonlight for the Alabama w Meloradio 10 minut do godziny 11. Marcin,
1: no?
0: Pytam ci, słuchaczy, co robią, gdzie są, jak się mają. Czy chcesz dowiedzieć się, co u Pauliny?
1: Pewnie, że tak.
2: No hej, witam w środę. Właśnie drilluję 2 kilo czereśni, bo wymyśliłam sobie, że będę robić frużelinę. Pozdrawiam.
0: Nice.
1: O ja, to bogatych słuchaczy mamy, bo nie dość, że kupiła czereśnie, to jeszcze 2 kilo.
0: To prawda. A ty co masz w newsach, bratku?
1: A to, że właśnie owoce i warzywa są już powoli trochę tańsze.
0: O.
3: A już o 11:00 zagramy.
0: A to mu taki truskawek zjadł. Felix Jen, Kaskada. Tak się nazywa też ta piosenka. Przy okazji frużelina, bardzo dobry pomysł. Najfajniej to pasuje do ciach. To tak polecam serdecznie. Już nie mówiąc o tym, że można takie białkowe zrobić fajne rzeczy, naprawdę.
1: Om nom nom.
0: Dokładnie, dziękuję bardzo.

0: to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Pogoda.
14: Łapiemy chwilę oddechu. Deszcz odpuściło na moment w Kielcach. Na termometrach mamy wciąż stabilne 17 stopni, ale powietrze po tych porannych opadach w Kielcach jest takie świeżutkie i przyjemne, więc słuchajcie, wyskoczcie na mały spacer, jeśli możecie, a jak nie, to otwórzcie chociaż okno, żeby wpadło trochę tego przyjemnego powietrza i korzystajcie, bo później wrócą opady deszczu.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
14: Ewelina Walczak. Dziś w nocy w związku z budową trasy ekspresowej S74 zmieni się organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej w Kielcach. Więcej o tym Adrian Górny.
15: Południowa jezdnia ulicy Łódzkiej zostanie wyłączona z użytkowania, a cały ruch zostanie przekierowany na jezdnię północną na odcinku od Hubalczyków do okolic skrzyżowania z ulicą Zagnańską. Na skrzyżowaniach ulicy Łódzkiej z Hubalczyków oraz Olszewskiego i Skrzetlewską będą tymczasowe ronda, a na skrzyżowaniu z Olszewskiego światła zostaną wyłączone.
14: Dziękuję za relację. Kielce nie przekażą 15 wycofanych z eksploatacji autobusów ukraińskiej winnicy. Prezydentka Agata Wojda poinformowała, że mer partnerskiego miasta wycofał swój wniosek o pomoc, aby uciąć burzliwą dyskusję i negatywne emocje, jakie ten temat wywołał w Kielcach. Tymczasem na kieleckich osiedlach ruszają technologiczne testy. Przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego pojawiły się inteligentne śmietniki. Pojemniki wyposażono w bezdotykowe otwieranie, czujniki wagi oraz system identyfikacji worków kodami QR.
16: Minuta do 11:00 i newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Irańskie MSZ wezwało kraje Zatoki Perskiej do powstrzymania amerykańskich ataków. Według Iranu mają do tego prawny i moralny obowiązek. Lato coraz bliżej, a w pogodzie temperatury dziś wczesnowiosenne. Rano w Pile w Wielkopolsce było tylko 7 stopni. To efekt przejścia przez Polskę kolejnego frontu burzowego. Coraz tańsze są w Polsce owoce i warzywa i do tego coraz więcej jest właśnie tych polskich. Powoli w dół idą ceny fasolki, szparagowej, ogórków i pomidorów. Coraz tańsze są też ziemniaki.
16: Kupiłam świeże ziemniaczki, szparagi.
17: A na truskawki pani nie patrzyła?
16: Truskawki patrzę tylko, ale mam uczulenie.
8: A truskawki można dostać już za około 10 zł za kilogram.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: 11 na zegarach, siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i też będziemy sprawdzać, co u was, jak się macie, gdzie jesteście i co robicie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. 14 minut po 11. Sprawdzam, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. No i dajecie znać na WhatsAppie Meloradia. Tomek!
1: Halo, halo. Siema, siema. Pozdrawiam całą ekipę. Mogę się chwalić, gdzie jestem. To fajne miasto wojewódzkie na literę O. Natomiast wyszedłem z fajnego basenu, popływane ponad 1000 metrów i udaję się na mały masażyk w ramach rehabilitacji kręgosłupa.
0: No i sztosik, Magda?
2: Cześć, jestem na działce i wyrywam chwasty. Pozdrawiam serdecznie z Mrągowa.
0: Ja też na mieście muszę paru chwastów załatwić. Hej!

0: Ben i Hello w Meloradio. Podkręcamy tempo i cały czas sprawdzamy na WhatsAppie Meloradia, co tam u was i jak się macie. Patka nagrała głosówkę. Siemka.
1: Hejka wszystkim, właśnie się rozgrzewam przy Meloradiu i lecę biegać. Trzymajcie kciuki, żebym przebiegła te 10 kilometrów, które planuję. Hejka.
0: Siemano, na pewno wszystko się uda, ale Patka, my już jesteśmy z ciebie dumni za to, że próbujesz. Naprawdę wielki szacun i wielki props. A wy co robicie i gdzie jesteście, co u was? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, a nasz WhatsApp na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Wiadomości od sklepu Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Neuro, Chris Brown i 5 More Hours w Melo. 18 minut do godziny 12, chillujemy. Niektórzy pracują ciężko, ale to też można zamienić w odrobinę relaksu, a może na jakieś takie ultra fajne przeżycie. No i my możemy wam to zagwarantować, bo śmigacie na Tomorrowland z Meloradiem i jeżeli tylko chcecie coś turbo zmienić w swoim życiu i przeżyć coś niezwykłego, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie wspólną imprezową fotę albo jakieś nagranie wideo, jak imprezujecie. No i potem się do was odezwiemy. No i widzimy się w Belgii, a dojeżdżamy też razem, jakby coś. Macie dojazd z Afriko. Po prostu się zgłoście, warto, serio.

0: próbowałem powtórzyć te słowa, ale chyba mi się nie uda. Jugel, Moving to the Sun z Melo Radio. Z Jugelem widzimy się na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być po 18:00. Zgarnijcie bilety. 10 minut do godziny 12:00. Mike, co u ciebie?
1: Siema, tutaj Mike i Konrad. Konrad, przywitaj się.
2: Siema.
1: Jesteśmy tutaj na rusztowaniu, malujemy domek i słuchamy sobie digi. Pozdrawiamy Melo, wszystko?
0: Pozdro, będziesz miał coś na rusztowaniu?
3: No w sumie tak, bo będzie o budowie mostów.
0: Nice.
4: A już o 12:00 zagramy.
0: Ileni, Melly Goulding i Don't Want Your Love, Melo. Na wasze głosówki też czekamy. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Nagrywajcie, a ja to zagram.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.

0: Mokro, chłodno i mało przyjemnie będzie praktycznie do samego wieczora w Kielcach. Temperatura spadła z 17 do 15 stopni, a spadnie jeszcze dzisiaj do 12, więc chłodniutko jak na to, co ostatnio mieliśmy. No, na szczęście w tej chwili deszcz nie pada, ale wróci. Oj, wróci i to ze zdwojoną siłą, tak prognozują synoptycy. Jutro niestety czeka nas powtórka z rozrywki.
1: To są newsy Meloradia Wielce.
0: Ewelina Walczak. Tragedia w miejscowości Bławatków w gminie Piekoszów. Pod koła Forda wpadł 12-letni chłopiec, który wyszedł na jezdnię z zastojącego autobusu. Relacjonuje Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
2: Pierwsze czynności ratunkowe na miejscu wypadku prowadzili świadkowie zdarzenia oraz przybyli na miejsce funkcjonariusze. Czynności reanimacyjne przejęła załoga pogotowia ratunkowego, która wraz z poszkodowanym 12-latkiem udała się do kieleckiego szpitala.
0: Mimo szybkiego transportu do szpitala życia 12-latka nie udało się uratować. 38-letni kierowca auta był trzeźwy. Zmieniamy temat. Świętokrzyskie Centrum Onkologii utworzyło akademicką sieć laboratoriów wytwarzania nowoczesnych leków komórkowych i genowych. Kielecki ośrodek we współpracy z innymi naukowcami zajmie się produkcją preparatów pomagających w walce z najcięższymi nowotworami. Medycyna stawia na nowoczesne technologie, z kolei kieleccy studenci stawiają na ekologię. Na Politechnice Świętokrzyskiej odbyło się doroczne miodobranie. Ule z recyklingu stoją na terenie kampusu już od 5 lat.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Budowa mostów to nie jest prosta sprawa. Według Najwyższej Izby Kontroli nie radzą sobie z tym zarówno samorządy, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są błędy w dokumentacji i także w trakcie budowy. NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Na przykład niewykonywanie badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni, badań zbrojenia czy fundamentów i podpór.
4: NIK wystąpił do Instytutu Badawczego Drugi Mostów o wydanie poradnika, jak budować dobrze. Banki muszą uprościć procedury, tak twierdzi z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o obejmowanie spadku po klientach banku. Młodzi Kanadyjczycy coraz chętniej grają w piłkę nożną. Z badań wynika, że wybierają ją częściej niż hokeja. Jedną z przyczyn są koszty. Według raportów gra w piłkę jest kilka razy tańsza.
3: Ale akurat tego im zazdroszczę, że oni sobie w tego hokeja tak cinają. Mi to się zawsze marzyło, żeby zagrać tak prawdziwie w hokeja.
4: Słuchaj, całe życie przed tobą.
3: Podobno tak, no zobaczymy, może kiedyś się uda. Illenium, Don't Want Your Love, to już teraz.

0: Bowsey, Magnetic w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po 12. Dobrze, że jesteście. Piotrunia, co u ciebie słychać? Jak się masz? Co porabiasz?
1: Dzień jak co dzień. Rzeźbimy kilometry, około 200 kilometrów trasy. Przede mną jestem taksówkarzem, także trzeba odbębnić swoje i ludzi bezpiecznie podowozić. Pozdrówki.
0: Pozdrosy szerokości i dzięki za info. Czekam też na was. Koniecznie dajcie znać, co robicie, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hey!

0: Dub Dogs, Fezo, Zorki, How Does It Feel w Meloradio. Podkręcamy tempo i ja cały czas sprawdzam, co u was. Piotrek i Dawid, pany.
1: No to skoro mówicie, żebyśmy nagrali, to nagrywamy. Jesteśmy na magazynie, ciężko pracujemy, niestety, ale pomimo tego wszystkiego słuchamy Meloradia i jakaś ta atmosfera robi się bardziej słoneczna. I chcieliśmy wam życzyć dużo pogody, ducha, uśmiechu, dobrego dnia. Pozdrawiamy Piotrek i...
2: Dawid.
1: Piotrek i Dawid. Siema.
0: Siema, pozdro ziomale. Wszystkiego dobrego dla was i czekam też na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, a w tej godzinie kaskada Every Time We Touch.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Nie masz żadnych

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Gdyby tylko było takie miejsce, gdzie będzie można spotkać Armina van Burena, posłuchać jego muzyki i cieszyć się tym z tysiącami ludzi z całego świata.
1: Chyba jest takie miejsce.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Co ty gadasz?
1: No.
0: To
1: będzie boom w Belgii. Wiesz, co tam się odbędzie? Człowiek?
0: Nie mam pojęcia, stary.
1: Będzie Tomorrowland.
0: Naprawdę? No. Ty, a ja słyszałem, że słuchacze Meloradia jadą na Tomorrowland i to za chwilę wszystko będzie się działo.
1: Tak, tak. No Dominika i Szymon już na przykład wiedzą, że jadą. Wczoraj ekstra. Się o tym dowiedzieli. A dzisiaj kto wie? Może też ktoś się dowie?
0: No byłoby ekstra, jeżeli chcecie pomóc swojemu szczęściu i wybrać się na tegoroczny Tomorrowland razem z Meloradiem, to tak. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wrzucacie, najpierw piszecie, z kim chcielibyście pojechać, dlaczego ta osoba, wrzucacie fajną fotę albo jakiś fajny filmik, jak imprezujecie. No i potem my odzwaniamy. I dojazd z Afriko. Będzie integracja.

0: Anyma, Lisa i Potential w Melo Radio, 8 minut do 13. Zbuntowany anioł 2.0. Ula Harciarek ze mną w studiu, siema.
1: Cześć, nie zbuntowany anioł.
0: Nie jesteś, nie?
1: Nie, nie. Dobra, poważnie. No. O cenach maksymalnych paliw będzie.
0: Mam płakać, czy...
1: Nie. I chińskie samochody.
0: O, proszę bardzo.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Ta nuta punktualnie o 13, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Jutro ceny maksymalne paliw będą o kilka groszy niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92, benzyny 98 6,56, a diesla 6,43. Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku samochodowym, pisze o tym Puls Biznesu. Chiński model jest średnio o 25 tysięcy złotych tańszy od zachodniego lub azjatyckiego odpowiednika. No to jeszcze sprawdzimy, co wrzucamy na grilla. Polacy najchętniej kurczaka i kiełbasę i to się właściwie nie zmienia od lat, ale zmienia się to, czym popijamy. Gus i Krzysztof Jedlak.
2: Spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też produkcja piwa, wódki, win owocowych.
1: Za to wzrosła produkcja wód mineralnych i piwa bezalkoholowego.
0: Na zegarach punktualnie 13. Siemanko, ja jestem Adi i też bym takiego grilla chętnie przamał. Najlepiej w dobrej ekipie. A wy co robicie, gdzie jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Najlepiej teraz.

0: Military Talk to You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut po 13. Mamy środę, mały piątek, a ja pytam, co u was? WhatsApp Meloradia, Wojtek, Zbyszek i Roman, panie, jak tam?
1: Mamy sobie zimy śmieciereczką i skutecznie blokujemy ruch na mieście. Pozdrawiamy Wojtek, Zbyszek i Roman.
0: Wszystkiego dobrego, chłopaki. Adi?
2: No, siemanko, siemanko. A ja was serdecznie pozdrawiam z deszczowego Śląska. Właśnie jadę w stronę Wadowic, deszczyku, ale słucham sobie Meloradia. No i wam powiem, że jak słucham Meloradia, to nawet mi ten deszcz nie przeszkadza, bo czuję się, jakby było słonecznie.
0: No i o to chodzi, stary. Wszystkiego dobrego. Na was też czekam. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

Modelki wodarskiej, lubię cię jak lato w Melo. 28 minut po 13 podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdę dla was miejsce na to, żebyście poczuli się no niemalże jak w Hiszpanii. Będzie Jacksomi, Agatino Romero, La Falla Cara i Pedro. Ale oprócz tego Magic System i Magic in the Air, czyli odrobina magii.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Jack Somia, Gotino Romero, Rafaella Cara i Pedro! Tak, podkręcamy tempo. 18 minut do 14. Wy też możecie podkręcić tempo i mieć wspomnienie przepiękne, przecudne, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego i usłyszeć tych wszystkich producentów i zobaczyć ich na własne oczy, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, jak macie dobre melo, a my potem do was to dzwonimy. I to, co mega ważne, dojazd macie za darmo. Mohe.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. W studiu Meloradia nie ma smutnych dziewczyn.
1: Jesteś pewien? Iga, jesteś dzisiaj smutna?
2: Ja jestem mega zadowolona z życia, naprawdę. Miałam wczoraj wspaniałą noc.
1: To miałeś rację.
0: Mikołaj, a ty jesteś smutna?
1: Ja ci dam.
0: Dobra, żart.
2: Nikolina.
0: Nie, Mikołajowa.
2: Mm-mm.
0: Nie.
1: Nie, to by była moja żona wtedy.
0: Mm-hmm. Bez kitu.
2: Mikołajówna.
3: A już o 14 zagramy
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Czego wam popaski życzyć?
1: Uśmiechu, słońca.
0: O, dobra, wszystkiego życzę, cały zestaw. Dzięki, popasie.

promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: 93.9 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Dobry news na wakacje. Koleje Śląskie przywrócą swoją najdłuższą sezonową trasę z Częstochowy do Zakopanego, start 27 czerwca. Z kolei krakowska komunikacja miejska jest wśród najlepszych w Polsce. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Kraków wypada najlepiej, m.in. w kategorii czas oczekiwania na odjazd. Mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
4: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut.
3: Twórcy raportu przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań. Na koniec Japonia. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia. Wielokrotnie był widziany na terenach zabudowanych.
1: Musiał być najedzony.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Iga, co ty dzisiaj jadłaś na śniadanie, bo takie dziwne dźwięki było słychać w czasie serwisu.
1: To był mikrofon.
2: Dobra, dobra.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Witajcie, kochani, dzisiaj środa.
2: Tak jest, dzień przyjemności.
1: Dzień przyjemności, dlatego zajrzymy do Julii Wieniawy.
2: No tak, czyli będzie nocowanka jednak. Bo ktoś wygrał, ale nie wiadomo kto.
1: Znaczy, nie ma tej nocowanki finalnie, w ogóle.
2: Skandal.
1: Skandal, ale Julia Wieniawa ma niesamowite wymagania, jeśli chodzi o swoje umowy.
2: No to sprawdzimy, co tam sobie każe zapisywać.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak fight. To serio był mikrofon, no po prostu był tak powyginany dziwnie.
2: Przynajmniej znacie teraz nową wymówkę. Nie, to tylko mikrofon, nie? Ale jesteśmy na dworze.
1: Galaxy Kungs. Tak wchodzimy w godzinę 14.

0: Swedish House Mafia, John Martin w Meloradio. Mikołaj, wyobraź sobie, że idziesz gdzieś do pracy i stawiasz takie warunki, że ty nie wcześniej niż 12.
1: O, znaczy... Gdybym mógł, to bym postawił taki warunek.
0: Julia Fieniawa już może to robić. W swoich umowach zawsze ma taki zapis, że ona od 8 do 12 potrzebuje czasu dla siebie, poranki dla siebie.
1: Okej, okay. To znaczy, no szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli taką możliwość, to chyba każdy z nas by chciał sobie zarezerwować jakąś porę dnia tylko dla siebie.
0: Mhm. No dobrze, masz rację, ale ludziom się to nie podoba, że jak ona śmie, bo Polacy
1: no
0: to
1: tak.
0: Pracują.
1: No przecież, najlepiej to od świtu do nocy robić.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Ale dzięki temu jesteśmy pierwsi w rankingu najbardziej przepracowanych ludzi na świecie.
1: No i fajnie.

0: Niech się kręci Filipek. Nel Sermich. Przeglądałam sobie wczoraj internet i natrafiłam na dosyć przykre nagranie, w którym Krzysztof Stanowski, znany z kanału Zero, obraża kobietę.
1: Tak, jest to całkiem mocna drama, wszędzie chyba teraz o niej słychać. No nie bez powodu, ponieważ Krzysztof Stanowski rzucił takie teksty, że szczerze, jakby nie robił w internecie, to by się pewnie nim pewne organy zainteresowały.
0: Dokładnie, te teksty były na temat urzędniczki skarbówki, która nałożyła karę 2,5 tysiąca złotych mandatu na gdańską restaurację za odprowadzanie 8 zamiast 23% VAT od pizzy z krewetkami.
1: Tak, bo krewetki to jest towar luksusowy i tam inaczej jest ze stawką VAT-u.
0: Posłuchajmy pana Stanowskiego.
2: Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni... Kurczę, wiesz co, grzeczny bądź. Powinni się trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypięto do jakiegoś słupa.
1: Widzisz, pan Mazurek obyty w radiu postanował się tonować swojego kolegę, bo wiedział, czym to może grozić. No ale nie udało się i teraz jest wezwanie do prokuratury z rumienia skarbówki.
0: Ja jestem ciekawa, czy gdyby tą urzędniczką był urzędnik, to też by miał takie fantazje?
1: Być może. Ale panowie, dobrą robotę robicie, z Brighton dzwonię, dobra robota, stano.

0: Fenomenalne, na żywo będzie do usłyszenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu, bo James Hype tam wystąpi, a bilety zgarniecie słuchając Meloradia.
1: Dokładnie. Bilety za darmo są do wzięcia, ale niestety dużo pieniędzy liczą sobie na przykład w Nieporęcie za Lemoniadę. Jest
0: bardzo
1: nowy
0: dużo?
1: Paragon Grozy. No bardzo dużo. I to tak o wiele za dużo.
0: Porozmawiamy o paragonach grozy.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Po reklamie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Mikołaj, wstydź się tak śpiewać tę piosenkę.
1: Dlaczego? Tak śpiewają, no. Młody sam wie, normalnie.
0: A my teraz przenosimy się do miejscowości Nieporęcie.
1: Nieporęt.
0: Nieporęt. Chciałam to powiedzieć, nie mam pojęcia, dlaczego tak to odmieniłam.
1: To taka miejscowość pod Warszawą, Iga. No ale nieważne, gdzie to jest. Ważne, że tam jest droga lemoniada. Ktoś poszedł do knajpy i dostał za karafkę lemoniady rachunek 72 zł.
0: Moim zdaniem to jest okej cena, tak? No cytryna, woda, te sprawy.
1: Tak, tak. Znaczy, no jest takie powiedzenie, nie? Że jak życie daje ci cytryny, to rób lemoniadę, ale chyba bez przesady, nie?
0: Oj tam, bo you turn me, Felix Jan Kaskada. Nieporęt? Zapamiętam.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to nowość, Fuka i Rifka, Enklawa chce więcej. Ja to bym chciała więcej słońca, wiesz, Mikołaj?
1: Przydałoby się dzisiaj, chociaż tak nie jest źle.
0: To prawda.
2: No właśnie, a w newsach powiem, czy to słońce będzie, czy niekoniecznie.
3: A już o 15 zagramy!
1: Just the way you are, Milky, David Guetta.
0: My lubimy wam tak grać, dlatego zagramy ten numer punktualnie o 15. One day.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek, on the mic.
2: Zaczynamy od alertu synoptyków. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Uważajcie na kleszcze. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki, mówi profesor Joanna Krzowska-Firch.
3: Nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. A jeśli szukacie pracy, to mam dobrego newsa. Co trzecia firma chce zatrudniać nowych pracowników, wynika z badania Manpower Group. Od lipca szanse na znalezienie pracy będą największe na północy kraju.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a to wszystko przez te telefony.
0: No właśnie, ja się z tym zgadzam, ale czy taka jest prawda? Sprawdzimy to.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Smolasty doda, nie żałuję. Ciekawe, czy Smolasty jest na jej czarnej liście.
1: A, no właśnie.
0: A jest, przecież była drama z nim.
1: To kto nie jest na tej czarnej liście? To jest
0: Dramy
1: pytanie.
0: Nie miała. Masakra. No, królowa jest tylko jedna, a my nie mamy dobrych wiadomości, mianowicie przez telefony komórkowe nie ma dzieci. Mhm.
1: W 2007 roku Steve Jobs wyszedł na scenę i zmienił świat urządzeń mobilnych i co ciekawe, ktoś sprawdził, że jak tylko pojawił się ten telefon,
0: tak,
1: to zaczęły spadać urodzenia w Stanach Zjednoczonych. Postanowili sprawdzić, czy to taki przypadek, czy to tak się dzieje normalnie i generalnie, gdy smartfony stają się powszechnie dostępne, tempo spadku urodzeń wśród nastolatków przyspiesza.
0: To niedobrze.
1: To niedobrze.
0: Tragedia.
1: No widzisz, gdy były telefony z klapką, to trzaskało się nie tylko słuchawką.
0: Dive into me. Halo.

0: 17 po 15 w Melo Radio.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: Jak ja lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że ktoś się bardzo uśmiechnie i będzie zadowolony i dostanie pieniądze. 200 zł leży na stole, wystarczy odebrać od nas telefon. Mamy nadzieję, że Jasna to zrobi.
2: Już to zrobiła nawet. Halo?
3: Halo, halo?
0: Jasna, siemanko, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: O, cześć, witam.
0: Byłaś na naszej stronie, meloradio.pl.
3: Tak.
0: I potrzebujesz pieniędzy.
3: Potrzebuję.
0: Czemu?
3: Ponieważ mój chłopak chce wynająć dom, a żeby go posprzątać, będzie musiał wziąć L4. Chcemy tego uniknąć i chciałbym przeznaczyć tą kasę na pomoc sprzątającą.
2: Znaczy tak, no ktoś złośliwy mógłby zapytać, Justyna, dlaczego ty nie posprzątasz w takim razie, skoro chłop musi specjalnie L4 wziąć, ale z drugiej strony, wiesz co, powiem tak, ja bym zrobił dokładnie to samo na twoim miejscu.
3: No właśnie.
0: Justa, ty nas przekonałaś. Ja w ogóle bardzo nie lubię sprzątać.
2: A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
3: O, super, super. Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że coś zgrałam w końcu.
0: A potem wbijemy do was, Justyna, i zrobimy test białej rękawiczki.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: faworyt I Can Wait w Meloradiu Bob Sinclair, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie zabieram was na wycieczkę do Niemiec.
1: Jak tam sąsiedzie? Jak tam gospodarka? Zmalał? Urósł?
0: Sprawdzimy to. Nie odchodźcie od głośników.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia. A zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Wypróbuj

0: Red Light w Meloradiu, a teraz możliwe, że pożałuję tego, co powiem, ale przenosimy się z Mikołajem do Niemiec.
1: No, u sąsiada nie dzieje się najlepiej, prawda? Mają problem z migracją i to nie tyle z przypływem, co z odpływem.
0: Ludzie nie chcą tam po prostu mieszkać, masowo się wyprowadzają, powody są różne.
1: Różne są powody i z tych różnych powodów w ostatnim roku prawie 300 tysięcy niemieckich obywateli wyjechało z Niemiec, najczęściej do Austrii, do Szwajcarii i do USA.
0: Szukają pieniędzy, rozumiem.
1: Tak. No, zapraszamy do Warszawy, nie? Zmywaki już czekają. Tylko nie kradnijcie nam samochodów.
0: Win, to jest dobry kawałek do auta. Tak pragnę zauważyć.
1: How the turntables.
0: Gips w Meloradiu.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Wow, Mikołaj, a zrób tak jeszcze.
1: Kiedyś będę wielkim beatboxerem.
0: Nie mogę się doczekać. A chciałbyś jeździć na motorze na przykład?
1: Myślałem o tym, tak, odkąd mój kolega, przyjaciel Adrian Nowak zaczął być motoświrem.
2: No właśnie, no to będę miała newsa dla motocyklistów.
3: A już o 16 zagramy!
1: Karolina napisała, że brzmiało jak pierdzenie.
0: Widzę, że motyw przewodni naszego programu. Bardzo dobrze. A ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Moruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Środowy przegląd zaczynamy od gorącej premiery prosto z Hollywood. Już dziś możecie w kieleckim Heliosie zobaczyć kosmiczne science fiction Dzień Objawienia. Najnowsze dzieło, za którym stoi sam Steven Spielberg z Emily Blunt w roli głównej. Przygotujcie się na potężne widowisko o odkryciu, że nie jesteśmy sami na tym świecie, w tym wszechświecie. A w piątek Zamek Królewski w Chęcinach odpala klimatyczną noc na zamku. Średniowieczne mury ożyją po zmroku dzięki niesamowitej nocnej iluminacji, a na miejscu czekają na Was pokazy tańców dawnych, spotkanie z Białą Damą i Teatr Ognia. A na oficjalny start letniego luzu szykujcie formę na 19 czerwca, bo do Kielce wraca uwielbiany przez Was Miu.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Szef MSWiA obroniony. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych. Uwaga, motocykliści! Policja coraz częściej karze tych, którzy jeżdżą na jednym kole. Taki przypadek odnotowano na przykład w Szczecinie, mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji.
5: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
4: A mandat w takim przypadku może wynieść nawet 2,5 tysiąca złotych. No i jeszcze słynny polski serial Rancho będzie kontynuowany i ma mieć tytuł Zemsta Wiedźm. A przed kamerę wrócą m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Artur Barciś.
2: Jeżeli uważacie, że nie zasługujecie na swoją pracę, bo nie macie umiejętności, to nic bardziej mylnego.
3: Wow, ale jak pięknie powiedziane. Aż nie wiedziałem, o co chodzi, ale już sobie przypomniały.
2: O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu. Dracula, tak zaczynamy.

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall, Melo Radio, a ja teraz muszę zmienić nam klimat. Delikatnie. Okay. Słuchajcie, grałam w tę grę. Umiem latać różnymi samolotami. Wydaje
1: no to
0: mi się,
1: pakuj się
0: że...
1: i do Kanady.
0: Dokładnie, mogę być pilotem. No. Na luzie.
1: 17 lat. Chłop w Kanadzie latał jako pilot bez wymaganej licencji. I skapnęli się dopiero jak przeszedł na emeryturę.
0: Wow. No.
1: Ale szczerze, no jak przez 17 lat latał i nigdy się nie rozbił, to po co mu ta licencja?
0: W sumie racja. Nie, masz rację. Uważam, że jest to zupełnie zbędne.
1: Ale nie próbujcie tego robić.
0: Nie, to, że namawiamy. Nie, my mówimy, prostu, czego nie robić.
1: Po prostu no szacun, tak, że tak. Się nie rozbił właśnie.

0: Duże oczy smolasty Trips. Przyszła do nas wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Możecie korzystać z niego zawsze i wszędzie.
1: Jakaż to wiadomość?
0: Ja chciałem powiedzieć, że mi Trips też nie odpisał.
1: O!
0: Klub się powiększa.
1: Brzydko.
0: I co teraz?
1: No nic, no będziemy musieli go, wiesz, znaleźć i porozmawiać z nim po swojemu.
0: To jest obietnica, groźba?
1: Interpretacja dowolna.
0: Pół litra dla każdego.
1: Jej, wreszcie! I to za darmo.
0: Wody, pół litra,
1: no tak,
0: wody.
1: Tak, tak, woda z kranu ma być w restauracjach właśnie za darmo dla każdego klienta. To jest ta taka rzecz, która często dziwi Amerykanów, jak przyjeżdżają do Europy podobno właśnie, że tutaj za wodę trzeba płacić w knajpach.
0: No, to prawda. I teraz dostaniecie wodę, ale oczywiście z kranu.
1: No, ale z kranu to przecież nawet sam pan prezydent Warszawy pije, prawda?
0: Sprawdźmy to.
2: Proszę państwa... Przyjęło się.
0: Czyli dobra woda.
1: No pewnie, no przyjęło się.
0: Say my love, Kaigo Khalid Griffin.

0: How does it feel? Dub Dogs, Fezo, Zar. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A znasz to uczucie, jak wychodzisz z domu i nagle przypomnisz sobie, że zapomniałaś zamknąć drzwi?
1: Znam, doskonale, niestety.
0: To wyobraź sobie, że jesteś przedszkolanką i sobie przypominasz nagle po 5-godzinnej wycieczce, że zapomniałaś zabrać jedno dziecko z przedszkola.
1: Ojej, i teraz jakieś konsekwencje będą?
0: Będą. 10 tysięcy złotych kary i 5 lat zakazu wykonywania
1: zawodu.
0: Słuchaj,
1: lepiej, że przedszkolanka o niej zapomniała, niż jej własna matka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Moziman, a ten pan wystąpi na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Słuchajcie, przebieram już nóżkami, przebieram rączkami, bo wysyłamy was na Tomorrowland. To jest takie doznanie, to jest takie przeżycie, to jest taka przygoda.
3: I kogo zabieramy na tę przygodę dzisiaj?
0: Dzwonimy do Damiana. Wszedł na meloradio.pl, napisał, co tam trzeba i dzwonimy do niego.
3: No i też pokazał, co trzeba. W sensie zdjęcie swoje i twarzy.
4: Halo?
0: Cześć, Damian. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: No hej.
0: Od tyłu czy od przodu?
4: I tak, i tak.
0: Mi chodziło wsiadanie do autokaru, a tobie?
4: No mi też.
3: Fantastycznie, wszyscy się dogadaliśmy od razu. To mi się podoba.
0: Damian, chcesz jechać z Olą na Tomorrowland. Kto to i dlaczego ona?
4: To moja dziewczyna, dlatego że no, razem kochamy tę muzykę. Aha. I miejmy nadzieję, że tak będzie już do końca.
3: No dobrze, to w takim razie umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Oli, ale to ty ją przywitasz i jak odbierze, zapytasz się, czy woli od przodu, czy od tyłu, bo zobaczymy, czy się zgracie.
4: Dobra.
0: Mamy to jasne? Okej, to dzwonimy, słuchaj, do Oli, my się nie odzywamy. Zaskocz ją, chłopie, zaskocz.
5: No halo?
4: No hejka.
5: No hej, hej.
4: Słuchaj, od przodu czy od tyłu?
5: I tak, i tak.
3: Damn.
0: Cześć, Ola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
5: Cześć.
0: Jak nam
5: cześć.
0: Się podoba to, co ty odpowiedziałaś. Jestem pod wrażeniem tego.
5: No widzicie, jednak jesteśmy zgrani.
0: Właśnie, kochani, lubicie dziarki. Podobno robicie je po każdym ważnym przeżyciu. Czy to oznacza, że jeżeli byście pojechali na Tomorrowland, to się tam wydzieracie? Bo można.
5: No, pewnie.
4: Myślę, że stuprocentowo.
0: Okej. Ja to sprawdzę, bo...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
0: Dokładnie, do tego zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem, stąd pytanie o ten przód i ten tył, prosto
3: no
0: do miejscowości Boom.
3: Dorzucamy też Tomorrow Paki, tam plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
0: Ach, i zestaw kosmetyków.
4: Nie wierzę w to.
5: Dziękujemy bardzo.
0: To się serio
4: wydarzyło. Dzięki wielkie.
0: Bawcie się dobrze tam od tyłu, od przodu, jak lubicie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Ty lubisz sobie zatankować, Mikołaj?
1: Lubię sobie zatankować. No, im taniej, tym lepiej.
0: To mam bardzo dobre wiadomości.
1: Będzie
0: chyba
1: taniej?
0: Może.
1: O!
0: Bad Angel, tak na finał godziny.
1: Znaczy tak jest drogo, więc w sumie.
2: A już o 17 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Co jest grane w Kielcach?
7: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Pogoda za oknem taka, że najchętniej to człowiek schowałby się pod kocykiem albo chociaż w wygodnym fotelu, a ten wygodny fotel może Wam zagwarantować kielecki Helios. I dzisiaj jest Kino Kobiet, a w ramach tego Kina Kobiet pokaz filmu Drugie Życie. Pełen dobrego humoru, optymizmu i pogody ducha. Bierzcie mamę, siostrę, przyjaciółkę i biegnijcie. A na rozpoczęcie wakacji klubu Kawiarnia Quest szykuje dla Was imprezę, jakiej w Kielcach jeszcze nie było. Do podziemi zawita międzynarodowa ekipa Universe Hi-Fi Sound System. Z kolei 20 czerwca szykujcie się na wianki kieleckie nad zalewem. Będą na Was czekały też darmowe kajaki, rowery wodne, bicie wianków i konkurs z puszczaniem ich na wodę o 21. Więcej info znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
8: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
9: Ula Harciarek on the mic.
10: Gdzie najtaniej zatankujecie benzynę? No według portalu epetrol.pl w województwach śląskim i warmińsko-mazurskim najdrożej jest na Opolszczyźnie. Gigantyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od początku roku lekarze zanotowali 2 razy więcej przypadków niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
11: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
10: Jak przypominają lekarze, na WZW typu A jest szczepionka. Na koniec o wpadce służb bezpieczeństwa przez nieuwagę ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wtorkowym meczem towarzyskim z Islandią. Argentyna rozpocznie mundiale 17 czerwca meczem z Algierią.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Słuchacie Meloradia, Freak Fightu, mamy godzinę 17 i za chwilę
8: zadamy Wam bardzo ważne pytanie.
9: Najważniejsze.

0: Out of All Love, Oliver Helden, z tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a tam wysłaliśmy naszych super słuchaczy.
1: Tak, Damian i Ola już wiedzą, że pojadą, a jak się dowiedzieli, to zareagowali w taki sposób.
2: Niemożliwe, nie wierzę.
0: A jednak możliwe, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i nagracie wideo albo wyślecie zdjęcie.
1: Wszystko jest możliwe, ponieważ spełniamy marzenia, wasze marzenia o przeżyciu największej przygody na świecie.
0: A za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia.
1: Chodzi o to, że on tam jako High Low tam zagra ten...
0: No Sunrise Festival.

I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Barcelona, Barcelona. To Alan Walker i Ina Rolsen w Meloradio. Tak podkręcamy tempo.
1: Zapraszam na meloradio.pl, tam szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Normalnie bym powiedziała, że można to połączyć, ale lepiej nie, bo grozi mandatem.
0: No tak, chyba że po własnym podwórku. Chociaż i tak można dostać mandat. Co za kraj w ogóle, że nie można se nago lasa wyjść we własnym podwórku. No ale pomijając to, chcieliśmy was zapytać, co można robić nago.
1: I czekamy na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik zajdziecie na meloradio.pl. Przyjmiemy głosówki i tekstówki. Co można robić nago, Mikołaj?
0: No można się wykąpać na przykład nago.
1: Można też czytać książkę nago.
0: Można pójść spać nago.
1: Można nago też, no...
0: No właśnie, i to jest pytanie do was.
1: Dajcie znać, WhatsApp Meloradio, tam się kierujemy. A lubisz w ogóle nago?
0: Lubię.
1: Być?
0: No.
1: Fajnie. New Religion.
0: Co za pytanie?
1: Bibi Rexa Faithless.

0: Piękny wokal Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: I zaskoczyły nas wasze odpowiedzi. No, macie niezłą fantazję, to muszę przyznać.
0: Piotruś?
2: Nago można i powinno się robić wszystko.
0: Świetne, bardzo mi się podoba ten sposób. I jest też głosówka od Niny.
3: No, co można robić nago? Nago można zrobić to, co ja robiłam z moją koleżanką, jak się napiłyśmy. Nasza trzecia koleżanka nas nagrywała, my biegałyśmy w szlafrokach i bez po ulicy, bo nam się nudziło. Takie dobre pomysły.
1: No, kiedyś rodzice tak mówili, nie? Jak się nudzisz, to się rozbierz i ubrań popilnuj, ale nie sądziłem, że ktoś to faktycznie zrobi.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
2: M to muzyka.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Po reklamie.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Dziękujemy za wszelkie głosówki, za wszelkie tekstówki. Jesteście naprawdę niesamowici.
1: Przepraszam, tak się zakręciłem, że nie wiedziałem, co zrobić z gumą do rzucia. Położyłem ją na stole jak coś. Proszę nie rzuć, bo to moje.
0: O, mój Boże, to też można robić nago. A co jeszcze?
1: A to mamy propozycję od Łukasza.
2: Nago można na przykład pracować. Pozdrawiam zwolenników pracy zdalnej.
1: Myślałem, że coś tam sugeruje.
0: No właśnie, ewentualnie to grozi zwolnieniem chyba.
1: No tak, nie no, na zdalnym można, tylko głupio, jak każą ci kamerkę nagle włączyć i...
0: No to szybko się ubierasz i pokazujesz tam, co masz. All the time.
1: Trzeba się ubierać.
0: John Summit.

0: Alabama Ten, jest Jon. Oluś, siemanko.
1: Jestem, a od ten minut włącza się mój laptop. Wow. Dałem ponowne uruchamianie. Aha. I cały czas, jak widzicie, możecie potwierdzić, jest ponowne uruchamianie.
0: Fajnie.
1: Więc jest szansa, że do 22 może się uda.
0: Ale jak nie, to trudno.
1: A jak nie, to trudno, będzie spontan.
0: O, ja lubię spontany.
1: Tak, ja też. Dziękujemy. A już o 18
2: zagramy. To było bardzo spontaniczne wejście.
1: Hej, Sam! No, więc spontanicznie teraz i gadaj buzi. I powiedzcie coś spontanicznego.
2: Żyto.
0: O.
1: Pszenica.
0: Chleb.
1: No.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
11: Trzeba będzie podać PESEL przy zakupach. Unia Europejska szykuje zmiany, by zapobiegać praniu pieniędzy. Jak pisze Gazeta.pl, weryfikacja ruszy od 10 tysięcy euro. Szybciej pojedziemy pociągami na Śląsku. Od połowy czerwca na wybranych trasach składy przyspieszą do nawet 100 km na godzinę. No i na koniec piłka nożna. Polska kontra Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji 70-lecia Kotła Czarownic będzie mecz tych dwóch drużyn nawiązujący do wygranej Polaków z Anglikami w 1973 roku.
12: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna. Ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie.
11: Wspomina bramkarz Jan Tomaszewski, a jubileuszowy mecz 5 września.
10: Czyli wygraliśmy z nimi 53 lata temu, a coś tak czuję, że na następną wygraną to ze 153 trzeba będzie poczekać.
11: O nie, bądź takim pesymistą.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: A ja mam nadzieję, że wasza walka ze środą przebiega na naprawdę równych warunkach, że dajecie radę, no i tę środę zaraz pokonamy razem, no bo kończymy ją w najlepszym możliwym towarzystwie, czyli między innymi Modelek i numeru Lubię Cię jak lato będzie Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, a zaczynamy od Sama Felda i jego Hey Sun. A w tej godzinie jeszcze między innymi pojawi się zupełna nowość na naszej antenie, a także ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. Zadzieje się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Lubię cię jak lato. To modelki Włodarski w Melo. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18 na zgarach, a za chwilę na naszej antenie pojawi się zupełna nowość. Totalna świeżynka, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. Ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Felix Jen i Kaskada za moment, a już teraz Switch Disco i Era Henderson.

0: Cyril w Melo Radio. To Stumbling In. To już znacie, teraz czas na nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: David Guetta i Alok, dwóch naprawdę wyśmienitych DJ-ów. Oni połączyli siły, no i jeden i drugi pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie i rozgrzeją Belgię do czerwoności. Ale wcześniej zrobią to z anteną Melo Radia. Panowie spotkali się, no i stworzyli zupełnie nową wersję hitu Angels Above Me. No i brzmi ta wersja naprawdę letnio, zresztą sami posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Można sobie język potrenować. Nie wiem, o czym pomyśleliście, no. Użel w melo. To Moving to the Sun, tak podkręcamy tempo. A ten pan pojawi się już w te wakacje w Polsce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i my też tam będziemy. Mam nadzieję, że będziecie bawić się razem z nami w pięknym Kołobrzegu nad polskim morzem. A line-up Sunrise Festival jest naprawdę bogaty. Od Axwella i Ingrozo przez Rehaba, Trio Meduza, Scootera czy Jamesa Hype'a wy możecie bawić się pośród 6 naprawdę mocnych scen. Mam dla was podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jestem ciekawy, jaka będzie wasza reakcja, jak zobaczycie teren tego festiwalu w Kołobrzegu. Co jako pierwsze krzykniecie? Powiecie? Jak w ogóle zareagujecie na wejście na festiwal? Nagrajcie to głosówką na WhatsAppie Meloradia. Najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona podwójną wlotką na Sunrise Festival. Jak zareagujecie, jak wejdziecie na Sunrise Festival? Jak głośno krzykniecie? Czekam na wasze kreatywne odpowiedzi na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Topic i Kernkraft 400 w Mela. A z Topikiem A i 7S.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jest jak Sunrise Festival, a wy na tym Sunrise Festival będziecie mogli się bawić razem z nami już tego lata w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no i miałem ją do rozdania za waszą reakcję. Musieliście sobie wyobrazić, jaka będzie wasza pierwsza reakcja, jak wejdziecie na teren festiwalu w Kołobrzegu. Poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki, no i Magdalena wygrała wszystko.
2: Yeah, I feel hardcore. Yeah.
0: No kto będzie z Magdaleną się bawił, ten na pewno nie będzie miał nudy. Magda, w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, a wy pamiętajcie, że tych wlotek mamy jeszcze całą masę. Słuchajcie uważnie Melo, szczególnie w piątek po 21, bo wtedy na antenie Meloradia startuje Sunrise On Air, specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival.

0: Jonas Brew i Rita Ora to Ritual w Melo. Takie gramy jeszcze przed 19, a wy pamiętajcie, że zabieramy was na Tomorrowland, prosto do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć przygodę waszego życia, to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia waszej ekipy, no i czekajcie na telefon od Meloradia.
1: A już o 19 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Melo, po 19 też zagramy w O czym myśli Pychu.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo
6: i gotowe.
5: Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Idę w Melo.
16: No i mamy już godzinę 19 na zegarach, to jest Melo Radio, idę w Melo, Pychu z tej strony, siemano, no i w tej godzinie zastanowimy się, o czym myśli Pychu. To znaczy, no ja wiem, o czym myślę, ale wy będziecie próbować zgadywać i walczyć o merch od Melo Radio. Ale wcześniej Anima i Joji, będzie hit Beautiful, Uniting Nations i Out of Touch. To wam też zagramy Milki, David Guetta i Just the Way You Are na dobry początek.
17: Melo Radio, idę w Melo.

Beautiful. To Anima i Joji w Melo. Tak podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zgarach, a my za chwilę zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to jest. No i mam taką małą podpowiedź na początek. Myślę o rzeczy, która no, znajduje się w każdym domu. No i na tę rzecz kładzie się wiele dodatków. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer. On za chwilę się wam przyda. A już teraz Enrique i Pitbull w Melo.

0: Axwell Ingrosso, to More Than You Know w Meloradiu, a oni wystąpią na Sunrise Festival już w te wakacje.
1: O czym myśli Pychu?
0: Ale teraz ważne jest pytanie, o czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę i zgadujecie to, co ja mam w głowie. Wiem, może być to niebezpieczne wchodzić do mojej głowy, ale wiem, że jesteście odważni. Dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w domu, na którą to kładzie się zazwyczaj wiele dodatków. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Możecie dzwonić teraz do mnie tutaj prosto na antenę do zgarnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. No i już widzę, że ktoś dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, no bo się rozłączył. Nie musicie się rozłączać, ja nie gryzę, naprawdę. Halo, jak masz na imię?
2: Siema, Oluś, tak podkręcamy tempo. More Than You Know za nami w Melo.
0: Dobrze, co, o czym myśli Pychu?
2: W dzisiejszej zabawie, o czym myśli Pychu, jakaś podpowiedź, czy byś mógł mi ją dać.
0: Ale musisz zadać pytanie, ale szybciutko.
2: Jest to coś do jedzenia?
0: Nie jest to nic do jedzenia, musisz strzelać.
2: Okej, jeszcze raz, na co jest dużo dodatków? Streamingowy użytkownika powyżej lat, nie wiem.
0: Niestety 14. Nie tym razem, ale dzięki za zabawę, odbieram następny telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo.
2: Siemanko, siemanko, Krzychu z tej strony.
0: No cześć, Krzychu.
2: Pozdrawiam znowu.
0: No cześć, słuchaj,
2: dawaj,
0: to o czym myśli Pychu?
2: Dawaj, tą torbę, bo skarki się przetarły już.
0: Dawaj, o czym myśli Pychu, czekam na odpowiedź.
2: Dawaj, musisz mi jeszcze raz od początku powiedzieć, bo jestem na garażu i tak powiem, nie słyszałem.
0: Słuchaj, jest to rzecz, którą ma każdy w domu, na którą kładzie się wiele dodatków, zazwyczaj.
2: Dobra, a w jakim pomieszczeniu to się znajduje?
0: A to się znajduje, może być takie dedykowane pomieszczenie ku temu, może być takie basicowe w domu, to jest za duża podpowiedź. Jak ci podpowiem, to
2: no
0: już
2: dobra,
0: będziesz
2: no
0: wiedział.
2: To, nie wiem, no gdzieś to będzie jakaś półka, szafka, można...
0: Aj, nie tym razem, ale dzięki za zabawę, no to co, jeszcze szybciutko odbieram kolejny telefon, ale tu już musi być strzał. Jak masz na imię? I strzału nie będzie, bo ktoś się rozłączył, ale za chwilę runda druga, to podpowiem, że ta rzecz ma cztery nogi. No i dość lubimy w niej przebywać i przebywamy w niej dużą ilość czasu. Za chwilę runda druga. To Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait.
1: O czym myśli Pychu?

0: Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka, ich nowość. Chce więcej na antenie Meloradia, to w ramach projektu Enklawa. Jedno z naszych nowości na antenie. 19.28 na zegarach, a moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: Pychu, czyli ja, no i zabawa o czym myśli Pychu. Ja myślę o jednej rzeczy, wy zgadujecie co to, no i moje podpowiedzi są takie, że jest to rzecz, którą zasadniczo w sumie to każdy ma w domu. Kładzie się na nią sporo dodatków, no i ma cztery nogi. Lubimy tam spędzać czas. No to co? Ja odbieram w tym momencie telefon, no i mam nadzieję, że komuś uda się zgarnąć torbę i pomadkę. Siemano, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć, Rafał. No to o czym myśli Pychu? Pytasz, czy od razu zgadujesz?
2: Czy na tym można leżeć?
0: Można, nawet się powinno.
2: Chodzi o łóżko.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, gdybyś miał ułożyć ranking twoich ulubionych miejsc w domu, jak wysoko łóżko by było?
2: Chyba na pierwszym miejscu.
0: Słuchaj, ja to rozumiem, popieram. No to jak już będziesz leżał sobie na tym łóżku, to może ktoś ci przyniesie od listonosza torbę i pomadkę od Meloradia. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, super, dziękuję bardzo.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: wiadomości od sklepu. Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: O reklamie.

Shine On, to Rio w Meloradio. Taki klasyczek wpadł na naszą playkę. 17 minut do 20. Tyle dni rocznie siedzimy w internecie. Właśnie w łapki wpadły mi badania, oczywiście przeglądając internet, które pokazują, ile czasu dżęziaki w ciągu 365 dni spędzają czasu właśnie w necie. No i ta liczba jest naprawdę ogromna, no bo to aż 47 dni. Tyle poświęcamy na sociale, no tak ogólnie na internet. No i wniosek jest prosty. Musimy mniej czasu siedzieć na toalecie i nie scrollować wtedy TikToka, to będzie lepiej. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz jedno z nowości na naszej antenie.

0: Far East Movement i Cover Drive to Turn Up The Love. Tak gramy jeszcze przed 20. Wysłuchacie Meloradia i pamiętajcie, że cały czas możecie razem z nami wybrać się w przygodę waszego życia. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom na Tomorrowland. Tam zagrają m.in. Armin van Buuren, będzie Cyril, David Guetta, grupa Offenbach, no i naprawdę cała masa innych artystów. Wy też możecie tam być w świątyni muzy elektronicznej. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej akcji. A już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. Ten numer już za kilka chwil pojawi się na antenie Meloradia. Bądźcie i wy.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
6: No i 20 już minęła, wy słuchacie Meloradia i Benny Hollow. Ten numer wam na pewno zagram za kilka chwil. Będzie Sofia Lis-Bextor, a zaczynamy od Kaigo i jego Save My Love. Tu pychu, siemano, nie ma co gadać, tu trzeba grać.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Uwielbiam to robić. Fast Cars, Superstars. Christian Marci w Mela, tak podkręcamy tempo, a to jest miejsce 30 w ostatnim notowaniu 30 Mela Radia, no a my z naszą listą hitów wychodzimy ze studia. No bo kto powiedział, że najgorętsze numery w Polsce trzeba odliczać właśnie tutaj ze studia radiowego? Można to na przykład robić na Barce nad Wisłą. Już 19 czerwca, po raz pierwszy w tym sezonie to zrobimy. Płynę w Mela, tak będzie się nazywał nasz cykl programów z nadwarszawskiej Wisły. Jeżeli nie macie co robić w przyszły piątek, 19 czerwca właśnie, no to wbijajcie do nas na barkę, wjazd za totalną darmową. Moszkę. Można sobie przy okazji fajnego tripa do stolicy zrobić, no i będziecie mogli na przykład, nie wiem, ze mną zbić pionę na żywo, będą DJ-a, a może i wbić razem ze mną na antenę będziecie mogli, no i pozapowiadać numery z 30 Meloradia. Wszystkie szczegóły odnośnie projektu Płynę w Melo znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

I nie mogę uwierzyć, że Jasmine Thompson, jak nagrywała ten numer, miała 13-14 lat. I wyszedł taki hit. Jasmine Thompson i Felix Jent, Ain't Nobody w Melo, tak podkręcamy tempo, a wy gdzie teraz słuchacie Melo Radio o tej porze? Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz jesteście, może w pracy, może w samochodzie, może gdziekolwiek indziej teraz Melo słuchacie, gdzie się łapiemy, jestem mega ciekawy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio, za te najlepsze będę miał dla was zestaw naszego merchu, torba i pomadka z logiem Melo, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Gospel w Melo, tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie o tej takiej już późnej środowej porze słuchacie Melo Radia, to cały czas sprawdzam, wysyłacie głosówki na naszego WhatsAppa, cały czas możecie to robić. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Aga, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja was zawsze słucham w drodze do domu z pracy, wieczorami, a szczególnie w piątki, 30 Melo Radia, także... pozdrowienia dla was. Umilacie mi powroty do domu z pracy.
0: Aga, nawet nie wiesz, jak jest mi miło, ale skoro tak uważnie 30 Meloradia słuchasz, to pewnie wiesz, że teraz pojawi się na antenie Meloradia numer, który w zeszłym tygodniu zajął miejsce 29. No, ale cały czas możecie głosować na naszej stronie, na wasze ulubione kawałki. No i kto wie, gdzie w tym tygodniu Calvin Harris i Jazzy z numerem Satisfy skończą. Teraz są na naszej antenie.

0: Better Me. To Michel Schulte i Rehab w Melo. Tak dla was podkręcamy tempo. Za chwilę 21. A Rehaba usłyszycie między innymi na Tomorrowlandzie, a my was tam zabieramy. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom, jeżeli chcecie z nami tam pojechać. No i przeżyć naprawdę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie się zgłosić. No i kto wie, być może Meloradio zadzwoni właśnie do was i to wy będziecie mogli chwalić się na prawo i lewo. Jadę na Tomorrowland! Tego wam bardzo mocno życzę, ale najpierw musicie się zgłosić, meloradio.pl, tam was zapraszam.
1: A już o 21:00 zagramy
0: John Summit, All The Time. Ten numer punktualnie o 21:00, po niej też będę sprawdzał, gdzie teraz słuchacie Meloradio, bo cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppa.

0: branżę radio bez speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport, ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że środa już powoli się kończy. I bardzo dobrze, bo do piątku coraz bliżej. A gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia? Cały czas dajecie mi znać na WhatsAppie.
2: Słuchamy Melo Radio w samochodzie.
1: No i bardzo dobrze, bo ja pogram tak, żeby do domu się szybciej wracało. Sony Fodera, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Jego Think About Us to na pewno za kilka chwil będzie. Będzie też Doda z numerem Melodia Ta. A zaczyna numer All The Time. To John Summit i DJ Smokers. Tu Pychu, siemano, jedziemy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: jak ja kocham ten wokal. Za niego odpowiada Ed Sheeran, za beat Martin Garrix i tak to powstał ten wspaniały numer, to Repeat It w Melo, 16 minut po 21 na zgarach. A gdzie wy o tej porze Melo słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Znalazła go też Kornelia, co tam u ciebie?
1: Spędzam czas z Meloradiem, układając puzzle.
0: O, bardzo proszę, takie bardzo kreatywne, pobudzające myślenie. Ja myślałem, że o tej porze to już tylko nic, tylko położyć się do łóżka. A to bardzo proszę, jakie kreatywne głowy są z nami, bardzo się cieszę. Ja najlepszy w układaniu puzli nie jestem, ale puzzle w mojej playliście na pewno się zgadzają. I to usłyszycie za moment. Ilenium i Ellie Goulding z numerem Don't Want Your Love się pojawią, a już teraz czas na prawdziwe tsunami. To Dubs i Borges.

0: sobie wyobrażam te nasze letnie tripy nad morze, kiedy z samiusieńkiego ranka, jak będzie słońce wstawało, będzie ten numer w Meloradio leciał. No już się nie mogę doczekać wakacji. Tak gramy w Meloradio, podkręcamy tempo, 21:29 na zegarach, a gdzie wy o tej porze, jeszcze przed wakacjami, słuchacie Melo, jak wy spędzacie czas? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Paulina, co tam u ciebie?
1: Siedzę, nic nie robię, słucham Meloradia, bo przydałaby mi się jakaś pomadka.
0: I czekaj, Paulina, czy ja dobrze rozumiem, że ja za takie lenistwo mam nagrodzić ciebie? Ależ oczywiście, że tak. No co innego można robić o 21:30? Trzeba już leniuchować. Paulina, do ciebie leci pomadka i torba od Meloradia, a do was leci Mikołajów dwóch. Jeden z Czech, drugi z Polski. Mikolas i Trips, ich nowość Hard to be Humble, już teraz w Melo.

0: Czy już możemy oficjalnie powiedzieć, że to hit kończącej się wiosny? Talk to you another w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 22 na zegarach. A wy możecie cały czas zgłaszać się, żeby przeżyć waszą przygodę życia, czyli Tomorrowland 2026. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy przejazd najlepszym partybusem na świecie. No i zapewniamy wszystko, co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam piszemy o tym w szczegółach. No i tam też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Wyślijcie zdjęcia albo filmiki, takie wiecie, najbardziej szalone. Tak podpowiem, że my też lubimy, jak coś dla nas tak typowo spersonalizujecie jako zgłoszenie. No i kto wie, być może wasze zgłoszenie wam nam się na tyle spodoba, że to właśnie was wybierzemy. Wybraliśmy Damiana i Olę. Oni na pewno z nami jadą na Tomorrowland. No i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Niemożliwe, nie wierzę.
0: No, jest możliwe. A co, Ola, ty chcesz najbardziej zobaczyć na Tomorrowland?
2: No, main stage i chciałabym usłyszeć Borisa Brejchę, bo to jeden z moich ulubionych artystów.
0: No i Ola na pewno go zobaczy. Wy możecie być następni, meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia.

Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, a jutro, nie dość, że czwartek, to jeszcze startuje Mundial. No wiem, że jest trochę mniej interesujący niż zwykle, bo Polacy na nim nie grają, ale z tej okazji poprzypominamy sobie jutro wieczorem kilka mundialowych sztosów, jeżeli chodzi o muzykę. Co to będzie, nie zdradzę, ale warto, żebyście byli z nami już jutro po godzinie 18 znów idę w Melo.

Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Poland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Dziś w Mieście Młodości porozmawiamy sobie o bardzo smacznych rzeczach, ale też o tym, jak fajnie spędzać czas w gronie najbliższych ludzi. Będziemy rozmawiali m.in. o fine diningu i Restaurant Week. A ze mną Paweł Świateczyński i Maciek Żakowski, założyciele Restaurant Week. Cześć.
2: Dzień dobry. Cześć.
1: O Restaurant Week za chwilę porozmawiamy. Co to takiego, co to za twór i jak można z tego korzystać. Ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Chciałbym zapytać was, czym tak naprawdę jest fine dining, bo to dosyć popularna w Polsce, coraz bardziej popularna w Polsce metoda chyba spędzania czasu i celebrowania czasu, ale co to tak naprawdę jest ten fine dining?
2: W naszej opinii istnieją dwa rodzaje fine diningu obecnie. Pierwszy z nich wiąże się z luksusem i ten prestiż i zarówno miejsca, jak i kuchni czy karty win jest tam bardzo istotny. I ten fine dining spełnia różne funkcje społeczne i biznesowe, ma swoje miejsce na mapie miasta i jest też, chociaż w coraz mniejszym stopniu, ale przedmiotem oceny międzynarodowych przewodników, takich jak Via Michelin czy Gomio. Natomiast drugi fine dining, który bardzo intensywnie rozwija się w ostatnich latach, no to jest absolutna jakość. Koncentracja na absolutnej jakości we wszystkich wymiarach i kuchni, i składników, preparacji, podania, obsługi, lokalizacji, wnętrza i on jest trochę bardziej, powiedziałbym, wyluzowany. Co ciekawe, fine dining tak leży u podstawy całej współczesnej światowej sceny restauracyjnej. Powstał nominalnie po rewolucji francuskiej, kiedy rozgonione zostały dwory, a kucharze trafili do miast i nie bardzo mieli co robić, więc zakładali restauracje, głównie w prywatnych mieszkaniach. Byli to najlepsi kucharze we Francji, którzy właśnie prowadzili te dworskie kuchnie. Więc mamy takie dwa bardzo silne nurty, no jak to w kulturze, dwa bardzo silne nurty w historii restauracji. Jeden, powiedziałbym, karczemny, chociaż to brzmi trochę pejoratywnie, wywodzący się od karczmy. Drugi wywodzący się właśnie od dworskiej kuchni, która przyspieszyła w miastach po rewolucji francuskiej. Fine dining jest bardzo skupiony na jakości, prestiżu, jest tam bardzo wiele elementów parowania smaków, parowania wina, nawet parowania wody do posiłków, tak, żeby te smaki...
1: Dobierania wody, tak?
2: Dobierania wody, tak.
1: Okej.
2: Więc to jest taka scena, która w Polsce dopiero bardzo silnie się rozwija. Mamy bardzo licznych przedstawicieli. Też duży sukces ostatniego festiwalu Fine Dining Week w Warszawie pokazuje, że jest też wielkie zainteresowanie i to we wszystkich grupach wiekowych. Od najstarszych, którzy są ciekawi po prostu, czym jest restauracja fine diningowa, po najmłodszych, którzy z utęsknieniem czekają na ten moment, kiedy na tyle rozwiną się zawodowo, że będzie ich stać na chodzenie do fine diningowych restauracji.
1: Okej, a gdybyśmy mieli tak bardzo obrazowo powiedzieć, jak wygląda taka kolacja fine diningowa? Wchodzimy do restauracji i co mamy? Nie wiem, możemy zamówić schabowego z ziemniakami, czy to są zupełnie innego rodzaju potrawy?
3: To są zazwyczaj zupełnie innego rodzaju potrawy i co ciekawe, tak jak Maciek wspomniał, fine dining nie skupia się tylko na jedzeniu, więc tutaj od początku najważniejsza jest też lokalizacja, widok z okna między innymi. Po przyjściu do restauracji wita nas osoba, która przyjmuje rezerwację, usadza nas przy stole, sadza przy tym stole, zawsze ta obsługa musi być na jak najwyższym poziomie. Najczęściej samo menu ma różne formy, zarówno taką formę, w której wybieramy à la carte, jak również jest to forma menu degustacyjnego. I to jest coś, co bardzo często charakteryzuje restauracje fine diningowe, że takie menu jest układane i tak na przykład w restauracji gwiazdkowej Senses czy Atelier Amaro nie będziemy w stanie wybrać menu à la carte. Tak? To jest tylko menu degustacyjne, 5, 7 lub 9-daniowe, które jest całą taką podróżą kulinarną przez to, co szef kuchni ma nam do zaprezentowania. Jest to oparte na najwyższej jakości składnikach, zawsze świeżych, często sezonowych. Do tego powinno być dobrane wino, też przez profesjonalnego sommeliera. To samo parowanie jest niesamowitym procesem i niesamowitym doświadczeniem dla gości, więc trudno też sobie wyobrazić nie zamówienie takiego pairingu, wine pairingu w restauracji fine diningowej.
1: To jak opowiadasz, to wydaje mi się oczywiście bardzo ładnie ułożone, z dbałością o szczegóły. Kolacja z wysokiej półki. A czy my Polacy jesteśmy na to gotowi? Czy my już chcemy tak jadać, czy jednak wolimy iść do karczmy i zjeść porządnego schabowego? Sorry, że tak do tego schabowego się uczepiłem. Jesteśmy chce na drodze.
2: Schabowe.
3: Chce kochamy schabowe. Jesteśmy coraz bardziej wymagającym gościem. Sam Fine Dining Week jako festiwal powstał z potrzeby naszych gości, którzy coraz częściej wybierali lepsze restauracje, właśnie restauracje fine diningowe na Restaurant Weeku, i otrzymywaliśmy bardzo wiele zapytań dotyczących tego, czy powstanie festiwal, dzięki któremu będą w stanie dotrzeć do tych restauracji z najwyższej półki. To się wpisuje w naszą ideę, wpisuje się w ideę otwierania drzwi do niedostępnych miejsc. Tak powstał festiwal, dzięki któremu ci goście najbardziej wymagający są w stanie pójść do takiej restauracji i doświadczyć tego świata fine diningu na najwyższym poziomie. Zainteresowanie jest ogromne. Nas samych to bardzo zaskoczyło. Co prawda na razie widać to tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale mamy nadzieję, że będzie się to dalej rozwijać też w mniejszych miastach.
1: A młodzież też chętnie z takich kolacji fine diningowych korzysta? To jest tak, że jest zainteresowanie? Bo to jest bardzo dobra wiadomość, że w Polsce w końcu powstaje kultura jedzenia chyba.
2: Młodzież tak, i też co ciekawe, jest bardzo wiele badań w Europie i na świecie, które pokazują, że w tych pokoleniach, powiedzmy, milenialsów i kolejnych, które wchodzą do dorosłego życia, rosną wydatki na doświadczenia, natomiast spadają na rzeczy materialne. Czyli oczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ważniejsze są podróże, gotowanie, spędzanie czasu w restauracjach, cała ta gospodarka rozrywkowo-doświadczalna versus wydawanie pieniędzy na ubrania czy jakieś dobra luksusowe. I to bardzo fajnie widać w młodszych grupach, też które stanowią ważny filar uczestnictwa w festiwalach restauracyjnych, które organizujemy. I myślę, że tu się zbiegają dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście chęć takiego celebrowania, bo życie w Polsce jest coraz fajniejsze. A druga sprawa to jednak bardzo istotna też towarzyskość, czyli to spędzanie, pamiętam 10 lat temu, kiedy sam byłem młody, to przed imprezą piło się w parku, teraz idzie się do restauracji, więc bardzo dużo się zmieniło i rzeczywiście Polacy tłumnie ruszyli do restauracji. Dotyczy to też tych najmłodszych grup.
1: No właśnie, bo chciałem zapytać, czy to jest dobry sposób na spędzanie wolnego czasu?
2: W naszej opinii najlepszy.
1: Najlepszy. Jedzenie w fajnej atmosferze.
2: Spędzanie czasu z bliskimi ludźmi przy stole i radość.
1: Zaczęliśmy rozmawiać o festiwalach, które organizujecie już od długiego czasu. Co to są za festiwale i jak w ogóle powstał pomysł na te festiwale?
3: Pomysł na festiwal narodził się w Kopenhadze, gdzie mieszkałem. I tak naprawdę częste podróże do Warszawy pokazały konieczność takiego przedsięwzięcia. Zauważyliśmy, że z biegiem czasu ta potrzeba Polaków do spędzania właśnie czasu przy stole i wychodzenia do restauracji się zwiększa. Cały czas istnieje bariera przed tym, czy nie dostaniemy za wysokiego rachunku, bariera przed tym, czy jesteśmy odpowiednio ubrani, przed niewiedzą dotyczącą tego, co zamówić. A restauracje nie są trudne. Restauracje są bardzo łatwe i są dla ludzi. To chcieliśmy naszym gościom pokazać. Stąd niska cena, stąd trzy wybrane już wcześniej dania, stąd wyselekcjonowane przez nas restauracje, łatwość w rezerwacji samego stolika i zamknięty rachunek. Tak? I to według nas są takie czynniki, które pozwoliły wielu osobom pójść do tych restauracji po raz pierwszy. I to jest też bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o festiwal, że docieramy do grupy osób, która nigdy nie była w restauracji, więc też poszerzamy tak naprawdę grupę odbiorców dla samych restauratorów. Dla osoby, które raz pójdą, zobaczą w trakcie festiwalu, jak fajne, jak bezproblemowe może być spędzanie czasu w restauracjach, do takich restauracji będą wracać regularnie.
1: No właśnie, bo to nie jest tylko dobre jedzenie w dobrej cenie, ale też aktywizacja społeczeństwa i ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. Działamy troszkę jak festiwal filmowy. Myślę, że jest tu pewna analogia, ponieważ wielu z naszych gości nie idzie tylko do jednej restauracji w trakcie festiwalu, ale do wielu. W piątek na lunch biznesowy, w środę ze znajomą na kolację, w weekend z przyjaciółmi i też z rodziną, więc możemy sobie wybierać te restauracje, tak jak filmy na festiwalu. Każdy ma inne menu, każda tak naprawdę jest szalenie ciekawa. Ja sam mam zawsze problem z wyborem tych restauracji. Wiadomo, w ciągu 10 dni nie pójdziemy do wszystkich. No, a chcielibyśmy.
1: Bardzo. Chciałbym jeszcze podpytać o to, czy każdy festiwal jest taki sam. Nie. Czy one są jakoś tematycznie urozmaicone?
2: Nie. Każdy festiwal traktuje scenę restauracyjną z innej perspektywy. Mieliśmy więc festiwal dedykowany składnikom, lokalności. Mój osobiście ulubiony festiwal, w którym opowiadaliśmy o tym, jak zdrowa jest towarzyskość, jak ważna jest dla zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego. Edycja, którą teraz przygotowaliśmy, dedykowana jest świętowaniu. I wybraliśmy temat świętowania, okazji do świętowania też dlatego, żeby pokazać, że każda okazja jest dobra, aby świętować się w restauracji. I tu mamy na myśli zarówno małe, prywatne sukcesy, jak i duże, zawodowe. I ta kultura celebrowania obiadem, kolacją, czy wycieczką do restauracji jest czymś, co chcielibyśmy tym razem promować. Też dlatego, że uważamy, że jest bardzo dużo rzeczy, które możemy świętować my wszyscy i ciągle w Polsce może nie dosyć wiele ich dostrzegamy i może tego świętowania jest trochę za mało, a gdyby było go trochę więcej, to może byśmy trochę bardziej się wyluzowali i byłoby nam razem lepiej.
1: No ale po to chyba jesteście, żeby właśnie mówić ludziom, że warto świętować każdą okazję.
2: Tak, to jest też stara prawda, która mówi, że należy usiąść do stołu z ludźmi i żyć wspólnie, że to jedzenie, przy którym dzisiaj się gromadzimy, jest tym, czym kiedyś było ognisko. To jest takie wspólne przeżycie i doświadczenie. I bardzo fajnie, że scena restauracyjna rozwija się tak dynamicznie, że te doświadczenia mogą być tak różne. Myślę, że gdybyśmy nawet codziennie, Paweł, teraz wychodzili do restauracji, to przy tym tempie otwarć być może starczyłoby ich na więcej niż rok nawet. I każde doświadczenie byłoby nieco inne. Więc też dla nas to jest taka okazja, żeby promować kreatywność i też wspomagać restauratorów, którzy są takimi cichymi bohaterami restauracji. Dlatego, że szef kuchni jest na pierwszym planie, coraz więcej o nich wiemy.
1: I to nie jest już zawód, który przynosi trochę wstydu, tylko to jest już prestiż, prawda?
2: W drugą stronę ten prestiż zmierza tego zawodu, na przykład niż pracy w reklamie. W każdym razie bardzo zależy na tym, żeby pomóc restauratorom i pomagać restauratorom. Wydaliśmy również książkę.
1: No właśnie, o to chciałem zapytać.
2: Najlepsze przepisy najlepszych restauracji, w której prezentujemy 39 restauracji o najlepszych ocenach w plebiscytach gości dotychczasowych. I to jest taka książka, w której po raz pierwszy pośród polskich książek kucharskich pojawia się postać restauratora, jego życiorysu, anegdot, problemów. Bo to jest takie oczywiście marzenie licealne każdego, aby otworzyć restaurację i siedzieć w niej i przyjmować znajomych. Natomiast jest to też bardzo ciężka praca i tak trochę jak w naturze wytrzymują najsilniejsi. I te 20 lat więcej to są już takie prawdziwe tuzy rynku restauracyjnego w Polsce, więc staramy się też ich nagradzać w jakiś sposób, przesuwając ich na pierwszy plan. Mimo, że szef kuchni jest ważnym bohaterem, to jednak odpowiedzialnym za składniki dania, a restauracja to także atmosfera, jej lokalizacja, obsługa, ceny, na które restauracja się decyduje, które też bardzo definiują jej charakter. Więc staramy się od bardzo różnych stron pokazywać restaurację w każdej edycji. Też dlatego, żeby pokazać, że to jest takie małe centrum życia społecznego. Ta przestrzeń pomiędzy domem a pracą, która jest półoficjalna, ale już trochę domowa jest czymś bardzo niezbędnym w społeczeństwie. Te społeczeństwa, które mają bardzo rozwinięte chodzenie do restauracji, gdzie chodzi się do restauracji często w badaniach, mają także dużo większy poziom zaufania społecznego i to są takie społeczeństwa, które są bliżej siebie.
1: Wróćmy do samych festiwali. Jaka jest, że tak powiem, procedura? Rezerwujemy sobie stolik, idziemy do restauracji i co nas tam czeka?
3: Czeka na nas trzydaniowe doświadczenie restauracyjne w postaci przystawki, dania głównego i deseru. W wielu restauracjach jest też dostępna wersja wegetariańska albo wegańska i widzimy też duże zainteresowanie tą kategorią. Po doświadczeniu możemy taką wizytę ocenić, wystawić recenzję, ocenić właśnie w takich kategoriach jak obsługa, atmosfera, menu. I z tych ocen później wyciągamy średnie, które liczą się do tak zwanego plebiscytu gości. I w tym plebiscycie gości wybieramy najlepsze restauracje w kraju i tak jak Maciek wspomniał, staramy się różnymi sposobami i motywować i nagradzać restauratorów za ich ciężką pracę. Więc plebiscyt jest jednym z takich rzeczy. Zawsze po festiwalu jest organizowana gala, na której wręczamy nagrody. To są często wyjazdy na festiwale kulinarne na całym świecie i wiemy, że restauracje to bardzo doceniają.
1: I rozumiem, że z tych ocen też powstała wasza książka.
3: Tak, zdecydowanie.
1: I co w niej znajdziemy jeszcze?
2: prawie 100 przepisów, tajnych wskazówek i sekretów restauracji.
1: To jest drogocenna rzecz, rozumiem.
2: Bardzo drogocenna rzecz.
3: Nie było ich łatwo przekonać.
2: Nie było ich łatwo przekonać do zdradzenia tych sekretów. Fajne, łatwe i praktyczne przepisy, kilka trudniejszych. Życiorysy restauratorów, piękny wstęp Maćka Nowaka o ostatnim 25-leciu polskiej sceny restauracyjnej. To jest to również piękny album, taki, który bardzo cieszy się dużym powodzeniem, powiedzmy prezentowym, ale też jest takim pierwszym, najbardziej dotąd rozległym przeglądem najlepszych restauracji w Polsce, ich przepisów.
3: To jest dokładnie pierwsza publikacja, która prezentuje przepisy restauracji i daje możliwość ugotowania ich we własnej kuchni.
1: No tak, bo niejednokrotnie jest tak, że jemy coś smacznego, chcielibyśmy znaleźć przepis, a tu niestety nie ma takiej opcji.
2: Można leży gotować w domu, wrzucać do internetu i wtedy też można wygrać wyjście do tej restauracji u nas w konkursie, aby porównać swoje danie z daniem restauracyjnym.
1: Okej, okay. Jesteśmy w restauracji i czy młodzi ludzie potrafią zachować się w restauracji? Czy w ogóle trzeba umieć zachować się w restauracji, czy jest już taka dowolność i tak kompletny luz, że nie obowiązują żadne zasady?
2: Wydaje mi się, że po pierwsze młodzi ludzie umieją się zachować w restauracji, a też nie jest to żadna opresja, bo jest to całkiem coś przyjemnego. I uprzejmość, i grzeczność, i gościnność po stronie restauracji to są rzeczy, które są bardzo przyjemne.
3: Co ciekawe, myślę, że dla młodych ludzi jest to tym bardziej naturalne zachowanie w restauracjach. To właśnie wśród też starszych osób często zauważamy nieumiejętność posługiwania się restauracją.
1: To ciekawe.
3: To jest bardzo ciekawe i dotyczy tej grupy, która do restauracji chodzi po raz pierwszy. Widzimy często osoby, które nie wiedzą, jak tam przykład zostawić sztuczce poprawnie na stole. Ale właśnie o tyle ciekawy jest festiwal, że daje im możliwość spróbowania tego doświadczenia i edukacji w tym zakresie.
1: Jasne, a właśnie gdzie się edukować w tym kierunku? Jak zachować się w restauracji, gdybyśmy chcieli przygotować się przed taką wizytą na takiej bardzo porządnej kolacji?
2: No, najlepszą edukacją jest doświadczenie, jak wiadomo, więc po prostu należy chodzić do restauracji, obserwować, chłonąć i się uczyć. Jeżeli jest to ważna kolacja, pewnie warto założyć coś bardziej eleganckiego, ale też restauracje zmieniają swoje podejście. Znaczy ta nowoczesna gościnność, która gdzieś wywodzi się też bardzo z tradycji, jest bardzo istotnym elementem życiem ludzkiego czy międzyludzkiego. Polega także na tym, że kelner w restauracji potrafi sprawić, że goście czują się dobrze. To znaczy czują się niezdystansowani, niewyobcowani, zaopiekowani, szczęśliwi. Więc dobra obsługa restauracyjna jest sztuką, a nie usługą i nie polega na podawaniu dań, tylko właśnie na roztoczeniu takiej opieki, w której wszyscy czują się komfortowo. Nawet jeżeli ktoś ma mniejsze kompetencje i nie do końca wie, w jaki sposób łamać kraba za laski, to obsługa jest od tego, żeby taki ktoś poczuł się dobrze i komfortowo.
1: I to nie jest wstyd, jeżeli tego nie wiemy, żeby zapytać.
2: Tak, oczywiście. My sami uczymy się ciągle. Byliśmy w Kopenhadze
3: praktykami restauracji.
2: Na wyjeździe całym zespołem w Kopenhadze w topowych restauracjach, no i też bardzo wiele nauczyliśmy się z kolei o podawaniu i jedzeniu potraw skandynawskich, więc co kultura też między kulturami różnią się też zwyczaje, sztuce, warto się tego uczyć, jest to super bogaty świat.
1: Wy jesteście założycielami Restaurant Week. Jesteście też chyba bardzo dobrym przykładem dla młodych ludzi, że można spełniać swoje pasje i zainteresowania, tak jak wcześniej powiedziałeś, nie pracując w korporacji. Jak zrodził się w was pomysł stworzenia takiego tworu?
2: Ja zajmowałem się restauracjami w Warszawie. Jestem twórcą, wraz z zespołem oczywiście, jestem twórcą konceptów restauracji, w tej chwili już 7, które istnieją w Warszawie. Poznałem Pawła, który wówczas miał duży sukces, mianowicie prowadził w Skandynawii najlepszą sieć sushi barów i razem stwierdziliśmy, że ten rozwój polskiej sceny restauracyjnej przyspiesza, ale może jeszcze nie w wystarczającym stopniu i
1: trzeba by mu pomóc.
2: Trzeba by mu pomóc, ale też jakby zgodnie z naszą misją i tym, co sobie założyliśmy, zbliżyć gości i restauracje, czyli zbudować takie narzędzie, które byłoby łatwe, przystępne, przyjazne dla użytkownika i dzięki któremu duża liczba gości mogłaby znaleźć się bardzo szybko w restauracji. W ciągu 2,5 roku z 10 tysięcy gości na pierwszej weekendowej edycji w Warszawie mamy około 100 tysięcy gości w całej Polsce, zbliżając się być może już do 40 miast podzielonych na kilkanaście regionów. I bardzo cieszymy się z tego, że zarówno gościom dotąd nieuczestniczącym w życiu restauracyjnym, jak i młodym ludziom, którzy chcą zacząć chodzić do restauracji, dajemy taką możliwość ponadto w takiej skali.
1: Czy ten biznes wam się opłaca?
3: Opłaca nam się od pierwszego festiwalu. I tak został też zaprojektowany. Ja w Kopenhadze, mimo pracy zarządzania kilkoma restauracjami, miałem też wiele czasu na myślenie. Taki pomysł powstał. No i wspólnie z Maciejem, łącząc siły, wiedzieliśmy od razu, że po prostu musimy postawić na wszystko na jedną kartę, bo to jest taki pomysł, który może wypalić i może pozwolić nam zbudować na nim przyszłość. I tak się stało. Razem założyliśmy firmę, zbudowaliśmy zespół, zbudowaliśmy struktury w całej Polsce. I teraz po 3 latach takiej przygody jesteśmy na etapie już ekspansji zagranicznej.
1: No to bardzo szybki rozwój.
3: Bardzo szybki rozwój i bardzo dynamiczny. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze szybszy.
1: No i tego wam życzę. A konkurencja była duża na polskim rynku?
3: Konkurencję mieliśmy sporą, w szczególności taką nieuczciwą, w postaci większych koncernów zajmujących się gastronomią, które chciały po prostu nas wygryźć z rynku, patrząc jak dobrym pomysłem jest Restaurant Week. My mieliśmy taką przewagę, że byliśmy i chyba wciąż jesteśmy młodzi, energiczni i wierzyliśmy po prostu w swój pomysł. Tak? Wsamknęliśmy się w biurze i przez 3 tygodnie rozwinęliśmy się na cały kraj, tak naprawdę lekceważąc te zamiary. I wyszło nam to na plus. Teraz nie mamy konkurencji.
1: Super.
2: Myślę też, że my, to nie jest, oczywiście jest to firma i ona potrzebuje być rentowna, natomiast nie jest, jest tak, że bardzo skupialiśmy się na tym, co chcemy zrobić i jak fajne to będzie z tą perspektywą, że kiedyś będzie to duża międzynarodowa firma, więc nie skupialiśmy się aż tak na zarabianiu, a raczej na tym, na jakości festiwalu, na daniach, na restauracjach. Wydaliśmy już ponad 1 000 000 festiwalowych dań. To jest naprawdę dużo, co mi trudno sobie to wyobrazić.
1: Okej, czyli wasza praca to nie tylko biznes, jeżeli chodzi o pieniądze, ale też spełnienie marzeń, nie wiem, realizacja jakichś takich planów?
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład na to, że jeżeli skupić się na marzeniach, wizji i misji, to jest, jeżeli się nie poddaje po drodze, to pieniądze same się pojawiają.
3: Dla nas pieniądze nigdy nie były celem samym w sobie, były po prostu konsekwencją, rezultatem. Czymś fajnym obok po prostu do tego, co robimy. Dla nas największą satysfakcją chyba jest widok naszych gości w pełnych restauracjach. Kolejka do restauracji.
1: Bardzo fajne podejście. A czym się zajmujecie poza organizowaniem festiwali? Czym wasz biznes jeszcze się zajmuje? Taka codzienność.
3: Codzienność. Organizujemy łącznie 4 festiwale w trakcie roku. Tak, to są 2 duże edycje Restaurant Weeka i 2 Fine Dining Weeki. Przygotowanie do każdego z festiwalów trwało 2 miesiące, więc tu już mniej więcej mija nam cały rok. Do tego rozwijamy się pod kątem technologicznym. Posiadamy swój własny system rezerwacji, który planujemy wdrożyć do użytku codziennego, a nie tylko festiwalowego w całej Polsce. I rozwijać się właśnie też pod tym względem. Celem naszym jest przerzucenie jak największej części gastronomii do strefy online. Już teraz jesteśmy największym e-commerce'em dla restauracji w polskim internecie. No i tak jak wspomniałem, dalszy rozwój zagraniczny ze skupieniem na Europę Środkowo-Wschodnią i Azję Centralną.
2: Co ciekawe, rzeczywiście w ciągu 24 miesięcy zbudowaliśmy największe wydarzenie biletowane w Polsce. I to jest taki fakt, statystyka, którą ktoś nam przekazał i trochę nas to przeraziło, że to jest jednak ogromna odpowiedzialność, ale jakoś sobie z tym radzimy. I myślę, że najbliższe miesiące też pokażą, że jeszcze wiele fajnego jest do zrobienia w świecie restauracji. Planujemy portal na ten temat, stowarzyszenie, jeszcze kilka nowoczesnych narzędzi, które zbliżą jeszcze bardziej gości i restauracji i sprawią, że restauracje będą jeszcze bardziej na językach wszystkich.
3: Tak. A z takiego też ludzkiego punktu widzenia to odnoszę wrażenie, że niesamowitą energię daje poczucie, że wpływa się pozytywnie na życie tak dużej liczby osób. Jeżeli do restauracji wyśle się 250 tysięcy osób w skali roku, to jest 250 tysięcy pozytywnych w większości wspomnień z tych restauracji. To jest 250 tysięcy spotkań ze starymi przyjaciółmi. To jest świętowanie jubileuszy, urodzin, randki, oświadczyny. I to jest chyba coś, z czego tak wewnętrznie jesteśmy najbardziej bardziej dumni, że możemy pozytywnie wpływać na życie ludzi.
2: A też pokazywać ludziom, że po pierwsze restauracje to już nie tylko sznycel schabowy, który wiadomo, że jest na pierwszym miejscu.
1: Bywa.
2: Tak, ale w naszym życiu również z mizerią. A to raz, a dwa, że nie jest to też taka przestrzeń, która jest bardzo dystansująca i wcale nie trzeba zakładać garnituru i mówić po francusku, żeby pójść do fajnej, nowoczesnej restauracji i doświadczyć czegoś pięknego z kimś bliskim. Bo tutaj to też jest ciekawy element a propos towarzyskości. Młodzi ludzie są bardzo towarzyscy, im jesteśmy starsi, tym to nasze grono znajomych troszkę się
1: wykrusza
2: i zawęża. Więc dużą kontrowersją jest fakt, że od pierwszego dnia w festiwalu nie ma jednoosobowych stolików. Nam bardzo zależy na tym, żeby ludzie chodzili razem i nawet jeżeli ktoś jest już kompletnym samotnikiem, no to też wciąż może kogoś zaprosić i spędzić z nim czas przy stole. Zdarzało się, że łączyliśmy ludzi też.
1: Tak po prostu z nienacka.
2: Znaczy nie, zapowiadając im to, ale właśnie promując tę towarzyskość.
1: Okej, okay, a w jaki sposób dobieracie restauracje? Bo to wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby wybrać to grono najfajniejszych restauracji. Czy te restauracje się do was zgłaszają? Jaka jest procedura?
3: Teraz już tak. Na początku to my staraliśmy się o restauracje, kiedy zdobyliśmy zaufanie na rynku. To już restauracje same tak naprawdę walą do nas drzwiami i oknami. Naszą rolą jest ich odpowiednia selekcja. I na pewno zależy nam na niezależnych restauracjach, autorskich. Jedną z głównych zasad jest też obecność obsługi kelnerskiej. Zależy nam na restauracjach niesieciowych, takich, których często właściciel jest obecny na miejscu i które bardzo starają się o tego gościa. Nie są restauracjami właśnie stricte dla biznesu, tylko tak jak my, mają wiele ideowości w tym, co robią.
1: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o potrawy, to też w to jakoś ingerujecie?
2: Przy każdej edycji wymyślamy temat, tak żeby natchnąć restauracji do przygotowania czegoś ciekawego, ale też staramy się ingerować jak najmniej, dlatego że restauracje przede wszystkim podczas festiwalu powinny za pomocą tych trzech dań opowiedzieć jak najbardziej swoją historię, swoje intencje, swoje podejście, swoją filozofię kulinarną, dlatego też trudno by nam było coś narzucać, raczej namawiamy ich do tego, żeby naprawdę to była taka ekspresja, namawiamy restauracje do tego, żeby naprawdę to była taka ekspresja i taki możliwie pełnowymiarowy obraz podejścia do restauracji. Wiele restauracji daje też prezenty gościom festiwalowym, które są do odbioru przy kolejnej wizycie. Bardzo wielu gości wraca i to jest też dla nas taka duża radość.
1: Nakręcacie im biznes.
2: Tak. Tak. Przy czym, tak jak Paweł mówił, to są, nasze restauracje są lokalnymi, rodzinnymi firmami, często w drugim, w trzecim pokoleniu, dla których oczywiście jest to biznes, no bo z czegoś trzeba żyć, ale jest to też pewien rodzaj misji i ci restauratorzy z krwi i kości oczywiście cieszą się z zysków, ale też jakby to są, jest to forma produkcji czy reżyserii jakiegoś sceny życia towarzyskiego, z której oni są bardzo dumni.
3: Co ciekawe, takie restauracje też odnoszą największe sukcesy podczas festiwalu. Goście doceniają zaangażowanie właścicieli, goście doceniają zaangażowanie szefa kuchni, to, że ktoś wyjdzie, przedstawi im te dania. To widać właśnie w wynikach.
1: No właśnie, chciałem zapytać jeszcze, czego Polacy oczekują od restauracji?
2: Polacy oczekują przede wszystkim gościnności. I to widać, kiedy porównuje się recenzje na portalach recenzenckich międzynarodowych, między Polską a Ameryką. W Stanach Zjednoczonych, ponieważ społeczeństwo jest dużo dłużej bogatsze i też nie doświadczyło takiej wojennej traumy, przynajmniej na swoim terytorium, ludzie posiadają język mówienia o daniach. Potrafią naprawdę bardzo dużo, znają bardzo dużo przymiotników, bardzo dużo wiedzą o jedzeniu i potrafią o nim pisać. Natomiast w Polsce ta wiedza wciąż jest mała. Ona się rozwija bardzo szybko i to na wielu frontach. Od telewizji, przez sieci handlowe, po restauracje. Dlatego restauracje oceniane są w Polsce przez gości pod kątem gościnności. Mhm. Tego, czy byłem zaopiekowany, czy czekają długo na kelnera, czy było miło. I to jedzenie jest tam istotne, no ale widać, że jeszcze wciąż brakuje nam kompetencji, nam również, wciąż się uczymy, aby mówić o jedzeniu w taki pełnowymiarowy sposób. No to jest po prostu kwestia doświadczenia i

0: Tak.
1: Ja bardzo myślę, że dobrym pomysłem na życie byłoby prowadzenie polskiej restauracji w Londynie z polską kuchnią, polskim zespołem. I to jest jakiś pomysł, który wisi na kołku u nas w szatni przedmeczowej i mam taką cichą nadzieję, że w końcu się wydarzy.
0: Paweł, a ty masz restaurację marzeń? Co mogłoby się w niej znaleźć, albo co mogłoby serwować?
2: Mieliśmy taki pomysł, aby zrobić restaurację w Warszawie o nazwie Week Restaurant, gdzie zapraszalibyśmy szefów kuchni z restauracji festiwalowych i ten szef kuchni z menu trzydaniowym zmieniałby się co tydzień. Więc w jednym miejscu w ciągu miesiąca moglibyśmy doświadczyć czterech różnych restauracji z całej Polski. Bardzo by to według mnie było ciekawe i dało możliwość takiego showcase'u tak naprawdę wszystkich najlepszych restauracji w Polsce w jednym miejscu. I to też jest właśnie jeden z takich projektów, który wisi na kołku i czeka na realizację, ale uważam, że byłaby to piękna sprawa.
0: Dzięki wielkie za rozmowę, no i życzę powodzenia i do zobaczenia przy stole.
2: Do zobaczenia przy stole.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Białowieży, to dobry pomysł?
4: Znakomity pomysł. To jest najlepszy pomysł na świecie, bo Białowieża zawsze proponuje coś ciekawego.
0: No właśnie, w studiu Katarzyna Turosińska-Durlik, dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury, kulturoznawca, były wykładowca akademicki, z kulturą związana od wielu lat i to chyba bardzo mocno sercem również.
4: Na szczęście moje serce jest równie silne jak umysł.
0: No właśnie.
4: I pragnienie zrobienia czegoś ciekawego w kulturze, nie tylko białowieskiej, bo ona promieniuje na szczęście nieco dalej.
0: No właśnie, bo dzisiaj trochę o Białowieży będziemy rozmawiali, ale na początek chciałbym wyjść od tego, że właśnie ten wyjazd do Białowieży to jest bardzo dobry pomysł, bo młodzi ludzie często zastanawiają się, co zrobić na przykład z wolnym weekendem. Często wybierają jakieś podróże zagraniczne, które oczywiście są super fajne. Jeżeli wybierają jakąś podróż po Polsce, to zaglądają do jakichś większych miast, też jest super, ale są na mapie Polski takie miejsca, o których rzadko kiedy słyszymy i ich tak naprawdę nie znamy, a są mega urokliwe i warte odwiedzenia. I to jest na przykład Białowieża, prawda?
4: Zdecydowanie, bo Białowieża jest dobra o każdej porze roku, o każdej porze dnia i nocy.
0: Nocy też. Również.
4: Tak. Taka ciekawostka. Białowieża ma najnowocześniejszy system oświetlenia ulicznego w Polsce. Każdą latarnię można regulować oddzielnie, dlatego mówię o tej nocy. A jest to też ciekawe o tyle, że nie ingeruje w poświatę niebieską, więc można obserwować gwiazdy. Białowieża graniczy z Białorusią, więc ta wycieczka zagraniczna
0: to już jest blisko.
4: Bardzo bliska.
0: To już jest bardzo blisko.
4: W niektórych miejscach łapie zasięg białoruski i to jest taka przestroga, żeby uważać na telefony komórkowe i na połączenia, bo czasami możemy to poczuć w kieszeni. Ale nie o tym. Wrócę
0: nie
4: do tego.
0: Nie o cenach roamingu, tak?
4: Tak, co Białowieża oferuje, bo jest to naprawdę szeroka gama. Poza tym, że jest słynna Puszcza Białowieska, czyli ta niepowtarzalna przyroda, której nie znajdziemy nigdzie indziej w Europie. Dlatego warto przyjechać do Białowieży. Zwierzęta, roślinność, klimat zupełnie inny niż w lasach w naszym kraju. Tam jest zawsze nieco chłodniej, więc warto się ubrać. Wegetacja jest też nieco opóźniona. Ale są tam zwierzęta, które można zobaczyć nawet nie wchodząc do rezerwatu pokazowego, tylko one biegają dosłownie po ulicy.
0: I trzeba czasami też uważać, a niejednokrotnie, bo często odwiedzałem Białowieżę, byłem świadkiem, że w drodze do Białowieży na przykład wychodził mi łoś na drogę.
4: Na przykład?
0: Żubra nie widziałem tak poza rezerwatem, ale łosie, sarny.
4: Mi ostatnio na drogę wyszły wilki, co jest wielką rzadkością. Widziałam 3 wilki na ulicy, a długo się jedzie przez puszczę, bo aż 18 kilometrów trzeba pokonać w głębi lasu pierwotnej puszczy, żeby dojechać do Białowieży i zawsze jest okazja, żeby spotkać jakieś zwierzę. Mniejsze, większe. Polecam spotkania z tymi mniejszymi zdecydowanie niż większymi.
0: Te większe zostawmy na wizytę w rezerwacie.
4: Tak, ale też jadąc już trasą do Białowieży, można o tej porze spotkać stada żubrów, takie do 10 sztuk na polach już zaczynają się pojawiać, więc jest to naprawdę niepowtarzalne zjawisko, kiedy takie ogromne zwierzaki stoją. Często niedoświadczeni mylą je z krowami, ale gdy się...
0: Doszła, trzeba być bardzo niedoświadczonym.
4: Tak, dokładnie. Białowieża to też zdecydowanie fantastyczne zabawy.

0: zabytki, których nie ma nigdzie indziej, bo oto cerkiew w Białowieży posiada ikonostas, jeden z dwóch na całym świecie wykonany z porcelany. Drugi jest w Moskwie, więc łatwiej przyjechać do Białowieży niż polecieć do Moskwy, zdecydowanie. No i dużo atrakcyjnych budowli zrobionych z drewna. No bo cóż jest tam najlepszego i jest takim towarem najlepiej osiągalnym i najszybciej, właśnie drzewo. Poza tym kultura, no, to co ja reprezentuję, to jest coś, co się tam miesza, bo jest to na pograniczu przecież.
1: Ja jeszcze wrócę do samej Białowieży, o kulturze za chwilę porozmawiamy. Przyjeżdżając do Białowieży, co możemy konkretnie zrobić? Są jakieś wycieczki, nie wiem, zimą kuligi, czy rezerwat przyrody właśnie? Konkretne wskazówki, co warto zobaczyć?
0: Zdecydowanie warto pojawić się w centrum Białowieży, tam jest siedziba PTTK i tam są doskonali fachowcy, którzy zawsze na wszystkie pytania odpowiedzą i wszystko pokażą. Ale taka Białowieża w pigułce. Ona kojarzy się przede wszystkim z polowaniami cara i z budynkami starymi. Jest odremontowana stacja kolejowa, Białowieża Carska, taka, gdzie jest obecnie restauracja. Są sprowadzone też stare wagony kolejowe. Można je oglądać, a można też wynająć i w nich przenocować i przenieść się w tamte czasy. Jest oczywiście rezerwat pokazowy żubrów, ale są też inne zwierzaki leśne, wilki. Wszystkie można oglądać. On jest teraz świetnie remontowany, więc taki bardziej dostępny turystom. Jeśli ktoś lubi wędrówki, to są dwie świetne ścieżki, takie dydaktyczne, edukacyjne. Zrobione pod turystę niewymagającego. Czyli mają.
1: Nie namęczymy się za bardzo.
0: Kilometrami może, natomiast na pewno nie trudnością trasy, bo jest zrobiona bardzo ładna kładka. Po prostu chodzimy sobie po bagnach, chodzimy po kałużach, chodzimy po wertepach, a możemy to zrobić, przepraszam, że to powiem, nawet w szpilkach, bo jest cała drewniana, doskonale zabezpieczona poręczą. Jedna ścieżka to jest żebro żubra, a druga ścieżka to jest szlak dębów królewskich. To jest krótka ścieżka, można naprawdę spacerować niezależnie od wieku i niezależnie od pory roku. I tam są żubry nazwane naszymi polskimi królami. I jest przy każdym dębie informacja o tym, kiedy dany król polował w puszczy, ile żubrów upolował, bo tak.
1: Czyli polowano. Też ciekawostki historyczne, a tych, którzy się historią interesują.
0: Nie dość, że można sobie pooddychać świeżym powietrzem, popatrzeć na wieloletnie dęby, to jeszcze się czegoś nauczyć.
1: Dokładnie. Ty jesteś dyrektorem Białowieskiego Ośrodka Kultury i tam dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Ja miałem przyjemność przejrzeć program ostatnich wydarzeń. Cały czas przeglądam te programy i cały czas myślę sobie, przyjadę z pewnością i coś zobaczę, ale wiadomo, jak bywa z czasem. Czym wy się dokładnie zajmujecie? Promujecie kulturę Białowieży?
0: Białowieża jest o tyle specyficznym miejscem, że poza mieszkańcami rdzennymi, którzy tam mieszkają od wielu lat, są też hordy turystów. A turystów nie tylko z Polski, ale z całego świata. Dosłownie z całego świata. Więc przede wszystkim my musimy dostosować program bardzo różnorodnie. Są też naukowcy, ponieważ w Białowieży są trzy instytuty badawcze i są to osoby wykształcone, które też potrzebują jakiejś rozrywki. Są oczywiście dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze, więc my mamy zajęcia stałe, bardzo różne. Ja osobiście jestem instruktorem tańca, więc prowadzę też zajęcia taneczne. Mamy dwa zespoły śpiewacze, jeden zespół osób dorosłych, Ruczajok, i zespół dziecięco-młodzieżowy Suniczki. I może pan redaktor wytłumaczy nazwy tych zespołów.
1: Ja zupełnie nie wiem, co to oznacza, dlatego chciałem dopytać. Właśnie, to brzmi obco.
0: Obco, ponieważ jesteśmy na pograniczu białoruskim i bardzo często mieszkańcy rdzenni, autochtoni mówią po naszemu, tak? Czyli to jest taki, my mówimy po chachłacku.
1: Po chachłacku.
0: Czyli mieszanka języka polskiego, białoruskiego, ukraińskiego, bo te wszystkie rosyjskiego.
1: Rosyjski też się trochę miesza.
0: Tak, bo to wszystko się tam miesza, więc Ruczajok to jest w wolnym tłumaczeniu strumień, potok, a Suniczki to poziomki.
1: pięknie. I to te mniejsze dzieci, tak? To są poziomki.
0: Takie poziomeczki, ale rozśpiewane są niesamowicie.
1: I jaki to jest repertuar?
0: To jest bardziej folklorystyczna muzyka. Mhm. Dzieciaki są już bardziej profesjonalne, bo wiadomo, w młodych głosach można dużo wykrzesać. Natomiast zespół Rucza Jok, mimo tego, że ma już na swoim koncie płytę i dużo różnych osiągnięć, cały czas napływają nowe osoby, osoby dorosłe, które w swoim wolnym czasie chcą się spotykać i zrobić coś ciekawego i rozsławiać też Białowieżę. Nie siedzieć w domu, ale pokazywać też swoje talenty wokalno-muzyczne. To jest fajne, bo jednak wyrywa ludzi gdzieś tam sprzed telewizorów i seriali. Także jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby...
1: Zapraszamy do Białowieży.
0: Tak, zdecydowanie. Już znacie państwo nazwy, więc czy jeden,
1: ciekawe, czy
0: drugi...
1: teraz ktoś by powtórzył te nazwy.
0: Rucza Jok i Suniczki.
1: Suniczki i Rucza Jok, tak.
0: Czyli
1: to zapamiętamy.
0: Poziomki.
1: To po prostu. Można po polsku powiedzieć i też się zrozumiemy.
0: Zdecydowanie. Dodatkowo mamy masę też takich codziennych warsztatów, typu gra w szachy, gra na gitarze, różne formy taneczne, czy plastyczne, mamy warsztaty manualne. To jest nasz hit. Mamy świetną instruktorkę, która dostosowuje warsztaty do potrzeb i też robimy warsztaty dla grup zorganizowanych, które przyjeżdżają i chcą coś zamówić takiego typowo białowieskiego. Więc my robimy często warsztaty z tego, co mamy w puszczy. Można iść najpierw na wycieczkę, nazbierać i z tego coś wykonać praktycznego. Ja jestem takim bezczelnym zwierzęciem praktycznym, które lubi mieć nie tylko coś zakurzonego na półce, ale takiego użytkowego, co będziemy codziennie...
1: I co takiego można zrobić? Użytkowego i przy okazji, żeby ładnie wyglądało?
0: Mogą to być jakieś szkatułki na różne...
1: Bibeloty.
0: Ostatnio teraz mamy sezon zdecydowanie przedświąteczny, więc różnego rodzaju kartki.
1: Kasiu, wspominasz o zespołach, które śpiewają, wspominasz o rękodziele. Ja chciałem zapytać, czy Białowieża ma swoją właściwą tylko dla siebie kulturę? Czy możemy coś takiego znaleźć w Białowieży?
0: Trzeba skupić się wokół drewna. Myślę, że to jest kwintesencją Białowieży i taka jej niepowtarzalna rodzinność i gościnność, która jest wyczuwalna. Bardzo wielu jest w Białowieży artystów skupionych wokół rękodzieła drewnianego. I to są takie bardzo szerokie spektra, bo są osoby, które wytwarzają coś z drewna, typu biżuteria użytkowa, typu rzeźba, płaskorzeźba, ale są też osoby, które malują. Wspomnę na przykład Barbarę Bańkę, która jest rewelacyjną młodą malarką, z wykształcenia jest leśnikiem, więc ma te podstawy takie puszczańskie, ale ma też niesamowity talent i jest szczególarą ogromną. Stworzyła też bardzo znany wizerunek żubra. Nie będę tutaj wymieniać dokładnie. Jest też zupełnie inna artystycznie Marysia Dek-Lewandowska, która tworzy ilustracje do książek dla dzieci. I to są już takie nonszalanckie wytwory jej wyobraźni, bardzo kolorowe, trafiające do dzieciaków. Jest znana na całym świecie, ilustruje książki wielojęzyczne i właśnie postanowiła osiąść w Białowieży i też zgodziła się, żeby w Białowieskim Ośrodku Kultury pomalować jedną ze ścian, więc z dzieciakami wspólnie będzie robiła taką akcję i pod okiem bardzo znanej artystki dzieci będą tworzyły wewnętrzny mural.
1: Czyli macie tam naprawdę zatrzęsienie artystów.
0: Mamy i strasznie się z tego cieszę, bo ja bezczelnie z tego korzystam. Nie dość, że sama obracam się wśród ciekawych osób, to jeszcze te osoby bardzo chętnie angażują się w działania społeczności lokalnej. I to jest świetne. Oni nie zamykają się gdzieś w swoich pracowniach, w swoich domach, ale bardzo chętnie wychodzą na zewnątrz, tworzą coś z mieszkańcami, jak również z turystami. Dlatego warto przyjechać do Białowieży, żeby też poobcować z tymi ludźmi, posłuchać ich, potworzyć razem wspólnie coś ciekawego. I to jest fajne. to tak jak chodzenie do galerii jest tylko obcowaniem z wytworem danego artysty, tak w Białowieży można poobcować, jakkolwiek to brzmi, proszę Państwa, można poobcować z artystą.
1: Właśnie, bo powiedziałaś, że jedna z artystek zdecydowała się osiąść w Białowieży i tak sobie myślę, że to jest chyba wspaniałe miejsce dla takiego człowieka. Cisza, spokój, bliskość z naturą, ale też zarazem ta przyjaźń płynąca od mieszkańców?
0: Tak, zdecydowanie. Ja mogę wymienić znacznie większą ilość artystów. Państwo Walencikowie, którzy tworzyli filmy Saga Pierwotnej Puszczy, mieszkają na stałe w Białowieży. Niedawno bardzo znany wokalista nurtu, też bardzo rozpoznawalnego w Polsce, nawet Polo ma w swojej nazwie, osiadł w Białowieży. Zwie się Królem, pewnie będzie konkurował z Królem Puszczy, czyli Żubrem. Mnóstwo osób przeprowadza się do Białowieży. Ja zresztą też jestem osobą napływową i to miejsce mnie zafascynowało. I dlatego chyba mogę być taką ambasadorką tego miejsca, bo sama je poznawałam i nadal poznaję od podszewki.
1: I odnajdujesz się tam?
0: Tak, zdecydowanie tak. Jakże początki były oczywiście trudne, natomiast dalej, im głębiej w las, tym ciekawiej, tym coraz więcej fantastycznych ludzi, którzy chcą dla tego miejsca coś zrobić. Badają je, ale też w tym miejscu tworzą.
1: Kasiu, Białowieża, Podlasie, to jest folklor, niewątpliwie, dosyć specyficzny i taki, którego chyba nie zobaczymy w innych regionach Polski. I o tym folklorze też chciałbym z tobą porozmawiać, bo ty oprócz tego, że jesteś teraz dyrektorem Białowieskiego Ośrodka Kultury, to też jesteś kulturoznawcą, byłaś wykładowcą na uczelniach i o folklorze wiesz sporo. Obserwujemy takie zjawisko jak folkloryzm. Co to takiego jest?
0: Bardzo ciekawe zjawisko i strasznie się cieszę, że ono się pojawiło i trwa i się rozwija. To nic innego jak wykorzystywanie elementów folkloru do współczesności. W różnych przejawach, bo to może być w ubiorze, to może być w muzyce, gdzieś na scenie, w teatrze, czy mentalnie też możemy nawiązywać do folkloru. Tak jak kiedyś mówiliśmy, że wszystko co ludowe jest obciachowe, tak dzisiaj na szczęście potrafimy czerpać z tej wiedzy, z tradycji, z tego co zostało osiągnięte i uświadamiać sobie, że to jest coś, z czego wyrośliśmy, więc to nie może być złe, bo my nie jesteśmy złymi ludźmi, prawda? Przynajmniej ja nie, Sebastian, ty też nie. I bardzo wielu słuchaczy również nie. Zresztą ja myślę, że każdy człowiek jest dobry, tylko czasami coś tam...
1: Czasami nie wychodzi tak jakoś, no ale można wrócić do korzeni. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo popularne teraz zjawisko, tylko nie do końca wydaje mi się, że mamy tego świadomość, bo młodzi ludzie mogą patrzeć na przykład, nie wiem, na murale, prawda, w których pojawiają się akcenty folklorystyczne i zupełnie nie wiedzieć, co to jest. No to jest jakiś szlaczek, jakieś kwiatuszki czy coś takiego, no bo tak mówiąc folklor, to jest nasze pierwsze skojarzenie, a to jest bardzo powszechne.
0: To jest tak naprawdę wszechobecne w tym momencie. Mieliśmy skoki narciarskie w Wiśle i oto pan prezydent naszego kraju był w okryciu wierzchnim, na którym, może to nie wszyscy zauważyli, na którym była wyhaftowana parzenica, czyli symbol Podhala, męski symbol Podhala. Oczywiście był to gest zapewne w kierunku mieszkańców w południowej części naszego kraju, ale jakże widoczny symbol folkloryzmu.
1: Prawda?
0: Bardzo często na trampkach teraz są popularne różne w kwiatki, a te kwiatki wszystkie są z różnych części naszego kraju.
1: Dokładnie. Stroje, ubrania, prawda? To bardzo często się przejawia teraz.
0: Mamy męskie koszule ze stójkami. No, to nic innego jak tylko nawiązanie do soroczki, czyli tradycyjnej koszuli ukraińskiej czy białoruskiej. Niekoniecznie muszą być tam hafty i kolory, które są używane, czyli czerwień i niebieski, ale one po prostu są. Czy też Grzegorz Ciechowski, nieżyjący już, który tworzył i tak jako pierwszy tak bardzo rozpropagował folklor w współczesnej muzyce popularnej. Już pomijam Kaję, Gorana Bregowicza, tak? No to wszystko jest, ale też w twórczości hip-hopowej jest tego mnóstwo nawiązań. No, czymże jest na przykład nawiązanie do swoich rodzinnych osiedli, na których się coś działo, już nie będę cytować co dokładnie, tak? To był też folklor lokalny, o którym się mówi. Może to nie był taki stricte ten wiejski folklor, ale jakaś twórczość, która była na danym terenie.
1: A jak to się stało, że myśmy zaczęli do tego sięgać?
0: Ha, bo już nam się przejadło po prostu. Strasznie się cieszę, że różne rzeczy po prostu robią takie koło. No. W modzie już wiele rzeczy się...
1: Słyszałem ostatnio, że już nic nowego nie może się pojawić w modzie.
0: Nowością może być to, że będziemy chodzili nago na przykład. Tak? Chociaż to też już było.
1: To też już było.
0: Tak. Że przestaniemy używać skór, które były w pewnym momencie bardzo popularne, teraz już zaczynają być coraz mniej popularne. Bardzo się cieszę, że zaczynamy korzystać z takich ciekawych elementów, to znaczy wyławiamy sobie coś, co może być atrakcyjnego wizualnie, co może być atrakcyjnego też tak do noszenia, tak wygodne, miłe w dotyku, jakieś atrakcyjne dla oka. To jest najważniejsze. Folklor, ponieważ jest bardzo szerokim pojęciem, daje nam tu największe możliwości, bo w każdym regionie naszego kraju występowało coś innego, coś bardzo niepowtarzalnego, więc myślę, że te elementy nie wybrzmią tak szybko, bo my dopiero je odkrywamy.
1: A jak na to reaguje sztuka współczesna? Broni się przed tym, czy przyjmuje to z otwartymi ramionami?
0: Sztuka współczesna, mam wrażenie, że też chce jednak podążać za tym trendem. I tutaj nie ma wyjścia. Nawet jeżeli użyjemy nowych form przekazu, to i tak gdzieś będziemy wciskali takie dawne elementy. Bardzo popularne są ostatnio murale białostockie. Muszę do nich nawiązać, bo...
1: Tak, to było też pierwsze, co mi się pokazało.
0: Pojawiały się i na znaczkach pocztowych, i na nie tylko na elementach promujących województwo podlaskie czy sam Białystok, ale już weszło dalece szerzej. Nawet ostatnio widziałam w sieci, że jeden z popularnych murali, czyli Dziewczynka z konewką, został wykorzystany, skopiowany wręcz, bodajże w Portugalii, mogę się mylić, ale gdzieś daleko powstał. I to jest nic innego jak produkt powstający podczas festiwalu Folk on the Street. Więc od razu widać, że skoro się taki festiwal pojawił, no jest zapotrzebowanie. I jest to nic innego jak sztuka współczesna. Użycie nowych technologii, a przekazanie pewnego uniwersalnego starego przekazu.
1: A czy to nie jest tak, że jeszcze kilka lat temu tego folkloru się trochę wstydziliśmy?
0: No pewnie, że tak. Zauważ, że uciekaliśmy ze wsi do miasta, bo wieś była passé, była brudna, była śmierdząca. To w mieście były możliwości.
1: Multikulti.
0: Tak, na wsi tego nie było. No co tam będziemy robić? Fakt jest taki, że też polska wieś się zmieniła bardzo. Ona się zaczęła, nie chcę użyć słowa cywilizować, ale zaczęła być też bardziej świadoma przede wszystkim swojej tradycji i swoich potrzeb. Ja bardzo lubię patrzeć na to, jak się podlaska wieś zmienia. Zmienia się, dodając sobie tych takich możliwości, które niesie współczesna cywilizacja, ale zachowując swój charakter. Bardzo często jadąc przez podlaskie wsie widzimy piękne drewniane domki z nad okiennicami, czyli rzeźbieniami tradycyjnymi.
1: Wymalowane kolorowe kwiaty.
0: Tak, dokładnie. Malwy przed domami, niskie drewniane płotki, a niewielkie harhary betonowe, które wszystko zasłaniają. Jest przecież stworzony szlak otwartych okiennic. To już o czym świadczy. Otwarte okiennice, czyli nie zamykamy się, a jesteśmy gościnni. Mile widzimy naszych gości, czytaj turystów ze wszech stron. Ale żeby przywitać dobrze turystów, trzeba też dobrze wyglądać. I tutaj bardzo się cieszę, że ta świadomość powraca i też powracają z wielkich miast ludzie na wieś. Coraz częściej.
1: Szukając ukojenia, ciszy i spokoju.
0: i nie tej zaściankowości na szczęście, tylko właśnie otwartości, no bo mówi się często, że może nie są ludzie tam bogaci, ale przywitają naprawdę ostatnią krągą chleba. Nie powiem, czym jeszcze tradycyjnym, ale na pewno zostaniecie dobrze ugoszczeni.
1: A jak młodzi ludzie się do tego ustosunkowują?
0: Myślę, że też coraz lepiej. To już też nie jest traktowane jako obciach, bo ja widzę całe grupy młodzieży, które przyjeżdżają do Białowieży, robiąc sobie takie rozrywkowe czy też turystyczne piesze weekendy. I to jest ciekawe, bo wsiadają sobie w bryczkę i jadą, zwiedzając z lokalnym przewodnikiem po puszczy. To jest niesamowite, żeby wrócić do tych czasów sienkiewiczowskich i móc sobie wśród kilkusetletnich drzew pojechać, czy też szlaki na narty biegowe, gdzie można całą ekipą się wyprawić i iść. Gdy nie ma śniegu, są trasy do Nordic Walking, więc można aktywnie i też z taką tradycją w tle spędzić ten czas. To jest naprawdę miłe, serce rośnie.
1: Kasiu, jak dbać o folklor?
0: To jest
1: chyba bardzo trudna sztuka. Ja się zastanawiam już od dłuższego czasu, czy faktycznie powinniśmy o to dbać, ale ustaliłem sobie, że owszem, powinniśmy, tylko jak to robić?
0: To jest strasznie trudne. Ja sama z folkloru wyrosłam i zanim zostałam instruktorem tańca, tańczyłam w zespole ludowym. Tańczyłam tańce z różnych stron naszego kraju, też tańce ukraińskie. Zostałam nauczona poszanowania tej tradycji, poszanowania dla stroju, dla muzyki, dla tańca, dla języka, więc mi jest łatwiej dalej tę tradycję szanować. Może dla osób, które wychowały się w dużym mieście, jest o wiele trudniej spojrzeć na to z takiej perspektywy, ale wystarczy właśnie zrobić sobie taką krótką wycieczkę do Białowieży, którą zawsze będę sławić, i zobaczyć, że tam to wszystko żyje. Że to nie jest tylko jakiś element na torbie, którą się nosi w kwiatki. To nie jest jakaś ładnie, ręcznie zrobiona broszka z elementem jakiegoś haftu ludowego, ale tam ci ludzie może nie chodzą na co dzień w strojach ludowych, natomiast mówią gwarą.
1: Warto tego posłuchać.
0: Tak, ona żyje, ta gwara, szczególnie na wsiach. I wtedy, gdy się tak usiądzie na ławeczce wśród ludzi lokalnych, można się uśmiechnąć i pomyśleć sobie, kurczę, ile rzeczy mnie ominęło w dużym mieście, bo tak naprawdę tu jest nieco inne życie, spokojniejsze, ale to tradycyjne, które dało nam podstawy współczesnej cywilizacji. I nigdy od tego nie uciekniemy. Więc taka moja rada, nie uciekajmy od tego, nie pędźmy tak bardzo do przodu, bo warto wrócić do tych korzeni i one nam dadzą power na kolejne dni, lata.
1: Ale też chyba odpowiedzi na takie fundamentalne pytania, bo to jest, tak sobie myślę, że folklor bardzo często bardzo dużo wspólnego ma z naturą. Co może znika trochę w dużym mieście w momencie pogoni za jakąś karierą?
0: Zdecydowanie. Przecież wszystkie święta były regulowane tym, co się działo na roli, na ziemi. Więc był czas siania, był czas zbiorów, podczas zbiorów było świętowanie, były wykopki, było palenie ognisk, było święto pieczonego ziemniaka. No teraz gdzieś się do tego wraca, bo ludzie zatracili się i poszli bardzo w taką indywidualną ścieżkę kariery. Jeśli się rozejrzymy, no to jakich mamy przyjaciół, tak? Tych z Facebooka? Takich naprawdę przyjaciół, na których możemy liczyć, z którymi spędzamy czas, mamy zapewne każdy garstkę. Bo po pierwsze, i tego czasu nie mamy za dużo my, i ci przyjaciele są tacy jacyś od imprezy do imprezy, powiedzmy. Natomiast kiedyś każda wieś to była jedna rodzina. Wielka paczka tak. przyjaciół lub rodzina. Spotykano się na darcie pierza, nie tylko, żeby sobie je podrzeć i pośpiewać, ale potem z tego były poduchy, było jedzenie, mrożenie, wędzenie, pieczenie, suszenie. To wszystko miało jakiś cel, bo przyszła zima, były długie wieczory, nie było telewizji, trzeba było je wspólnie spędzać. Dziś mamy trochę przesyt różnych atrakcji, więc nie tylko w muzeum etnograficznym trzeba poznawać naszą przeszłość, ale ona jeszcze jest naprawdę żywa.
1: Ona jest na wyciągnięcie ręki, o czym często zapominamy.
0: Trzeba tylko zrobić krok. Wsiąść w autobus, bus,
1: kierunek
0: samochód.
1: Kierunek Białowieża i tam zobaczyć.
0: Zawsze. To zawsze jest dobry kierunek.
1: Kasiu, ty masz dużą styczność z młodymi ludźmi i tak jak ich obserwujesz, to czy ich ciągnie jeszcze do kultury? Czy oni się tym interesują?
0: Na szczęście tak. Ja uwielbiam...
1: Jest nadzieja?
0: Ciągle jest. Mam styczność z młodymi ludźmi, bo sama jestem młodym człowiekiem.
1: Nie, no oczywiście, to nie wyklucza.
0: Tuż przed 40. Natomiast bardzo lubię prowadzić i zajęcia, i warsztaty dla młodych ludzi. I cały czas też wyjeżdżam jako kierownik obozów młodzieżowych, żeby właśnie być na fali i wiedzieć, co ich interesuje. I czasami przemycać też, jeśli uważam, że idą w złą stronę. Ale ciągle mają taki głód przeszłości, jeśli ta przeszłość jest dobrze
1: sprzedawana.
0: Właśnie chciałam uniknąć tego słowa ukazana, zaprezentowana, ale tak, nie bójmy się, wszystko się sprzedaje dzisiaj.
1: Czyli nie musimy się bać o nasze dziedzictwo, bo chyba tak to można nazwać, co?
0: Pewnie. Dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo przyrodnicze, to jest coś, co ciągle jeszcze tam żyje i dzięki osobom, które będą zainteresowane poznawaniem, ono będzie żyło nadal i wyjeżdżało w inne ciekawe zakątki naszego kraju czy świata?
1: Bardzo optymistycznie. Ja jestem zadowolony z tego, co powiedziałaś, bo czasami obserwując to, co się dzieje właśnie z naszym folklorem, z naszym dziedzictwem, drżę w niepokoju, ale tu się okazuje, że w Białowieży jest serce tego wszystkiego, które bardzo mocno bije i które mam nadzieję, że bić będzie bardzo długo. Cóż, zapraszamy do Białowieży bardzo serdecznie. Katarzyna Turosińska-Durlik, bardzo serdecznie ci dziękuję. No i do zobaczenia w Białowieży.
0: Zapraszam serdecznie ciebie, Sebastianie, przede wszystkim.
1: Ja już obiecuję, teraz na pewno przyjadę.
0: Koniecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch, mówi porzekadło. Nie każdy ma jednak predyspozycję do tego, by uprawiać bieganie czy wyczynowo jeździć na rowerze. Jest jednak sport, który śmiało, można powiedzieć, jest dla każdego. Do jego uprawiania nie trzeba też drogiego sprzętu, ba, można się nim zarazić za kilka złotych. Tyle bowiem kosztuje zazwyczaj godzina gry w bilard. Tak, tak, tu możemy zapewnić, że to też sport, choć kojarzony jeszcze w wielu miejscach z iście knajpianą rozrywką. Dziś postanowiliśmy zajrzeć do klubu bilardowego. Gośćmi Krzysztofa Żołądka są najlepsi w kraju specjaliści od bilarda, ale w szczegółach o tym opowie już Krzysiek i jego goście. Zapraszamy.
4: Sport jest dla wszystkich młodych, a nie zawsze trzeba biegać, nie zawsze trzeba wsiadać na rower, więc dzisiaj będzie o nieco innym sporcie. Krzysiek Żołądek, kłaniam się nisko z centrum bilardowego, a dziś razem ze mną Ziemowit Janaszek, mistrz Polski w trikach bilardowych. Witam.
5: Witam wszystkich Państwa serdecznie.
4: I Grzegorz Kędzierski, prezes Polskiego Związku Bilardowego.
6: Witam również.
4: Rozmawiamy o bilardzie, to ten sport, gdzie teoretycznie nie trzeba się namęczyć, chociaż to stwierdzenie nie zawsze będzie miało zastosowanie.
6: Zdecydowanie się z tym nie zgodzę. Tak na sam początek tej audycji. Powiem tak.
4: Ile są ciężkie?
6: Nie, to stół jest też ciężki, bo to pół tony, nawet więcej. Natomiast taki najlepszy przykład to chyba Karol Skowelski. W ubiegłym roku na Mistrzostwach Europy zawodnik Nosanu Kielce wywalczył 2 tytuły wicemistrza Europy indywidualnie. Złoto w drużynie i raz był 5, raz 9. Przez 10 dni tak naprawdę miał tylko kilkanaście godzin wolnego od stołu bilardowego. Zaczynał pojedynki o 9 rano, kończył około 9, 11 wieczorem i non-stop praktycznie rozgrywał mecze. Była tylko krótka przerwa na obiad, krótka przerwa na kolację, a każdy pojedynek to jest około godzina 30 do 2 godzin. Powiedzmy tak, setki albo nie tysiące skłonów zrobionych przy stole bilardowym. To są kilometry, którego tego dnia tylko i wyłącznie zrobił przy stole bilardowym. Nie mówimy oczywiście o tym, jak psychicznie człowiek się wykańcza, ponieważ no to idzie w parze jednak. Jeżeli jesteśmy zmęczeni fizycznie, psychicznie też tutaj człowiek jest non-stop na koncentracji. To nie jest tak, że on ma chwilę przerwy, bo każda chwila przerwy w koncentracji powoduje błąd, a błąd to tak naprawdę przegrana. W związku z tym to nie jest taki sport statyczny, jakby ktoś mógł przypuszczać, że przychodzi sobie i tam ktoś pogra w bilard. Nie. Każdy trening to jest kilka godzin spędzonych przy stole. To są tysiące, miliony już nawet wbitych bil przez tych najlepszych zawodników. Oczywiście mówimy o zawodowcach. I setki tysięcy kilometrów zrobione przy stole bilardowym podczas całej kariery sportowej, więc tu tak naprawdę trzeba się wykazać ogromną odpornością fizyczną. Zawodnicy chodzą na basen, chodzą na siłownię, zdrowo się odżywiają, to wszystko musi iść w parze. Jeżeli mówię o zawodowstwie, to rzeczywiście to jest taki sam sport jak inny.
4: Mistrzem Polski w trikach bilardowych też się nie zostaje, pykając tylko od czasu do czasu ze znajomymi w klubie.
5: No jest to kawał ciężkiej pracy. Na samym początku trzeba nauczyć się tych podstaw, właśnie jak stać przy stole, jak trzymać rękę, na czym polega w ogóle zasada wbijania bil i tak dalej. Za triki tak naprawdę nie bierze się dużo ludzi. Jest to mała garstka tak naprawdę osób w Polsce, chyba trzy, które zajmują się tak profesjonalnie pokazami bilardowymi. Więc to jest o tyle specyficzne, że po pierwsze trzeba dobrze grać w bilard technicznie, znać to wszystko i w praktyce.